dan, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil w tym kraju, pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu

gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w szawym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu

nie gadamy, już nie gadamy.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Więc dawaj. Nie za bardzo tańczę i nie umiem śpiewać. Żyję w jakiejś

wsiądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Yeah. Prasowałem portki na zwiedzenie Polski. Plasowałem się w podziemiu pod paroma panami boski. Nie jest talentem, a gostki gadali, że wszystko w rapie robi głos mi. Sorry. Jeszcze mam włoski charakterystyczne jak na rapera. A co robię, nigdy nie wyszło o włos mi. Taki flow kosmik, a ty se rozkmin. Różne już słyszałem wnioski, że mi potrzeba troski. Pomalowałem se pazy, bo nigdy nie robiłem spci tożsamości. A słucham gości zbitych do kości, bo mam wizerunek chyba na wskrości. Zachowują się, jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości, jakiś nowy pościg. Iż gdzie natura, my ludzie prości. Giby głośnik w głębi, wiem, że tam tułam jojo. Jaki mnie ośki, podnieś na pułap. Robisz moszpit, od stoczni do spotka, czekam na plop, jojo. Jakiś nowy pościg, iż gdzie natura, ej.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

Meka mocy, trzeba się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno?
1: Ona ma długi włos,
2: jak krótki ląd i zaraz płonie.
1: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
2: Może zróbmy coś.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 zvalio, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszu

0: Zaczynamy. Czas na rozgrzewkę.
1: Cześć. Z tej strony Weronika Puszkar. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Kalendarz świąt nietypowych wskazuje, że mamy dzisiaj dzień bibliotekarza i bibliotek. W niektórych miastach w Polsce organizowane są w związku z tym wydarzenia, które zachęcają do czytania. Między innymi w Raciborzu jutro, w sobotę, organizowany jest bieg z książką. W ramach tego biegu między innymi czeka na uczestników sztafeta z książką. Warunkiem udziału jest posiadanie książki w ręku albo słuchanie audiobooka w słuchawkach. W wydarzeniu mogą uczestniczyć również miłośnicy Nordic Walking. A jakie książki, jakie audiobooki najlepiej sprawdzą się, kiedy będziemy biec? O tym porozmawiam z Sylwią Stano z magazynu Rims. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jaki gatunek literacki według Ciebie jest najlepszy do biegania czy do uprawiania jakiegoś sportu?
2: Myślę, że takie wciągające historie, które sprawiają, że w ogóle przenosimy się jeszcze do innego wymiaru, mogą sprawić, że ten wysiłek fizyczny nie będzie aż tak męczący, albo po prostu, no właśnie, zasłuchamy się w audiobooku

0: i po prostu minie nam ten trening dużo szybciej.
1: Jaki to jest gatunek?
0: Wiesz co, są różne gatunki. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jakby właśnie, jakie książki lubimy, przy jakich książkach odpoczywamy, jakie historie nas też wciągają. Ja myślę sobie, że jak ja jestem przewodniczką terenową, więc ja dużo bardzo chodzę po lesie. I tak naprawdę, kiedy się chodzi po lesie, no to po pierwsze najlepiej słuchać lasu, zwłaszcza po prostu jakby teraz spadł deszcz i te krople deszczu i ten po prostu właśnie szum. To jest taka muzyka, przy której można się właśnie zasłuchać i też zajść bardzo daleko. Natomiast jeżeli chodzi o audio booki, to myślę sobie, że bardzo dobre są takie powieści. Powieści, opowiadania, ale fikcja literacka, bo to jest taki gatunek, który naprawdę pozwala naszym myślom gdzieś powędrować bardzo daleko. I tutaj przygotowałam dzisiaj różne propozycje na właśnie taki sposób oderwania się.
1: Ja jeszcze sobie myślałam o tym, czy może to powinny być książki trochę łatwiejsze, takie, które nie wymagają od nas jakiejś specjalnej analizy.
0: Wiesz co, ja myślę sobie tak, że kiedy uprawiamy sport, że kiedy właśnie biegamy, czy chodzimy, czy może to być marszobieg, może to być jakakolwiek dyscyplina sportowa, to też dzięki temu, że ciało się rusza, zupełnie inaczej w ogóle działa to połączenie między właśnie ciałem a umysłem. No właśnie nasze stopy, kiedy pracują, kiedy na przykład podłoże jest nierówne, kiedy właśnie ta stopa musi się zaadaptować do tej powierzchni, a stopy bardzo nie lubią gładkich powierzchni, takich betonowych, tylko właśnie wolą leśne dróżki, właśnie mniej uczęszczane, że tu jakiś korzeń, że tutaj właśnie cały czas musi być jakaś taka uważność też w tym, no właśnie, gdzie tę stopę postawimy, no to też zupełnie inaczej, elastycznie działa właśnie nasz umysł. I myślę, że to jest w ogóle też bardzo dobry moment, żeby właśnie różnych gatunków literackich sobie popróbować, bo też właśnie jeżeli chodzi o audiobooki, to ja na sobie sprawdziłam, ale też na różnych, no właśnie, słuchaczach, czytelnikach, że niektóre gatunki, które właśnie bardzo dobrze nam wchodzą w takiej wersji papierowej, kiedy słuchamy to już jakoś inaczej. I na przykład kryminał. Ja bardzo lubię słuchać kryminałów, ale na przykład są osoby, które nie są w stanie znieść tego napięcia, bo też kiedy czytamy książkę papierową, to możemy sobie regulować tempo czytania. Także właśnie tutaj na przykład zatrzymamy się na chwilę, bo zaraz będzie jakaś kulminacja i straszna scena. Albo coś sobie po prostu przyspieszymy, bo przekartkujemy kilka stron do przodu, żeby podejrzeć, co tam było dalej. No a w audiobooku nie ma takiej możliwości, bo mamy właśnie lektora, który pięknie nam podaje tekst i bardzo często w ogóle książka zyskuje na po prostu w ogóle na jakości, na jakimś takim odbiorze właśnie, kiedy jest przeczytana z taką jakąś, nie wiem, brawurą, swadą, w ogóle z jakimś takim, jak kiedy właśnie lektor się dobrze bawi przy czytaniu i widać, że jego to interesuje, no to my jako właśnie tacy użytkownicy tej książki, słuchacze, zupełnie inaczej ten tekst odbieramy.
1: Właśnie zastanawiałam się, czy może też wpływ na to, jak nam się biega podczas słuchania, ma też sam lektor i to, w jaki sposób on tę książkę nam podaje, jak intonuje, czy może też w tle pojawiają się jakieś efekty dźwiękowe, gdzie to napięcie jakoś jest budowane.
0: Tak, i to są właśnie dwa rodzaje audiobooków i ja przyznam ci się, że lubię oba. Że czasem jest tak, że sam głos lektora potrafi tak nam zaczarować świat, tak nam po prostu zbudować rzeczywistość, że nic więcej nie potrzeba. I tak mam na przykład Marcin Przybylski, jak czyta Zaleca się kota, to jest książka Sho Ishidy, japońska książka, czytana przez właśnie Marcina Przybylskiego, świetnego aktora Teatru Narodowego, no to pięknie on czyta książkę. I mimo tego, że to są opowiadania, wydawałoby się, że takie prościutkie w formie i tak naprawdę no, jest klinika, którą bardzo trudno znaleźć w Tokio i tam przyjmuje lekarz, który ma kontrowersyjne sposoby leczenia, ponieważ po prostu przepisuje ci kota. I to, że właśnie ten kot pojawia się w życiu bohaterów i zupełnie wywraca ich życie do góry nogami i to jest taka klisza, ale faktycznie jakby w każdym opowiadaniu jest to samo, tak? Jest bohater i też to jest bardzo ciekawe w ogóle przyglądać się w kulturze Japonii, bo czasami właśnie ci bohaterowie są zupełnie nieporadni. Tacy naprawdę jak dzieci i właśnie to, że biorą kota, który, no, żywe stworzenie, za które muszą wziąć odpowiedzialność i które muszą się zaopiekować, sprawia, że socjalizują się, zaczynają po prostu dostrzegać różne związki, różne ważne rzeczy w swoim życiu. No więc taka książka, Zaleca się kota, właśnie w wykonaniu Marcina Przybylskiego jest taką propozycją lekką, ale właśnie taką, która daje do myślenia. Też krótka forma opowiadań sprawia, że właśnie możemy sobie te etapy też w sporcie jakoś, nie wiem, dozować, to dobra, to do końca po prostu tego opowiadania, na przykład ćwiczę, nie? I to jest wtedy i przyjemne, i

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: W rozgrzewce dzisiaj biegamy, ale jest to całkiem przyjemne bieganie, dlatego że przy okazji słuchamy audiobooka. Razem z nami jest Sylwia Stano z magazynu RIMS. Opowiadałaś przed chwilą o książce, której bohater, lekarz, zaleca pacjentom branie kota do domu, wzięcia takiej odpowiedzialności za zwierzę. Pomyślałam sobie, że to jest książka idealna na spacery i na medytację.
2: Wydaje mi się, że książka w ogóle, ten rytm książki, nie będzie po prostu taki jak muzyka jakaś bardzo z takim mocnym bitem, więc jeżeli ktoś chce takiego dopowerowania, to faktycznie jakby opowiadania, czy właśnie literatura, czy nawet kryminał, chociaż kryminał może po prostu pobudzać nam adrenalinę i sprawiać, że po prostu biegniemy szybciej i że się mniej męczymy. I myślę sobie, że ja na przykład lubię słuchać kryminałów. Ostatnio widziałam, że Wojciech Chmielarz wydał nową książkę i widziałam, że już jest właśnie audiobook i właśnie czekam na Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Czyta tę książkę Przemysław Bluszcz, ostatnia książka właśnie Wojtka Chmielarza, którą czytałam właśnie słuchając. Tę książkę czytał Janusz Zadura i ja bardzo lubię Janusza Zadurę, więc bardzo jestem ciekawa teraz Przemysława Bluszcza. Ale w ogóle kryminały to jest taka forma, przy której właśnie można pobiec szybciej, czy można po prostu właśnie absolutnie nie medytacyjna, jeżeli o to chodzi, tylko właśnie taka bardziej aktywna, bardziej taka właśnie pobudzająca.
1: A może teraz przyszło mi do głowy, czy może słyszałaś, że sami twórcy, sami pisarze też dzielą się tym, że jakieś sporty uprawiają, że może te sporty też ich

0: motywuje do pisania?
1: No to na pewno wspomniany Wojtek Chmielarz biega i myślę sobie, że on też bardzo dużo dzieli się bardzo wieloma jakimiś takimi poradami na temat tego właśnie, jak biegać i czego przy tym słuchać. Ale też myślę sobie, że każdy ma inaczej, że dla każdego ta książka jest towarzyszką innego momentu, może innej dyscypliny, może właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba poszukać własnego sposobu, własnego gatunku. Myślę sobie też, że właśnie książki, no to są takie no, po prostu towarzyszki, które czasem chcą nam towarzyszyć właśnie w tym momencie, a czasem po prostu trzeba poczekać, czasem trzeba znaleźć inną drogę. Nie zniechęcać się, bo właśnie książki to nie są wydarzenia jednorazowe.
2: Przypomniałam sobie, że Wojtek Chmielarz w ogóle biega po lesie, bo pamiętam, że u nas było kiedyś spotkanie autorskie z nim i nawet nagrywali taką rolkę, że go zaczepiamy właśnie w lesie, kiedy tam sobie biega, a ty wybierasz jakieś szczególne audiobooki, kiedy właśnie uprawiasz sport?
1: Kiedy uprawiam sport, to lubię słuchać naprawdę dobrych powieści. Bardzo ważny jest dla mnie sposób czytania, bo mam książki, które bardzo chcę przeczytać, ale potem włączam audiobooka, bo właśnie zostawiam je sobie na taką okazję i nie jestem w stanie, wiesz, wejść po prostu w tę narrację, no bo po prostu właśnie ktoś czyta tak, jak, że mi nie pasuje, więc to też jest ważne dla mnie, jak kto czyta i co czyta. I mam takie trzy audiobooki, które chciałabym polecić, bo naprawdę przy nich można i biegać, i chodzić, i jakoś po prostu też zanurzyć się głębiej w sobie, bo to jest też tak, że po prostu oderwać się gdzieś trochę od tego, ale cały czas być jednak w tym świecie obecnym.
2: Czy ty wybierasz sobie określone audiobooki, przy których chcesz uprawiać sport, czy może po prostu są to te książki, które zaczęłaś czytać, których zaczęłaś słuchać i do nich wracasz naturalnie?
1: Wiesz co, ja do sportu wybieram książki, które faktycznie porywają mnie jeszcze dalej i to są zazwyczaj powieści, różne powieści, ale właśnie takie, które, przy których mogę w ogóle odbyć tą podróż dużo dalszą i dużo głębszą. I wybrałam takie trzy książki, przy których ostatnio spędziłam dużo czasu, no bo to jest tak, że właśnie jakby to zupełnie się zmienia. Ta podróż właśnie, ten sport w ogóle, tak, właśnie z czytaniem, to w ogóle jest jakaś zupełnie jeszcze, trzeba by może zrobić osobną dyscyplinę po prostu. To taką właśnie, połączyć jakoś ten sport z książką i nadać temu jakąś nazwę. Ostatnio słuchałam Elif Safak, Tam na niebie są rzeki i bardzo dobrze mi się sprawdziło przy wędrówkach takich górskich, więc to jest też takie miejsce, gdzie po prostu się idzie i idzie się wiele godzin, więc dobrze się słucha audiobooków. Czyta tę książkę Karolina Kalina. I wiesz, i to jest taka powieść, która zaczyna się od kropelki wody i to kropelki wody, która spada w Niniwie, w starożytnej krainie. I potem mamy podróż przez wiktoriańską Anglię, przez Londyn, przez Turcję, przez właśnie powrót do Londynu, ale współczesnego. Mamy życia trojga bohaterów, które się splatają ze sobą i wciąż ta woda towarzyszy nam. I ta woda, która jest po prostu i pamięć wody, którą bada właśnie bohaterka i ta woda, która jest takim no, miejscem świętym i ta woda, której nam teraz brakuje tak naprawdę. I to jak się właśnie, co się dzieje z tą kropelką wody, no bo ten obieg jest jednak zamknięty, tak? I ta woda ciągle po prostu gdzieś tutaj krąży na ziemi. No jest to wspaniała powieść. Ja bardzo lubię Elif Safak, bardzo lubię takie jej podejście do przyrody, podejście do historii, podejście do bardzo wielu różnych spraw, w tym właśnie kobiecości, więc to jest powieść, którą polecam.
2: Sylwia Staną dzisiaj jest naszym gościem.
3: To jest Rozgrzewka.

0: lubię meszy.
1: Na rozgrzewkę w czwórce.
2: Na rozgrzewkę w czwórce.
1: Zaprasza Weronika Puszkar.
3: Sylwia Stano z magazynu Rims dzisiaj w rozgrzewce. Rozmawiamy o książkach do uprawiania sportu w wersji audio najczęściej. Dziś mamy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, więc łączymy czytanie z różnymi dyscyplinami sportu. Masz tak, że może kiedy wybierasz się do konkretnego miejsca, gdzie chcesz uprawiać sport, czy gdzie chcesz po prostu spacerować, jak na przykład góry, to musi być powieść, której akcja dzieje się w podobnym miejscu. Czy zdarzyło ci się tak?
4: Oczywiście, że tak i zawsze szukam książek związanych z miejscem, do którego jadę. Natomiast następny

0: na audiobook, który chciałam polecić. Chciałabym bardzo tam pojechać, ale chodzi o projekt Hail Mary and jego Weera i to jest powieść, która ma miejsce w kosmosie i teraz jest film i film jest świetny, ale ja bardzo polecam zawsze, żeby przeczytać książkę zanim, albo posłuchać, zanim pójdzie się do kina, bo, no bo jednak to jest zawsze inne doświadczenie i jednak książka jest zawsze bogatsza, a tutaj jeżeli chodzi o autora Marsjanina, no to mamy taki duży wkład naukowych różnych rozważań i tego, jak po prostu bohater dochodzi do pewnych, no właśnie, wniosków, jak sobie ten świat cały układa. No i jest inaczej. Książkę tę czyta Jakub Kamiński. Czyta takim głosem, który właśnie, no dobrze się słucha. Jest inny rytm zupełnie niż w kinie, ale no bardzo polecam tego audiobooka i właśnie myślę sobie, że bardzo wiele różnych dyscyplin sportowych zyska, jeżeli właśnie włączymy sobie projekt Hail Mary i zaczniemy tak, no bardziej analitycznie, ale właśnie jakoś tak, takie różne rozważania, no myślę, że świetna do biegów, do marszów, do jakichś, mamy jak na siłowni, mamy jakieś takie przeloty, czy nawet wiosła. To jest dobra towarzyszka, myślę, bo może też właśnie być w tle. No i mam taki audiobook, który przesłuchałam już jakiś czas temu, ale był on faktycznie brawurowy i chodzi mi o Na czworakach Mirandy Julie. Przeczytany przez Katarzynę Kropidłowską. Buduje taki świat właśnie bez tych efektów specjalnych, ale w samym głosie, w samej takiej pasji, ale jest to książka o pasji, o kobiecie, która właśnie wyrusza w podróż, co prawda samochodową, ale przez całe Stany ma pojechać, a po prostu, nie wiem, 30 kilometrów za swoim miastem nagle skręca z drogi i po prostu cały ten czas, który miała spędzić w podróży, nie chcę spoilerować, ale spędza inaczej, tak? Więc to taka podróż naprawdę, jakaś taka bez trzymanki, podróż właśnie do takiej dojrzałej kobiecości, do wychodzenia w ogóle poza schematy utarte, jakie są oczekiwania, jakie mamy łatki, jakie właśnie w ogóle mamy stereotypy nawet w naszych głowach, bo to jest taka książka, przy której czytelnik i czytelniczka mogą zakrzyknąć w pewnym momencie o rany, tak? No, czy jakoś inaczej. W każdym razie jest to powieść, która potrafi zaskoczyć, właśnie potrafi wyjść z tych schematów, które znamy z różnych książek, że właśnie zawsze jest jakoś i jakoś po prostu opowiadamy te same historie. I lubię, jak w tych książkach jest twist. Jest taki twist, którego sama się nie spodziewam, więc wtedy po prostu ta książka zapada w pamięć i przy takiej książce naprawdę można zapomnieć, co się robi i po prostu poszaleć.
1: Jak wybrać książkę, jeżeli wybieramy się audiobook, jeżeli wybieramy się na maraton, gdzie zależy nam na tym, żeby jak najszybciej dobiec do mety?
0: Każdy musi sobie sam sprawdzić, czy na niego działa dopingująco ta książka, czy działa właśnie jakoś tak rozleniwiająco. Trudno by mi było teraz polecić taką książkę ze stałą książką, to tutaj po prostu ten czas na pewno będzie poprawiony.
1: Ale może jakaś książka, którą już zaczęliśmy czytać, żeby wiesz, nie zaczynać od początku, kiedy stajemy na starcie.
0: Może na przykład taka książka, która nas bardzo denerwuje właśnie, tak? No bo chcemy po prostu, nie wiem, uciec. Może właśnie jakiś kryminał, może jakiś horror, który po prostu sprawi, że będziemy uciekać. Jakby nas ktoś gonił.
1: Sylwia Stano, magazyn Rems. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: To była rozgrzewka, a my niebawem słyszymy się w poranku.
3: To była rozgrzewka w czwórce.
4: Rozgrzewka w czwórce.
3: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

Ten zdziwiony Zbyszek czuje się, jakbym jechał z facetem. Super kierujesz, jak na kobietę. Dobrze rapujesz, jak na kobietę. Super kierujesz, jak na kobietę. Nie zagrasz w pingla.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: 11 stopni Celsjusza, więc chłodniej zrobiło się w Warszawie, ponieważ przewaga chmur niestety, no i temperatura trochę inna niż przez ostatnie bardzo ciepłe, prawie 30-stopniowe dni, no 26-28, ale dzisiaj temperatura dojdzie jedynie do 13 stopni, no i na tym poziomie utrzyma się calutki dzień, żeby potem spaść do jakichś 9-8 stopni. Ciśnienie dzisiaj to 1016 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.

0: Poranek czwórki.
1: 7 minut po godzinie 7, no i poranek czwórki, jak w życie jestem, pojawiłem się, ponieważ pisaliście mi, moi drodzy, w moich prywatnych wiadomościach na Instagramie, ale też na Facebooku, numer gdzie jesteś, wracaj. Faktycznie miałem parę dni, no tak naprawdę dwa takie dosyć ciężkie dni, jakieś, nie wiem, przeziębienie prawdopodobnie, bo o wirus tutaj nikogo nie podejrzewam, chociaż przeszły mi przez myśl takie negatywne emocje, na przykład jak ten wirus, który na tym statku, co się pojawił ponoć nim się nie da zarazić człowiek od człowieka, nie przekazuje tych zarazków, więc no poza tym ja nie byłem na statku, po pierwsze, a po drugie, no akurat nigdzie nie byłem za bardzo, oprócz tego, że gdzieś tam byłem w pracy, no ale może to było spowodowane tym, że miałem taki weekend, sobotę miałem dosyć taką konkretną i prawdopodobnie po tej sobocie może mój organizm troszeczkę zestarzał nagle albo osłabił. No i coś mi tam wpadło takiego, że naprawdę nie czułem się zbyt dobrze, no dlatego nie mogłem tutaj u was w odbiornikach gościć. Poza tym no nie brzmiałbym, a po drugie miałem takie dziwne ataki kaszlu, że no ciężko by mi było mówić w ogóle na antenie, bo bym co chwilę musiał przerywać, chrząkać albo kasłać, co nie byłoby totalnie fajne dla was, ale dla mnie również. Także wydobrzałem, naszkowałem dla was naprawdę dzisiaj dużo fajnej muzy. A oprócz tego, że dzisiaj rano się słyszymy, to jeszcze słyszymy się wieczorem w naszym Cypherze. Dzisiaj z Dominiką Płonką wyjątkowo, ponieważ no tak jak ja wcześniej musiałem pójść na tak zwane L4, no tak samo dzisiaj będę z Dominiką, co było oczywiście nie w momencie losowania, bo to losowanie oczywiście się odbywają w każdej audycji, no ale sami są wypadkowe, że musimy się ratować i zamieniać, więc dzisiaj myślę, że dobra audycja wieczorna się szykuje od 20 do 22, bo mamy różne totalnie z Dominiką gusta muzyczne, więc na pewno będzie bardzo ciekawie i będziemy wymieniać się tymi utworami, które naszykowaliśmy. A już za chwilę, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie, kogo my tu mamy? Harry Styles, Dance No More, z tego co widzę, a potem będzie Pitch Black i It's Real. Gościnnie, a nawet nie gościnnie, tylko T.I., dobrze, bo tu miałem, T.I. na początek. Najnowszy kawałek od tego gentlemana, Mr. Him. Ja śledzę T.I.a, odkąd się pojawił znowu z nowym albumem, z singlami zapowiadającymi nowy album, więc tym razem kolejna nowość, Mr. Him, a potem będzie Harry Styles i Dance No More. Taneczny bardzo kawałek, więc zachęcam do takiego rychłego wstania i od razu przy Harrym Stylesie można jakiś ewentualnie aerobik sobie przywalić. No i dzień od razu będzie lepszy.
0: Na poranek czwórki zaprasza numer raz. Never chase bread, chase the vision. Make you

Harry Styles, Dance No More, no ale jak sami słyszeliście, taniec tutaj, no gościu w tym utworze, nie tylko w teledysku, ale również w samym kawałku, bo taki żywiołowy, energiczny, energetyczny również, bo no z rana trzeba takich kawałków słuchać, takimi utworami.

mi się karmić, żeby ten dzień, chociaż nie, no bo jeżeli nie spieszymy się nigdzie albo nie musimy zrobić nic, co powoduje koncentrację, bądź też po prostu naszą trzeźwość umysłu, no to wtedy możemy budzić się przy wolniejszych utworach, przy takich bardziej lazy, ale no jak nie musimy nigdzie wstawać, to tak właśnie, taka muzyka może nam towarzyszyć i zazwyczaj ja wybieram taką muzę, bo jednak no jak mam wolny dzień na przykład i mam ochotę jeszcze po przebudzeniu się trochę pocilować, no to wtedy jak najbardziej. No ale jako, że mamy piątek, czyli jeszcze dzień, w którym wstajemy do roboty po maturach na szczęście, ale jeszcze zostały nam te nadprogramowe, czyli te nieobowiązkowe, do których oczywiście również pewnie uczniowie musieli się przygotowywać, chyba że mają to po prostu we krwi, w DNA jakiś przedmiot i wystarczy, że tylko troszeczkę lizną wiedzy i idzie im całkiem nieźle. No i tak trzymam kciuki nawet za tych, którzy dzisiaj te matury zdają trochę ponad przeciętni. Nie, może nie, to nie brzmi za dobrze. Ale faktycznie, no, to są zazwyczaj ambitniejsi ludzie, którym zależy na przykład, żeby dostać się do na dobre studia. No i wtedy te punkty, te oceny na pewno wchodzą w grę i staramy się być po prostu jak najlepsi, żeby ten kierunek, który sobie wybraliśmy, wymarzony, żeby do niego zdać, a potem przez kolejne 5 lat no mocno i dużo się uczyć, bo no takie kierunki jak medycyna czy prawo na pewno wymagają od nas wielogodzinnych no, wyrzeczeń, jeżeli chodzi o takie życie poboczne, ale ta nauka no, w tym momencie jest istotna, no i musimy zrobić tak, żeby na koniec jednak być, no, żebyśmy byli usatysfakcjonowani z tego, że ta nauka jednak nie poszła w las, jak to niektórzy mawiają. O, jeszcze się tak zająknąłem dziwnie. Oj, znowu. Dobra, jedziemy dalej. Pitch Black już za chwilę. It's Real, produkcja DJ Premier. Przeglądając sobie wczorajsze utwory, znowu ten kawałek poruszył mnie. No jak coś mnie rusza, to po prostu go gram wtedy w czwórce, natomiast potem będzie Richie Spicy, łojoj! Ale to tym razem Ryszard Przyprawa w totalnie nowym wydaniu. Ja ostatnio, jakiś czas temu prezentowałem wam utwór no na na na na na na na na na na. No i zapomniałem teraz, jak się nazywa. Brown Sugar, tak się nazywa ten kawałek. Ale dzisiaj w kolejnej nowej odsłonie Heal the World. Trochę już starszy pan Ryszard Przyprawa, ale w dalszym ciągu zdolny jak nie wiem co. No i ten wokal taki charakterystyczny, ta barwa. Także posłuchajcie, moi drodzy.

0: O, na, Richie Spice, Ryszard Przyprawa w nowym, totalnie wydaniu, no w bardzo przyjemnym chyba, myślę, że raz na jakiś czas taki kawałek reggae można zaprezentować, pomimo, że już u nas to reggae nie gości tak często na antenie, to jednak ja staram się czasami jakiś kawałek przemycić, szczególnie z tych artystów, którymi się gdzieś tam interesowałem może bardziej, albo totalne klasyki, wtedy też jak wychodzi coś nowego, to po prostu to wam prezentuje, bo nie zawsze można się dokopać do artystów, którzy wydają nowe albumy, no bo faktycznie ja na przykład szukając sobie nowości i sprawdzając na bieżąco, no często robię to za pośrednictwem YouTube'a, no bo tam te nowości jednak się pojawiają i patrzę sobie na to, co wychodzi i faktycznie nawet wczoraj chyba miałem taką sytuację, że znalazłem kawałek, który ukazał się tam, nie wiem, 3 dni temu czy 4 dni temu, no może że na ostatnią audycję, jak szykowałem, wyliczyłem sobie, że kurczę, przecież to już ten kawałek wtedy był, dlaczego mi się on nie wyświetlił? No widocznie algorytmy zabroniły wyświetlać się temu artyście, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, i podpowiedziały mi kogoś innego, no ale koniec końców i tak na niego trafiłem. Chociażby z Richiem Spice'em tak było, że ten kawałek ukazał się już tam, nie wiem, z tydzień temu, czy nawet z 2 tygodnie temu, a mnie totalnie to ominęło. No ale trudno się mówi. Tak to jest. A już za chwilę, moi drodzy, będzie Bear Black, czyli nasz człowiek z Opola, DJ Berka, który wcielił się w tą postać. Niesamowita osoba, niesamowity muzyk, niesamowity producent, beatmaker, DJ, wokalista, raper. Myślę, że tutaj można by było go opisać wieloma takimi naprawdę dobrymi określeniami i prawdziwymi, co jest najważniejsze, bo Berka naprawdę... To głupio zabrzmi, że zna się na wszystkim, ale jeżeli chodzi o skille muzyczne, to naprawdę potrafi chłop robić przeróżne rzeczy i ja już nie mogę się doczekać nowego kawałka od Łoza, który chyba 15 maja się ukaże w przyszłym tygodniu. Na pewno go zagram, bo jest świetny i tam za produkcję odpowiada DJ BRK. Jeżeli nie słyszeliście, Łozo udostępniał gdzieś na Instagramie, mediach społecznościowych urywki tego numeru. No ja jestem zakochany totalnie, ponieważ no ja wiedziałem, że Wojtek zrobi dobrą robotę już po tych pierwszych singlach, które ukazały się pod koniec zeszłego roku i wtedy Wojciech u mnie tutaj gościł. No i tak sobie powiedzieliśmy, przynajmniej ja mu powiedziałem, że jak będzie cała płyta, to na pewno go zaproszę i będziemy grać, bo myślę, że to kawał dobrej roboty. Jak sam właśnie BRK, czyli Berry Black, i tutaj w utworze Po Co Mi To, Amatowski, moi drodzy, w remiksie, bo Amatowski też robi świetne bity. Oj, producent między innymi WDOE, czyli Weny z ostatniej płyty, no ale tutaj w odsłonie z wokalistą Berry Blackiem. Naprawdę nie lada gratka. A potem będzie Jessie J, Three Ear Away, także no będzie najpierw kameralnie, a potem trochę mniej kameralnie.
1: Słuchasz Poranka Czwórki.

Jessie J w bardzo tanecznym utworze, bujającym niesamowicie. Także jeżeli ktoś szaleje na przykład robiąc jajecznicę albo kawę, no to musi uważać, żeby na przykład ta jajecznica nie znalazła się na części kuchni. No bo można naprawdę czasami z tej łyżki zrobić mikrofon.

0: i śpiewać do tej łyżki, ale myślę, że no to do kawałków, które znamy bardziej. Natomiast to jest nowość od Jessie J. Ja propsuję takie kawałki. Czasami potrzeba takiej właśnie energii, jak nam zaprezentowała Jessie J, a nie tylko jakieś tam rapy i poważne sytuacje. Oczywiście nie wszystkie kawałki rapowe są poważne, żeby była tutaj jasność, a ostatnio wychodzi dużo niepoważnych kawałków i to mnie bardzo cieszy, chociażby, znaczy niepoważnych, nie chcę obrazić samych artystów, ale kalendarz Majów, który no, zbliża się wielkimi krokami, nawet nie wiem, czy już się nie pojawił, nie, pierwszy singiel się pojawił, więc na razie jeszcze całości nie ma, ja pewnie ten utwór zaprezentuję w swojej autorskiej audycji we wtorek, bo Procentę wysłał, więc z chęcią go zagram, no bo jest szalony, jest crazy, nie jest taki klasyczny, poważny i uliczny. No, ale dobrze. Możemy teraz wsiąść w nasz wehikuł czasu, ponieważ z okazji stulecia Polskiego Radia zaglądamy, moi drodzy, do naszych archiwów, żeby sprawdzić, czym żyli nasi rodacy, Polacy pod koniec ubiegłego wieku. No i dzisiaj mamy dla was opowieść z roku 1987.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dziś opowiem wam historię przy okazji ponurej 39. rocznicy. Był 9 maja 1987 roku, kiedy Polskie Radio podało tę informację.
3: W godzinach przedpołudniowych doszło do tragicznej katastrofy. Startujący z warszawskiego lotniska Okęcie w drodze do Nowego Jorku samolot Polskich Linii Lotniczych IL-62 z kompletem pasażerów na pokładzie rozbił się w okolicach Lasu Kawackiego.
2: To miał być kolejny standardowy lot samolotu Tadeusz Kościuszko za ocean. Na pokładzie było 172 pasażerów i 11 członków załogi. Zginęli wszyscy. Kilkanaście minut po katastrofie na jej miejscu pojawili się reporterzy Polskiego Radia.
4: Godzina 12:20, jesteśmy na miejscu katastrofy samolotu Polskich Linii Lotniczych. Przerażający widok. Połamane drzewa, szczątki ludzi wokół ekipy ratownicze polewają miejsce pogorzeliska. To właśnie tutaj samolot uderzył w ziemię.
2: Do tragedii doszło w 23 minucie lotu, podczas lądowania awaryjnego, po uszkodzeniu silników. Samolot rozbił się na skraju Lasu Kabackiego. Wpadając między drzewa z prędkością 470 km na godzinę, rozpadł się na kawałki.
4: Widok wstrząsający. Trudno zdobyć się na jakiś sensowny opis tego, co w tej chwili widzimy. Nad miejscem katastrofy krążą helikoptery. Czy miał ktoś szansę uratować się z tej katastrofy?
5: Nie było żadnych szans.
4: W tej chwili strażacy przekopują teren. Grupy, które będą prowadzić dochodzenie, podnoszą te przedmioty, które ocalały. Widzę, leży tutaj kółko, najprawdopodobniej od wózka, którym stewardesy rozwożą posiłek.
6: Znalazłem karteczkę z napisem Welcome to the United States. Dla tych ludzi, którzy odlatywali tym rejsem, ta kartka już nie ma żadnego znaczenia.
2: Na miejscu tragedii pracowali strażacy, wojsko i milicja, która ochraniała teren.
7: Piloci, załoga była tak, pilot oczywiście tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko. Nagle eksplozja i silny wybuch był.
5: Myśmy przyjechali, tu straż była na miejscu. Pierwsza służba, pierwszy taki wstrząs, coś strasznego.
2: Flota, którą dysponowały wtedy Polskie Linie Lotnicze LOT, składała się z radzieckich Tupolewów i samolotów IL-62. Kilka miesięcy później podjęto decyzję o generalnym przeglądzie tych maszyn.
8: Kolejno samoloty IL-62M będziemy wyłączać z eksploatacji i poddawać tej wzmożonej, nakazanej przez Komisję Rządową profilaktyce.
2: A największą cywilną katastrofę lotniczą na Kabatach i załogę lotu numer 5055 upamiętniają dzisiaj dwie ulice na warszawskim Ursynowie. Ulica Zygmunta Pawlaczyka, kapitana lotu, i aleja załogi samolotu Kościuszko, która przecina Las Kabacki.
1: To był rok.
2: Rok 1987, do którego wycinka was dziś zabrałem, obfitował też w inne wydarzenia, choćby ze świata kultury. Ukazała się na przykład płyta Bad Michaela Jacksona. Działo się też w świecie nauki. Dostrzeżono supernowę 1987A, a na świat przyszli pierwsi Polacy z

0: in vitro.
1: Myślałem, że będę mógł nagrać dla państwa jego głos, ale w tej chwili właśnie dziecko ucichło. 2700 gram, 47 cm długości. Całe szczęście matki.
2: I ojca, i nasze, bo tylu wywiadów nigdyśmy w życiu nie udzielali.
0: A za tydzień głównymi bohaterami będą Atari, Amiga i Bajtek. Jacek Paśnik, do usłyszenia.
3: To był rok.
4: 87. Piękna data, miałem wtedy 10 lat i dokładnie pamiętam, jak szedłem do polskich nagrań naprzeciwko do sklepu. A tą historię na podstawie archiwów Polskiego Radia przygotowała dla nas oczywiście Justyna Majszak. No i jeden z tych utworów właśnie, za którym szalałem w 87. roku jako 10-latek z dezodorantem przy twarzy przed lustrem, wcielając się w Michaela Jacksona.

0: Michael Jackson, moi drodzy, w czwórce w Polskim Radiu, 87 rok, album Zły, czyli Bad. Nie zapomnę tego teledysku, jak przez tą kratkę wentylacyjną ten paproszek tam tak wystaje, on łapie tą kratkę i wyciąga i już paproszka nie ma, ale faktycznie emocje wtedy były niesamowite. No i ten taniec i to wszystko, co robił Michael, było naprawdę niesamowite, to było coś totalnie nowego. No i myślę, że nie tylko ja, jeden mały 10-letni Michał, jarałem się wtedy Jacksonem, tylko świat po prostu zachwycał się jego talentem, jego możliwościami i oczywiście jego piosenkami, które były na listach przebojów przez długie, długie tygodnie. No i myślę, że do tej pory się nie znudziły, bo nagrać taki album jak Bad czy Thriller, no to takie evergreeny, które przechodzą do historii muzyki popularnej w tym wypadku, ale są na tej bardzo wysokiej półce, że czasami ciężko sięgnąć, pomijając już wszystko, co się działo z Michaelem Jacksonem przez jego życie, przez końcówkę jego życia. Moim zdaniem i tak należy mu się hołd za tą muzę, którą zrobił i przy której w dalszym ciągu dobrze się bawimy i możemy szaleć. A już za chwilę album tygodnia i z tym albumem tygodnia kojarzy mi się jeden zwrot, a mianowicie Zakon Marii. Wtedy totalnie nie kumałem, o co im chodzi i dlaczego oni tak dziwnie śpiewają, rapują, no ale okazało się, że jednak to płyta jedna z ważniejszych w polskim rapie, Kaliber 44, a o tej płycie więcej opowie nam DLM.
1: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca DLM.
2: Nie ma wielu artystów, którzy stylistycznie zbliżyliby się do tego, co Kaliber 44 osiągnął na swoim debiucie Księga Tajemnicza Prolog. Raperzy, mimo że patrzyli na to, co dzieje się w Stanach, na przykład słuchając Cypress Hill, to stworzyli coś niesamowicie oryginalnego i ponadczasowego. Niestety w momencie premiery niewiele krytyków potrafiło skumać ten styl. Z perspektywy czasu nie można jednak odmówić tej płycie sukcesu. Sprzedała się w nakładzie około 100 tysięcy egzemplarzy i została nominowana do Fryderyków w dwóch kategoriach: fonograficzny debiut roku oraz album roku muzyka alternatywna. To początek świetnej kariery jednego z najważniejszych polskich rapowych składów. Posłuchajmy teraz utworu Więcej Szmalu 2. Mówił do Was DLM.

0: płaci.
1: Autopromocja. Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: 11 stopni na termometrach, czyli no jeszcze chłodno i dzisiaj tego ciepła za dużo nie będzie, ponieważ 15 stopni Celsjusza to najwyższa temperatura, jaka dzisiaj padnie na termometrach. No i wystąpić mogą oczywiście opady deszczu, bo chmury nadciągnęły. No i widzę, że już powoli przesuwają się do nas z północy, tak naprawdę z zachodu północnego, z północnego zachodu. No i tutaj ten deszcz może dzisiaj występować przez cały dzień. Wiatr również może się pojawić. Temperatura na północy to 8 stopni mniej więcej, ale tutaj widzę na całym wybrzeżu tyle samo. Na południu z kolei 11, najcieplej w Rzeszowie 14 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.

0: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Sway Lee, Reach the Kid, Don't Even Call. Nawet fajny kawałek jak na Sway Lee, którego, za którym nie przepadam, a my mamy 7 minut po godzinie 8. Ja nazywam się Michał, ale wołają na mnie numer, czyli numer raz. No i jak na piątek wstało, jestem z wami do godziny 10 od 7. No a dzisiaj jeszcze przypominam, zapraszam was na Cypher o godzinie 20 z Dominiką Płonką. Będziemy tutaj się cypherować, no i emocjonować pewnie trochę z racji tego, jakie utwory każdy naszykuje, no bo zazwyczaj jest to niespodzianka, ale jakoś teraz i Dominika mi przysłała swoją playlistę i ja wysłałem jej playlistę, więc myślę, że tutaj zaskoczeń nie będzie, ale w dalszym ciągu będzie to no jednak trochę przepychanie się na kawałki i pokazywanie nowych trendów albo oldschoolowych rzeczy, żeby po prostu nawzajem się czegoś nauczyć i czegoś się dowiedzieć. A już za chwilę, moi drodzy, Pete Rock and Seal Smooth, duet mój najukochańszy, We Specialize. I to jest kawałek, który wczoraj znalazłem i on znajduje się na stronie B-singla Searching i no byłem w trochę delikatnym szoku, ponieważ ja jestem naprawdę psychofanem tego duetu i całkiem możliwe, że kiedyś ten kawałek mi gdzieś tam no przeszedł obok ucha, albo go słuchałem, albo nawet go grałem, ale nie pamiętam totalnie tej sytuacji, więc dzisiaj zaprezentuję. Ten utwór oczywiście ukazał się w ramach albumu Main Ingredient w 1994 roku, We Specialize. No i jest kawałkiem, którego znaczy ja, przynajmniej mi się tak wydaje na dzień dzisiejszy i na dzień wczorajszy, jak go szykowałem, że ja go nie grałem jeszcze, co oczywiście uważam za bardzo niefajną rzecz, że ja nie grałem jakiegoś kawałka Pete Rocka i Seal Smootha, bo patrząc na tyle lat mojej tutaj pracy w czwórce, nie wiem ile to już jest, 13 ponad, to myślę, że cały album Main Ingredient na pewno zagrałem, a pewnie Mecca and the Soul Brother również, no ale przez tyle lat można sobie na to pozwolić, więc ten kawałek w moim mniemaniu jest premierowym kawałkiem, przynajmniej zagranym przeze mnie. Nie wiem, czy któryś z kolegów go grał, ale pewnie nie, bo skoro ja go nie znalazłem do tej pory, to myślę, że jako fan, to myślę, że ktoś, kto no, jest dla niego Pete Rock and Seal Smooth, ale nie jest to jakaś specjalna ekipa, to tym bardziej nie digował, a ja podigowałem. Natomiast po We Specialize będzie Searching i to jest utwór również pochodzący z albumu Main Ingredient, ale tym razem w remiksie. I to jest niesamowite, ponieważ to Pete Rock zrobił remiks Pete Rocka, ale ten remiks jest również, oryginał jest magiczny, ale remiks jest naprawdę wyjątkowy. Jest stworzony na samplu, który został użyty w paru remiksach, ale ten jest oryginalny na 1000%, więc jeżeli macie ochotę na posłuchanie fajnego remiksu Pete Rocka, zrobionego przez Pete Rocka, to zgłośnijcie swoje sprzęty, no i do dzieła.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Searching, czyli Pete Rock and CL Smooth, a w studiu już Weronika Puszkar.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No i Searching, bo poszukujemy fajnych rzeczy do poranków, no i tak naprawdę dzisiaj bardzo ciekawa rzecz, bo będziemy rozmawiać o stereotypach, jeżeli chodzi o wykonywanie pewnej pracy, pewnego zawodu, bo tak. Myślę, że tutaj te stereotypy biorą się czasami z żartów, które powstają na temat danego zawodu, a czasami po prostu z życia.
2: Zdecydowanie z życia. W ogóle punktem wyjścia jest to, że mamy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy i też wokół nich jest całkiem sporo mitów. No, kiedyś to się bardzo często chodziło do bibliotek, bo dzisiaj często książki kupujemy, albo sobie ściągamy, albo słuchamy audiobooków.
1: Tak.
2: No i zawsze mi zresztą też kojarzyła się kobieta, która pracuje w bibliotece w ogóle, że jest to kobieta, że jest to zawód związany z kobietami.
1: Tak jest.
2: I że jest to taka pani, która jest trochę niemodnie ubrana, ma taką spódnicę za kolano, rajstopy cieliste, baleriny, tak. Okulary.
1: Tak jest. Warkocz.
2: Albo warkocz.
1: Ja miałem panią w bibliotece szkolnej, która warkocz miała, jakoś tak zapamiętałem.
2: Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tych swoich, ale rzeczywiście no jakoś zawsze się kojarzył ten zawód z tym, że no głównie polega na odbieraniu książek. Albo na naliczaniu kar.

0: Oczywiście, że tak. I często te panie niestety nie były zbyt miłe.
1: Tak?
0: Szczególnie w podstawówce, bo już na studiach, no to tam już nie za bardzo była styczność z tymi paniami. Nie pamiętam systemu, ale jakoś to było zupełnie inaczej niż w takiej bibliotece.
1: Bo później się chyba przychodziło i ona tylko podawała książkę, a wcześniej jeszcze musiała jakoś poszukać, czy razem z nią jeszcze szukałeś tych książek, bo te biblioteki też się zmieniają.

0: Oczywiście, no, jak to z muzyką jest, no to trzeba wybrać dobry beat, najlepszy, i szukaliśmy tego najlepszego, żeby był na pierwszy singiel. Wiadomo, że mieliśmy wcześniej już inne kawałki, ale tu nie każdemu pasowało, że ten nie tak, ten nie tak, więc...
1: Spotkania na żywo oraz grupa, to jest podstawa, żeby zawsze na WhatsAppie mieć grupę, to żeby refleksje potem, które przychodzą wieczorem o 9:00, na przykład ktoś ma refleksję, napisz, może będzie fajny, a ja mam refleksję jadąc na rowerze, zróbmy z tego skreczyk, jest, wchodzi, wiesz, chodzi. I tutaj, żeby ten nie zginął, ja też się nauczyłem zapisywać pomysły albo na grupę wkładać, żeby nie umykały rzeczy.
2: Tak, to
1: i to zawsze uważam, że ta grupa pomaga, na zasadzie, że co wejdzie do głowy, do przestrzeni pomysłów, dawajcie wszyscy razem, żebyśmy to mogli poczytać i z tego wychodzą potem fajne rzeczy.
2: No właśnie, twój pomysł a propos naszego kawałka wspólnego w 100% został zrobiony, bo ty
1: cisnąłem
2: tam
1: strasznie.
2: Powiedziałeś tylko, żeby tam jakieś skreczy były, check it out, EPROM zrobił. Wszystko zrobił, tak jak miało być.
1: A ja się potem wkurzyłem, bo EPROM mi mówi, wiesz, bo to już musimy kończyć szybciutko, Michał się spóźnił, ja muszę o 17:00 dać. Nie, tak. Kolego. Najpierw skreczyki, to był mój warunek. Tak. Koniec, kropka.
2: Ale to był bardzo dobry warunek. Słuchaj, bo myślę, że ja bym już nie wpłynął na EPROMa, bo on już miał tak dużo roboty, już tak chciał to skończyć, że dobrze, żeś to ty zrobił,
1: to
2: że
1: jednak można stwierdzić, można jednak powiedzieć, że jednak bardzo potrzebny jest DJ w hip-hopowych kawałkach. Jest to esencja, można powiedzieć. Więc wiesz,
0: i element.
1: I bardzo poważny element, więc jakby wiesz, do spółki MC, producent i DJ to jest kwintesencja. Nie pomijając oczywiście pana realizatora i muzyków ewentualnie, którzy mogą ci tam fajnie zrobić drumsy czy bas. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te klasyczne elementy hip-hopu, te instrumenty hip-hopu się pojawiały, nie?
2: Mm-hmm. Czy to będzie klasyczna molesta, czy to będzie inna molesta? Czy klasyczna możecie uchylić molesta. Jakiś rąbek tajemnicy, w sensie czego możemy się spodziewać, czy to będzie boom bap, czy raczej polecicie trochę w nowoczesną stylówę?
1: Nie, myślę, że klasyka... Ja powiem, że to jest taki beat wywołujący refleksję, taki refleksyjny, klasyczny hip-hop.
2: Tak. Ale drillowa molesta?
1: Tak. grillowa. Zapraszam was, chłopaki, na grilla i robimy grillową
2: molesta.
1: Molestę
2: z grilla.
1: Tak jest.
2: Po prostu, ale to ja was widzę, wszyscy na czarno ubrani, w tych kominiarkach, nie? I taka molesta. To by, może to by było coś, no. Ale nie namawiam.
1: Jesteśmy grillowcy.
2: Zostańcie,
0: nie namawiam, lecz powtarzam w kółko.
2: Zostańcie przy swoim. Czy oprócz tego, że molesta, bo muszę też was o to zapytać, czy jakieś solowe rzeczy planujecie w najbliższym czasie, czy na razie tylko i wyłącznie molesta koncentruje się na tym i nie robicie żadnych pobocznych rzeczy.
0: Ja robię solo, więc cały czas się dzieje. Są dwa single nagrane.
2: Super.
0: Zrobię jeszcze ze 3 i zacznę dopiero to wypuszczać, więc też czekam na spokojnie. Zróbmy sobie najpierw molestę i potem sobie...
2: Bardzo dobrze. Wienie, a czy ty jakiś solowy
1: podróże? Ja teraz mam ciekawą propozycję i myślę, że też będę o tym rozmawiał, bo powstaje płyta Tribute dla Michała Urbaniaka. Z przyjemnością wziąłem udział na tej płycie. Co ciekawe, jest dużo producentów związanych z hip-hopem, ale jest tylko jeden raper. Wienio. Na tej płycie.
2: To ciekawe.
1: Też zaprosiłem oczywiście DJ-a. Sztuka polega na tym, że ta płyta wyjdzie w czerwcu i co ciekawe, zaprojektowałem okładkę do tego i ten graficzny cały, tą stronę graficzną do tego albumu. Dorota Urbaniak mi udostępniła zdjęcia od Michała, zeskanowaliśmy te zdjęcia, powycinałem na ksero, sobie podbijałem, porobiłem różne mariaże, paski, rozetki, różne rzeczy ze zdjęć Michała i wyszła naprawdę świetna okładka. No i będzie ten kawałeczek, też będzie singlem, więc jakby też to w czerwcu się jakieś tam objawiam swoją solową rzeczą, a przymierzam się, myślę sobie, że tak dużo robiłem takich pojedynczych rzeczy, że myślę, że nagram jeszcze 2-3 utwory i wydam po prostu sobie epkę taką, epeczkę typu 8-9 kawałków na winylu. Po winyle kocham.
2: To. No właśnie tak.
1: DJ Wariat szanuje winyle, to elo.
2: DJ Wariat lubi wosk, kus na winylu.
1: Dokładnie.
2: Tak jest. Dobrze, panowie, słuchajcie, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo no jakby nie było, stworzyliście w Polsce, w Warszawie jakąś taką swoją też ikonę jako molesta. Pewnie nie wszyscy się zgadzają z tym, co ja mówię, bo dla niektórych, nie wiem, Kaliber, dla niektórych Wzgórze, no ale jednak w Warszawie molesta. Czy te 3 single, rozumiem, zapowiadają jakiś album, który kiedyś tam nadejdzie, czy raczej nie?
1: No nie wiemy, bo podjęliśmy decyzję o takim działaniu, takim troszeczkę typu glizda. No, poruszajmy jeden ruch i patrzymy, co jaki następny ruch wykonać. Okay. Tak jak i chodzi, powiedzmy, właśnie glizda. Powiedz, wiecie, o co chodzi.

0: No więc jakby działania gwizdotwórcze, jakby idziemy do przodu. To powiedziałem o trzech utworach. Michał, okay. Nie ciągnij za język, bo nie, ty
1: no dobrze, no ja się wypytuję. No.
0: Tempariuszy wiedzieć. Nie można wiedzieć wszystkich tajemnic na świecie.
1: Święty Graal. No, tak jak o tym zarapowałem na swoim albumie, tak, bo jesteście takim graalem, moim zdaniem, w Polsce. No i fajnie, że cały czas robicie, że cały czas jesteście, że można was słuchać przede wszystkim na żywo, bo koncerty Molesty to na pewno też duże przeżycie, a koncert, który będzie 27 z okazji 30-lecia, będzie czymś wyjątkowym. To będzie, można powiedzieć, nawet taka hip-hopowa msza z wieloma artystami, z gośćmi i z atrakcjami, które się pojawią.
0: Wszystkich moleściarzy, wszystkie moleściarki zapraszamy. Jeśli byliście z nami przez te wszystkie lata, podejrzewam, że no musicie tam być, no bo to po prostu nie jest taki mus troszeczkę hip-hopowy, więc przyjdźcie, bo to dla was to robimy.
1: Dobrze, także zapraszamy. Ja o tym będę jeszcze pewnie mówił. 27 dzień czerwca, Molesta Evenement, letnia scena progresji. A ja wam dziękuję, panowie Wienio, Wilku WDZ, byli dzisiaj naszymi gośćmi. A na koniec utwór, jaki mamy utwór na koniec?
2: Co ten styl, ten rap.
1: A, ten styl, ten rap. Lecimy. Z Kalibrem 64.
0: Tak jest.
1: I z DJ-em Promem, który wyprodukował beat i zrobił tutaj niesamowite cut.
2: I refren.
1: I refren. Molesta!
0: Cut!
1: Jedziemy.

Elo. Tak powinno się zakończyć. Molesta, Evenement, Mystic Molesta. No tych nazw parę było, ale Molesta to jest trzon i dzisiaj między nimi Wienio i Wilków WDC, czyli dwóch z tego trzonu było w czwórce i rozmawialiśmy o tym, co nadejdzie, a nadchodzi sporo rzeczy, bo po pierwsze koncert, po drugie nowy singiel. Trzy nowe single, no i zobaczymy, co będzie dalej, czy doczekamy się całego albumu Molesty. Mam nadzieję, że tak, bo jakby nie było, ja czekam na każdą płytę Molesty. To jest jak z zespołami jak Gangster, jak Atrep, Killed Quest, jak De La Soul. Czekam zawsze, aż wyjdzie nowy album, no i słucham sumiennie, także jeżeli wy czekacie, no to mam nadzieję, nie jestem sam. A już za chwilę nowość. Moi drodzy, nowość w czwórce, bo mamy 22 minuty do godziny 10. Still Virgil. I to jest raper, którego ja znalazłem przypadkowo dawno, dawno temu, by Brewa polecił mi, podesłał mi tego gentlemana, The Mexican.

0: Uti i zwróciłem na niego od razu uwagę, bo po pierwsze bardzo fajnie mieszał angielski ze swoim rodzimym językiem, po drugie dosyć ciekawy raper i ciekawie rapujący. Lubię takie postaci, no i ten Meksykan Uti naprawdę mi podpasował elegancko, więc dzisiaj jako nowość w twórce nawet się tego nie spodziewałem, że jak ja zaczynałem grać tego dżentelmena ze 2 albo 3 lata temu, że on będzie na przykład dzisiaj w nowościach czwórki. To bardzo, no zaszedł daleko po prostu. To wszystko dzięki mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że ta sława tutaj w Polsce to OT zawdzięcza po prostu moim audycjom, w którym go grałem. Także The Mexican OT, a potem będzie utwór Sepa i Anderson Pack, K-Chain from the film K-Pops, także mamy tutaj trochę K-Popu, więc zostańcie z nami 20 minut do godziny 10.
1: Nowość na playliście.

A na zegarach 16 minut do godziny 10, no i powolutku poranek już się kończy, ale od 10 do 12 to takie przedpołudnie, myślę, że można jeszcze spokojnie tutaj troszkę poporankować i dojść do tego momentu, gdzie to ta godzina 12 dopiero będzie tym przełomem, że już mamy popołudnie, a mamy piątek, więc po południu już jest prawie weekend, no bo zostało nam tak naprawdę bardzo mało czasu, mało godzin, jeżeli chodzi o pracę. Ja dzisiaj jeszcze 4 godziny tylko u siebie w drugiej pracy, a potem wracam tutaj na 2 godziny na Cyfera z Dominiką Płonką od godziny 20 do 22, więc was zapraszam, jeżeli słuchaliście poranka, mam nadzieję, że dotrwacie do godziny 20, no i do 22, ale myślę, że dotrwacie, bo będzie bardzo fajnie, ciekawie i przede wszystkim muzycznie będzie na pewno genialnie, bo tak musi być po prostu, nie ma innego wyjścia. Już za chwilę nowość totalna od rapera, który nazywa się AZ, trochę jak PZ, ale inne inicjały, no bo to jest AZ, po prostu AZ, ale to nie są inicjały jego imienia, chyba, tak mi się wydaje, teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, czy to nie są przypadkiem pierwsze litery jego imiona, ale sprawdzę to, żeby nie być tutaj gołosłownym, jak on się nazywa naprawdę, bo to jesteśmy w stanie sprawdzić bardzo szybko, a jednak, ale nie do końca, Anthony Cruz, właśnie zastanawiałem się imię, tak mi nie do końca pasowało, Anthony Cruz, no ale AZ widocznie, AC by tak nie pasowało jak AZ, a może AC już to się tak nazywał jakiś raper, więc nie wiadomo. W każdym razie AZ wraca z nowym albumem Do or Die 3, chyba ta płyta się będzie nazywać. Kolejny kawałek Uniqueness, tak chyba dobrze przeczytałem. Także posłuchajcie, ponieważ ten AZ w ogóle się praktycznie nie różni od tego Jay-Z sprzed 30 lat i chyba bardzo dobrze, że tak jest. Yeah. Pour me some Prosecco. Dim the lights a little more, you heard? Feel like some Bobby Womack shit.

0: 10 minut do godziny 10 została, w naszym studiu już DJ Bert, witam cię serdecznie.
1: Cześć.
0: No właśnie, historii dużo, takich mało przyjemnych, ale mam nadzieję, że poranna rezydencja będzie przyjemna.
1: Tak, właśnie uderzyłem kolanem tutaj z
0: stołu. Oj, ale to uderzenie kolanem to jest strasznie bolesne i po prostu nie wiadomo, co zrobić w tej sytuacji. Co dzisiaj u ciebie w twojej audycji, mój drogi?
1: W mojej audycji dziś będzie muzyka house, bo przygotowujemy się do weekendu, weekend nadchodzi, no nie jest może zbyt zachęcająca pogoda w porównaniu do tego, co mieliśmy kilka dni temu.
0: To prawda.
1: Jutro ma się odbyć impreza Circo Loco w Wilanowie.
0: Wiem, widziałem.
1: Pogoda
0: widziałem,
1: niestety nie zachęca, ale no mam nadzieję, że może coś się zmieni, bo ta pogoda jest nieprzewidywalna. Natomiast co więcej, muzyka house, soulfulowa, deepowa, ale także pojawi się formacja Nick Up, która wydała właśnie płytę.
0: To są tacy, irlandzka.
1: Tak, to są panowie, którzy robią dużo hałasu, no i byli zbanowani nawet przez chwilę przez BBC za różne wypowiedzi, polityczne wypowiedzi. Mm-hmm. Oni są bardzo propalestyńscy, są za państwem palestyńskim. Dużo polityki jest w ich wypowiedziach, takich też pozascenicznych i scenicznych też.
0: Myślę, że to jest myślę, że to jest w ogóle dobra funkcja artysty, żeby mówić o ważnych rzeczach, żeby przekazywać tą rzecz, te informacje młodzieży, oczywiście tak, na swój sposób zapewne. Czasami nie zgadzając się totalnie z ogółem, no ale moim zdaniem taka też rola artysty.
1: Tutaj opaśnie, to są kontynuatorzy takich zespołów jak Public Enemy, czy chociażby Rage Against the Machine.
0: Oczywiście, że tak. Ważne treści w dobrym, jeszcze jak jest dobra muzyka i dobrze przekazana, to myślę,
1: że muzyka jest naprawdę bardzo dobra i zaprezentuje kilka utworów, które nie będą stricte, może będą rapowe, ale będą miały zupełnie inne podkłady.
0: Okej, ja z chęcią posłucham, jak będę jechał do mojej drugiej pracy. Już za chwilę DJ Bert od 10 do 12 poranna rezydencja, a ja się z wami żegnam. My słyszymy się we wtorek w audycji. A nie, słyszymy się dzisiaj w Cypherze o 20. Mówiłem o tym tyle razy i na koniec zapomniałem. Także my się słyszymy, a wy zostańcie
1: z nami.
0: A
1: ja wydaję ciebie.
0: Tak jest. No właśnie. Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: reason. That shit is treason.
1: Minęła 10.
2: Pogoda. Pogoda.
1: Dziś najcieplejszą stolicą na świecie jest Chartum w Sudanie. W tej chwili notuje się tam ekstremalne upały, typowe dla tego regionu w maju. Temperatura sięga 44 stopni. No właśnie ten suchy, pustynny klimat sprawia, że jest to obecnie najgorętsze miejsce na świecie. A najzimniejsza stolica to Ulaanbaatar i mimo kalendarzowej wiosny stolica Mongolii pozostaje najzimniejszym miastem. I dzisiejszej nocy nad ranem temperatura spadła tam do minus 4 stopni. I nawet mimo słońca w ciągu dnia termometry wskazują zaledwie kilka stopni powyżej zera. Dziś w Warszawie 16 stopni. Dla odmiany bardzo dobrze, ale słońca dziś nie uświadczymy.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media X.

0: Expert. Aha. Kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty. Aha. I piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To jest Poranna Rezydencja Berta.
1: Poranna Rezydencja Berta.
2: To byli R.P. Brown i Capote w nagraniu Break the Ice. Nagranie zapowiada album tych dwóch artystów, związanych z wytwórnią Titonics. Zresztą wytwórnia Titonics należy do Capote, czyli Matiasa Modiki. Bardzo lubię ten utwór i bardzo lubię otwierać nim audycję, bo jest taki bardzo pozytywny, słoneczny i klimatyczny. Dziś prowadzę poranną rezydencję, nazywam się Norbert Bożyn, DJ Bert. Zastępuję dziś Dylema, który gdzieś bawi bardzo daleko, z tego co wiem, to pojechał do Tirany. Na co dzień możecie mnie usłyszeć we wtorki i tak też będę się pojawiał, natomiast dziś wyjątkowo i dziś wyjątkowo dużo muzyki house nastrajającej do nadchodzącego weekendu, w zasadzie już

mamy weekend. Imprezy zapowiadają się dość ciekawie w tym tygodniu. Powiem o tym nieco później. Teraz house'owe nagranie, bo wchodzimy w weekend house'owym krokiem. 4x4 Urban Soul, tak nazywa się projekt, za którym ukrywa się pochodzący z Atlanty artysta Roland Clark. To bardzo utytułowana postać na scenie house, ale tu także w tym utworze maczał palce Sandy B. Nagranie nazywa się Back Together, a całość zremiksował niemiecki producent Boris Lugosz. Boris Puff of Dub, tak nazywa się ta wersja.

Rok 96, Back Together i Boris Lugosz, to jest jego remix, Boris Puff of Dub Mix, a za całość odpowiada, sygnuje Urban Soul, czyli Roland Clark, artysta z Atlanty, związany ze sceną House, Deep House. No można powiedzieć, że to jest to legenda. Boris Lugosz to także legenda, nazwisko ma polsko brzmiące, trzyma polskie korzenie, podobno tak, aczkolwiek nigdy nie udało się tego potwierdzić. Teraz kolejny utwór, utwór house'owy, RuPaul i Snapshot. Tu będzie wersja Erika Coopera, także nagranie z połowy lat 90. Jeden z klasyków nowojorskiej sceny house, bo w latach 90. scena nowojorska, scena house była bardzo, bardzo popularna na całym świecie. To trochę się teraz już zmieniło. Nowy Jork już nie jest stolicą disco, nie jest już stolicą muzyki house. Bardziej bym powiedział, że jest to Amsterdam. Jeśli chodzi o to nagranie, to RuPaul, który był modelem, był celebrytą, był dziennikiem, był muzykiem, piosenkarzem, a także drag queen, tu napisał piosenkę Snapshot, piosenkę dedykowaną paparazzi i temu, jak to jest być w centrum uwagi. On napisał wcześniej utwór zatytułowany Supermodel, no i tym jednym, to był jego jedyny hit, no i kolejnym tym właśnie utworem Snapshot starał się udowodnić, że jednak ma talent. Nagranie zremiksował Eric Cooper, ale o tym bowiem za chwilę. Posłuchajmy teraz tego nagrania house'owego, nagrania doskonałego, nagrania z lat 90. Snapshot i RuPaul i Eric Cooper.

Haunted Dance Club Play i to był jeden z największych klubowych sukcesów RuPaula. No i efektem tego były propozycje. Propozycje od wielkich gwiazd. Zaproponowano mu współpracę z Dianą Ross, Whitney Houston czy Mariah Carey. I z tymi artystkami RuPaul współpracował i to był jego, dla niego złoty okres. Te lata 90. to był jego doskonały okres. A sam Eric Cooper, no właśnie, kim jest Eric Cooper? Cooper to nie tylko DJ, ale wykształcony muzyk i to właśnie on odpowiada, uwaga, za partie klawiszowe w kultowym utworze Gypsy Woman, She's Homeless, wykonywanym przez Crystal Waters. To właśnie on zagrał na klawiszach. Do Erica Coopera może jeszcze dziś wrócę, mam trochę house'owych utworów, będę wybierał tak jak DJ. Zobaczymy, co wypadnie z mojego kuferka. A teraz DJ Spen i Jasper Street i to będzie nagranie Love Changes. Jeśli chodzi o DJ'a Spena, czyli Shona Spencera, no to jest legenda muzyki house. I tu też kolejna ciekawostka. Otóż zanim Spen stał się królem soulful house'u, był częścią grupy Newmarks, to taka formacja hip-hopowa, działająca na przełomie lat 80. i 90. I to on był jednym ze współautorów utworu Girl You Know It's True. To jest piosenka, która stała się wielkim hitem za sprawą formacji duetu Milli Vanilli. No później okazało się, że Milli Vanilli wcale nie śpiewali z playbacku. A Spen był autorem oryginału, zanim trafił ten utwór w ręce producentów Milli Vanilli. Posłuchajmy teraz jego house'owego utworu DJ Spen i Love Changes.

Nagranie z 2001 roku, DJ Spen i Charisma. Nagranie nazywa się The Casbah i jest to klasyczny przykład Tribal House'u. No, Tribal House był bardzo popularny właśnie w tamtym okresie. Pamiętam, że w klubie piekarnia to DJ Glace odpowiadał za klimaty Tribal House'owe. Bardzo, bardzo dużo tego typu muzyki pojawiało się w jego setach DJ-skich. Casbah i DJ Spen, jeszcze dodam, że DJ Spen to oprócz tego, że nagrał, że współtworzył utwór dla Milli Vanilli, Gary Know It's True, także działał pod szyldem The Basement Boys, to jest projekt, który działał w Baltimore w latach 90. bardzo popularny wśród fanów klasycznej muzyki house. Także odpowiedzialny jest za brzmienie, które określano jako gospel house, czy też soulful house. Prowadził swoją własną wytwórnię Quantize Recordings. A teraz przenosimy się na północ od Baltimore i w Quebecu, czyli w Kanadzie, francuskojęzycznej części Kanady. Działa Fred Everything, cały czas działa i tworzy oraz... To nagranie Next to Me powstało razem we współpracy z Royem Davisem Juniorem. To jest artysta, który także pojawiał się na płytach wydawanych przez formację Daft Punk w ramach wytwórni Roulette. Także jest to też wszechstronny artysta. Natomiast za całość tu odpowiada tym liderem tego projektu jest Fred Everything, czyli kanadyjski producent. Nagranie nazywa się Next to Me, soulfulowy, bardzo dobry utwór.

Next to me, Fred Everything i Roy Davis Jr. A teraz wielki klasyk muzyki house. Nagranie z roku 98. Ogrywane jest na okrągło przez wielu house'owych DJ-ów. Jeden z moich kolegów próbował nawet zremiksować to nagranie, wykorzystując wokal Seledy, który pojawi się za chwilę. Usłyszycie za chwilę ten wokal. No niestety, management Seledy i Danego Tonali, bo oto on jest twórcą muzyki, odmówił. Powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby zremiksować to nagranie, a remiks jest naprawdę bardzo dobry. Romeo Effect.

0: stworzył doskonały remix w stylu Italo i bardzo żałuję, że tej zgody nie dostał. Music is the answer, Dancing and Prancing. To jest właśnie to nagranie, które pojawi się za chwilę. Chyba najsłynniejszy utwór Danego Tonali, DJ-a, który jest no legendą. To jest człowiek, który już ma prawie 65 lat, chyba nawet ma 66. I cały czas gra. Miałem okazję go widzieć na festiwalu Defected Croatia. No, daje sobie doskonale radę. Jest to DJ z krwi i kości. Myślę, że będzie całe życie będzie grał i będzie występował, będzie stawał za gramofonami. To jest nagranie, które dotarło do pierwszego miejsca Billboard Hot Dance Club Play w roku 98. W oryginale jest to nagranie, które ma 9 minut, a sam Dany Tenalia mówił, że jest to utwór utrzymany w stylistyce Heart and Soul. Tak nazwał swoje brzmienie, choć możemy ocenić to jako klasyczny przykład Tribal House'u. Rok 98. I to nagranie, to taka ciekawostka. Dany Tenalia potrafił grać sety trwające nawet 20 godzin, a Music is the Answer, to nagranie, które usłyszymy za chwilę. To był moment, kluczowy moment, szczytowy moment jego setów i to był ten moment, w którym włączały się światła, a cały klub śpiewał ten utwór razem z nim. To jest nagranie, które łączy różnych DJ-ów. Ten utwór potrafią zagrać DJ-e grający muzykę house, czy też grający muzykę techno. Posłuchajmy. Dany Tenalia i Seleda. Music is the answer. Dancing and Prancing. Rok 98.
1: Dancing and prancing. Grooving. Keep on moving. Flying. Stop your crying.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Adam Smolarek
2: i Damian Sikorski.
1: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
1: Adam Smolarek
2: i Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie

0: się układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1890.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem chmur i deszczu. Słońca raczej dziś nie zobaczymy. Mogą też pojawić się burze. Takie zaskoczenie. Temperatura maksymalna od 8 stopni. 12 stopni będzie na północy, około 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Maksymalnie 18 stopni. Na krańcach 20 stopni, na krańcach południowo-wschodnich. Tam często jest bardzo, bardzo ciepło. Natomiast w Warszawie zaledwie 16 stopni. No dziś nie wiem, jak upłynie ten weekend pod znakiem tych wszystkich plenerowych imprez, które zapowiedziano, bo zapowiedziano kilka bardzo ciekawych imprez, między innymi w Warszawie. No mam nadzieję, że padać nie będzie.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
8: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
7: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: To jest Poranna Rezydencja Berta.
1: Poranna Rezydencja Berta.
2: Za nami R.P. Brown i Capote z drugim utworem The Funk Bees. To też zapowiedź nowego albumu artystów. Pojawi się pod koniec czerwca. W pierwszej godzinie też pojawił się inny utwór tego duetu. A teraz klasyk. Utwór, który w roku 91 zdefiniował brzmienie muzyki house i wyniósł undergroundową house'ową muzykę z Baltimore na szczyty list przebojów. Usłyszymy remix Basement Boys, czyli ten projektu, który prezentowałem w pierwszej godzinie. Gypsy Woman, She's Homeless i nagranie, które jest uważane za jeden z największych klasyków muzyki house. Crystal Waters napisała go konkretnej kobiecie, którą codziennie widywała pod budynkiem banku w Waszyngtonie. Co ciekawe, Crystal Waters pracowała wtedy w urzędzie wydającym nakazy aresztowania. No i kobieta była bezdomna, ale zawsze wyglądała doskonale. Miała nienaganny makijaż, dbała o włosy. I o tym właśnie jest ta piosenka. No i tu mamy też... Tu mamy taki fragment dla Dida i ona sobie tak śpiewa, nuci sobie coś pod nosem. Dlaczego tak się stało? Otóż stało się tak, że podczas sesji nagraniowej w studiu zapomniała wokalu. No i to właśnie nucenie pojawia się w nagraniu i producenci uznali, że jest to bardzo ciekawe. Zresztą jak zauważymy, w muzyce rozrywkowej nucenie jest często spotyka się z dużym uznaniem i okazuje się dużym sukcesem. Takich utworów mamy mnóstwo, ale w tym wypadku także pojawiły się parodie. No i uwaga, pojawiły się parodie w jednym z programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Sparodiowano ten fragment nucenia i co ciekawe, niektórzy DJ-e

uznali, że ta wersja, ta parodia jest na tyle ciekawa, że zaczęli wmiksowywać w oryginał podczas setów DJ-skich właśnie tę wersję sparodiowaną. I to na szczęście spotkało się z życzliwym przyjęciem samej artystki, która ma poczucie humoru podobno i przyjęła to z śmiechem. I bardzo mi się to podoba. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, rok 91. Posłuchajmy tego charakterystycznego, chyba najsłynniejszego nucenia.

Wonky Bass na Disco Banger, Red Rackham, czyli Danny Berman. Bardzo ciekawe nagranie, choć się początkowo Danny Berman uważał, że ten numer jest, jak go stworzył, że jest zbyt dziwny i wręcz nie nadaje się do wydania. Właśnie za sprawą tej dziwnej linii basu, offbeatowej. I okazało się, że właśnie to, że jest dziwny, to dało podstawę do odniesienia bardzo dużego sukcesu. Jeden z klasyków muzyki tanecznej. Nagranie zedytowane przez Grega Wilsona. Greg Wilson to Brytyjczyk, który jako pierwszy w roku, nie pamiętam czy 83 czy 84, zaprezentował w telewizji, brytyjskiej telewizji, na czym polega miksowanie, używanie gramofonów, granie z płyt. To była pierwsza postać, która pokazała, na czym to polega brytyjskiej publiczności.

Grega Wilsona. A teraz Prospa, brytyjski duet i nagranie Love Songs. Prospa, ten duet pojawi się już w najbliższą sobotę na imprezie w Wilanowie, na imprezie Circo Loco.

Sonia morta?

progresywno-transowe klimaty z lat 90. Amazonia nazywa się to nagranie i pochodzi z wydawnictwa z editami. Captain Edit, tak się nazywa to wydawnictwo. Za wszystko odpowiedzialny jest Cap Selva.

Teraz zmienimy klimat. DJ Die, czyli Daniel Kosman, jeden z najważniejszych postaci na brytyjskiej scenie muzyki basowej, nierozerwalnie związany ze sceną Bristol Sound, wydał właśnie nowy utwór. Artysta jest oczywiście kojarzony z klimatami drum and bass DJ Die, a to nagranie nazywa się Slingshot. Nowy utwór DJ Die to członek bardzo poważnego kolektywu Ronnie Size and Represent i w roku 97 ukazała się płyta, którą uważam za jedną z najlepszych płyt drum and bassowych, a w ogóle za jedną najlepszych płyt z muzyką elektroniczną. Ta płyta nazywa się New Forms i na tym krążku też pojawiał się DJ Die. Później będę chciał zaprezentować także jeden z utworów z tego albumu, klasycznego albumu, za który Ronnie Size i Represent otrzymali, i DJ Die oczywiście, otrzymali nagrodę Mercury Prize. To rok 98 dokładnie. I to będzie nagranie Brown Paper Bugs z gościnnym udziałem Dynamite MC. Ale na początek nowe nagranie DJ Die i Slingshot.

Ronnie Size i Brown Paper Bag z płyty z roku 97, płyty New Forms, jeden z najlepszych albumów drum and bassowych w historii. A teraz nowość, irlandzka formacja Nick Up Trio z Belfastu, które wywołuje mnóstwo skandali. Można powiedzieć, że w prostej linii to są kontynuatorzy tradycji Public Enemy czy też Rage Against the Machine, bo oni mówią, jak wygląda świat. Bardzo dużo nawiązują do kwestii społecznych, do kwestii politycznych. Śpiewają o Palestynie, o wolności dla tego kraju. Śpiewają o różnych tematach, które no nie są dość, nie są zbyt wygodne. Zwłaszcza na antenie radiowej BBC podczas transmisji koncertu z Glastonbury w ubiegłym roku. Artyści powiedzieli kilka słów za dużo, no i był duży problem. Właśnie ukazała się płyta tej formacji, nazywa się Finian. To jest grupa, która, dodam jako ciekawostkę jeszcze, która potrafi śpiewać w różnych językach, a mówicie

w języku galickim, ale także potrafi, łączy to z brytyjskim slangiem i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, nawijają o bardzo różnych tematach, od imprez, tematów używek, po przede wszystkim najważniejsze, mówią o sprawach ważnych, sprawach społecznych, no, wywołują kontrowersje, są kochani i są nienawidzeni. Teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Finian.

0: Nikap i nagranie Finian. A ze mną jest mój gość
1: Damian Sikorski
0: i audycja ASM.
1: ASM, a nie dziwię ci się, że miałeś zagwozdkę, kto tutaj siedzi, bo ja też się tak wsłuchałem w nowe nagrania. W ogóle super płyta. Zobacz, jak gitary wracają, nawet do takiej muzy. Jest coraz więcej gitar,
0: tak,
1: prawda?
0: To jest super. Ja zawiesiłem się na następnym utworze już. Liar's Tale.
1: Oj, super. Też. I też bardzo taki gitarowy.
0: Tak, i to mi się podoba, bo to jest rozmawialiśmy tu poza anteną, że pojawiło się skojarzenie ze Sleaford Mods.
1: No bardzo, tak.
0: Tak, tyle że jeśli chodzi o Sleaford Mods, brytyjską grupę, angielską można powiedzieć, to nie podoba mi się ten sposób deklamowania. On jest,
1: mało
0: melodyjny, tak. Może. On jest taki trochę od czapy, bym powiedział.
1: Taki
0: oczywiście.
1: Robotniczy.
0: Robotniczy, taki od czapy, bo to jest to grupa robotnicza, która śpiewa o problemach zwykłych ludzi.
1: No tak.
0: I jest to oczywiście bardzo ciekawe od strony tekstowej, natomiast płyta Nikap bardzo, bardzo mi się podoba. Na początku miałem do nich wątpliwości ze sprawą tych wszystkich skandali, tych różnych obelg rzucanych ze sceny. Natomiast

0: Natomiast
1: w ogóle jest bardzo melodyjna ta płyta.
0: Bardzo melodyjna, właśnie to mi się podoba, że te gitary tam się pojawiają. Dobrze, ale co u ciebie? Jakie gitary dzisiaj się pojawią?
1: Wiesz co, u mnie pojawi się w pierwszej godzinie Kasia Sienkiewicz. Kwiat Jabłoni zakończył trasę koncertową, zresztą spektakularną. Na moment zawieszają działalność i Kasia Sienkiewicz postanowiła wyjść teraz solo. Wczoraj ukazał się pierwszy singiel zatytułowany Były Momenty. O nim dziś porozmawiamy, a po godzinie 13 odwiedzi nas Piotr Kędziorek, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, a także Radiowego Centrum Kultury, i porozmawiamy o nowej tradycji, która już niebawem, bo odbędzie się od 21 do 24 maja. A nowa tradycja to już po raz 27 się odbędzie i trzeba przyznać, że w Polsce, jak i w Europie daleko, no, byśmy musieli mocno poszukać, nie ma takiego festiwalu.
0: Jeśli chodzi o Kwiat Jabłoni, to ja tylko dodam, że Jacek Sienkiewicz zaczął działać pod szyldem Hyacynt.
1: Jacek ostatnio mnie pytał, jak się dostać do Berta, żeby zagrać w 12 calach.
0: A widzisz, a zobacz, a ja z kolei chciałem zapytać Jacka, czy chce przyjść do 12 cali.
1: No to
0: widzisz?
1: Mamy to.
0: I proszę bardzo. Zagra na festiwalu Carbon Silesia, nad którym my czwórka mamy patrona. Dodam jeszcze na sam koniec Damian Sikorski.
1: Już za moment.
0: I ASM. Ja nazywam się Norbert Bożyn, DJ Bert, Maciek Załęcki i Patrycja Zielińska są ze mną z drugiej strony. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
2: Hejterska 4 już dzisiaj po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowce

0: Mów jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na zegarach 12, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Piątek przynosi nam prawdziwą majową mieszankę, bo trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszcz, a nawet pojedyncze burze na południowym wschodzie. A na zachodzie i południu pojawią się przejaśnienia, natomiast wschód Polski pozostanie pod większym zachmurzeniem. Temperatury dość zróżnicowane. Nad morzem i na północnym wschodzie około 11 stopni, w centrum w tej chwili 14 stopni, najcieplej na południowym wschodzie nawet do 20 stopni. Parasol warto dziś mieć pod ręką, ale znajdziecie też chwilę na złapanie promieni słońca.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w Czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek Zet Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.

0: Audycja słowno-muzyczna.
1: 6 minut po godzinie 12. Damian Sikorski, witam, tu Radiowa Czwórka. Zapraszam do godziny 14 z polską muzyką, ale również będę sięgał po zagranicznych artystów. No i będą goście dzisiaj z nami. Już za moment w studiu pojawi się Kasia Sienkiewicz, która otwiera nowy rozdział w swojej karierze artystycznej. I wczoraj wydała solowy singiel zatytułowany Były momenty. Już za moment o tym singlu porozmawiamy, a po godzinie 13 zapraszam na spotkanie z Piotrem Kędziorkiem, dyrektorem programu Drugiego Polskiego Radia, a także Radiowego Centrum Kultury. Będziemy rozmawiali o nowej tradycji, która startuje już 21 maja. No to niech dobrym wprowadzeniem do spotkania z Kasią będzie kwiat jabłoni koncertowy Przezroczysty Świat.

0: Brawa się należą. Kwiat jabłoni w radiowej czwórce, a we własnej osobie jest już z nami Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Połowa kwiatu.
0: Połowa kwiatu, bo dziś będziemy rozmawiać o twojej solowej twórczości.
1: Tak jest.
0: Wczoraj przyszedł ten moment, prawda?
1: No właśnie.
0: Jak ty się z tym czujesz, że wydałaś solową piosenkę?
1: Jaka muzyka w tle.
0: Taki podkładzik mam. Możemy trochę potańczyć.
1: Właśnie. Dobrze się z tym czuję. Ciekawie bardzo. Jestem nieprawdopodobnie przyzwyczajona do tego, że zawsze ktoś ze mną śpiewa. Czy mój brat, czy gdzieś gościnnie jestem zaproszona. Oczywiście, no, zdarzało mi się coś zaśpiewać samej, ale, no, wiecie, bardzo rzadko. Zawsze duety, co jest dla mnie ogromnie przyjemne, bo ja bardzo lubię pracować z ludźmi. I chyba wtedy jestem w ogóle najszczęśliwsza. Ja w ogóle jestem taka, że muszą być ludzie wokół mnie cały czas, żebym się czuła spokojnie. Więc jest to
0: zauważyłem,
1: dla mnie...
0: z jaką ekipą dzisiaj przyszłaś.
1: No, no. Więc ja jestem taka, że potrzebuję ludzi, ale dla mnie to będzie wyzwanie, żeby coś zrobić samemu, ale oczywiście nie do końca samemu, bo tworzeniu tych piosenek przy tworzeniu tych piosenek towarzyszą mi na jakimś tam etapie producenci, a również zespół wspaniały, z którym miałam wczoraj pierwszą próbę z moim nowym zespołem. Więc się strasznie cieszę. Będziemy grać latem z nimi.
0: To musi być też wyzwanie, no, że nagle wszystko na nowo. Wszystko od nowa.
1: Totalnie.
0: Ale to musi być ekscytujące, ale poniekąd stresujące, prawda?
1: Dokładnie tak jest. Więc z jednej strony jestem taka szczęśliwa i właśnie ciekawa tego, ale bywam tak zestresowana tym, że tyle jest nowych rzeczy w moim życiu teraz, że aż się budzę w środku nocy normalnie i myślę, o matko. Czy co ja robię? Zaraz. Czemu ja tak zrobiłam?
0: W środku nocy zapisujesz słowa i tworzysz piosenki?
1: Kilka razy tak było, że przyśniła mi się piosenka, nagrywałam ją w nocy i potem jak się budziłam, odsłuchiwałam, to było do chrzanu. Więc jednak trzeba, wiesz, być przytomnym.
0: Do śmietnika czy do szuflady bardziej?
1: Nie, no w ogóle do niczego.
0: No, okej. Okay. A co musiało się, Kasiu, wydarzyć, że powiedziałaś sobie, to jest ten moment na solowy projekt?
1: Jaki to był moment?
0: No, tak? Co musiało się takiego wydarzyć? No bo jednak Kwiat Jabłoni, świetna kariera. Wystrzeliliście po prostu jak z procy.
1: Jeszcze rzeczywiście 10 dni temu graliśmy koncerty z orkiestrą.
0: No i jakie spektakularne. No,
1: to, co przed chwileczką usłyszeliście, Przezroczysty Świat, to jest tak. To jest utwór, którym kończyliśmy naszą trasę.
0: Znaczy w ogóle te
1: chyba
0: koncertowe rzeczy,
1: no.
0: To są takie piosenki, które trzeba posłuchać kilka razy, bo tam tyle się dzieje, że po jednym odsłuchu nie jesteś w stanie wyłapać wszystkiego, więc warto wrócić. Nawet gdy razem słuchaliśmy teraz, to solo gitary, tu w ogóle, wiesz, smyki co robią.
1: Tak.
0: No, należy wracać do tego.
1: Live z orkiestrą, bardzo dużo się dzieje, no więc...

0: Rzeczywiście, może taki nieoczywisty moment rzeczywiście na to, żeby coś zmienić, bo jesteśmy z Jackiem bardzo rozpędzeni w tym, co robimy z Kwiatem Jabłoni, ale postanowiliśmy i to już rok temu, i nawet muzyków wszystkich poinformowaliśmy rok temu zawczasu, żeby nikt nie był zaskoczony, że trzeba, że chcielibyśmy dać sobie trochę przestrzeni, pomyśleć, zastanowić się, jaki Kwiat Jabłoni wróci później. Jaka będzie ta nasza płyta później, bo to podkreślam, że to jest tylko przerwa. To nie jest żaden koniec definitywny. No i w tym czasie, żeby zrealizować się w tym, co oboje sami bardzo lubimy, ale niekoniecznie moglibyśmy to zrobić razem. Czyli Jacek teraz jest DJ-em, naprawdę tworzy muzę elektroniczną.
1: Wiem, spotkałem Jacka w radiu i była nawet tutaj rozmowa. Stał za naszymi nowymi dekami, które są w studiu koncertowym. Rozmawialiśmy o 12 calach i o Bercie, który prowadzi ten projekt. I Jacek nawet sam mi powiedział, chciałbym zagrać w czwórce.
0: No, super, Jezu.
1: Jacek, no to jeszcze dzisiaj ktoś zadzwoni. Tutaj już o tym rozmawialiśmy.
0: Proszę do nas nie dzwonić, zadzwonimy do pana.
1: Do Jacka, tak.
0: No, a ja takie piosenki zrobię, myślę, bardziej tak jak już ta pierwsza, którą wczoraj, której premiera była wczoraj. Będą dużo bardziej intymne, romantyczne. Może niekoniecznie takie, jakie bym zaśpiewała z Jackiem.
1: No właśnie chciałem cię o to zapytać. Co w muzyce solo można powiedzieć inaczej niż w duecie?
0: No, zwłaszcza jeżeli to jest duet dziewczyna-chłopak, no to wszelkie treści miłosne, które śpiewasz, brzmią po prostu jak miłosny dialog. Znaczy wiadomo, no przecież oczywiście, że dziewczyny też by mogły do siebie miłosny dialog zaśpiewać, czy chłopaki, tylko po prostu pierwsze skojarzenie, jeżeli śpiewasz o miłości z chłopakiem, no to że to jest jakaś rozmowa o tej miłości, no a z bratem zupełnie bez sensu to wychodziło, nawet jak próbowaliśmy śpiewać piosenki o miłości, no to takie to było jakiś zgrzyt, no w ogóle nie czuliśmy się w tym komfortowo, dlatego też unikaliśmy tematu miłości, jeżeli już to takiej jakiejś, wiesz, dramatycznej, gdzieś tam przeżywanej bardzo w środku, ale takiej prostej, romantycznej, to nie dotykaliśmy tego.
1: No to mamy odpowiedź. No. Solo dlatego, bo ty chcesz trochę o miłości pośpiewać.
0: Absolutnie.
1: Taki główny temat, który towarzyszy nam od początku, jak jest muzyka. Miłość zawsze.
0: Tak, ale to jest ponadczasowe.
1: Ponadczasowe. No dobrze, niech dobrym wprowadzeniem do kolejnej części rozmowy będzie kompozycja Były Momenty. Kasia Sienkiewicz tak na antenie czwórki.

0: Były momenty. Kasia Sienkiewicz w radiowej czwórce i we własnej osobie dziś z nami.
1: Tak jest.
0: Ale ekstra, widzisz, jak ty się uśmiechasz, gdy słyszysz swoją piosenkę, to jest czaderskie. No,
1: tak, rzeczywiście jestem zaskoczona, bo powiem, że nie zawsze tak mam. A z tą piosenką, widzisz, ach, aż się tutaj, nie mogę mówić
0: żywe radio,
1: z emocji.
0: Dobrze, dobrze.
1: Rzeczywiście tak jest, że rzadko kiedy po przesłuchaniu piosenki 200-300 razy, a tyle trzeba jej słuchać, produkując ją.
0: Prawda.
1: Nawet jeszcze, wiesz, na etapie miksu, tego masteringu, no, już masz dosyć, już naprawdę nie masz dystansu, nie wiesz, czy to jest fajne. I czasami ciężko jest potem jej nadal jeszcze słuchać, bo to zakrawa o jakąś torturę. A tu, tak jak przy niewielu piosenkach, tak mam, że zdarza się tak, ale rzadko, że jeszcze chce mi się słuchać i jest mi bardzo przyjemnie, jak ją słyszę.
0: A z kim produkowałeś tę kompozycję? Kto jest producentem?
1: Leon Krześniak.
0: Leon! Ta. No tak, no Leon to w ogóle już jest kozakiem na najwyższym obcasie.
1: On jest sztosem i zresztą on właśnie współprodukował piosenkę Nie mówię tak, nie mówię nie, którą nagrałam z Wiktorem Dyduą w zeszłym roku.
0: Pamiętam.
1: I ta piosenka, podczas nagrań tej piosenki właśnie poznałam się z Leonem i poczułam, że to jest taki dobry klimat wspólnie, jeśli chodzi o wymyślanie muzy, że ja chcę z nim coś
0: przez
1: stworzyć.
0: Przezdolny człowiek,
1: tak.
0: Który zresztą całkiem niedawno wydał swój solowy album,
1: tak.
0: Bardzo ciekawy, fajne piosenki, w ogóle taki soundtrack na wiosnę i lato od
1: niesamowite, nie? Wydać swój solowy album autorski i jeszcze wydać 100 hitów innym ludziom. On jest tak, że bardzo podziwiam.
0: A jak myślisz, po czym słuchacze poznają, że to nowa Kasia?
1: O, dobre pytanie. Po czym? No, nie ma mandoliny. Nie ma mandoliny, nie ma drugiego męskiego głosu, ale jest chyba trochę śmielej śpiewam, wiesz, bo to, że z Jackiem śpiewałam, to mnie tylko w jakimś sensie ograniczało, bo to nie było negatywne, tylko takie było założenie tego zespołu, że śpiewamy dużo na dwa głosy, więc trzeba było się dopasowywać, na przykład mniej wibrata, kończyć w tym samym momencie frazę i tak dalej, więc było mniej swobody, a tutaj czuję się bardziej swobodna śpiewając.
0: Czyli trochę wychodzisz też ze swojej strefy komfortu, no bo jednak od 2018 roku byłaś przyzwyczajona do jakiegoś stylu śpiewania, prawda?
1: Tak, absolutnie, tak. Musiałam wielu rzeczy unikać z Jackiem po prostu, bo w dwugłosie nie wszystko dobrze brzmi razem. Trzeba
0: na
1: uważać.
0: Jakim, na jakim etapie jesteś w ogóle tworzenia? Bo domyślam się, że tych piosenek jest więcej, a nie tylko. Były momenty, skoro za chwilę będziesz grała koncerty jako Kasia Sienkiewicz. Pozwoliłaś sobie na więcej, że tam grasz coś, co zupełnie inaczej brzmi niż Kwiat Jabłonie, albo jak były momenty?
1: Tak, gramy rzeczywiście rzeczy, które będą brzmiały kompletnie inaczej, bo na tych koncertach i też w piosenkach, które będę później wydawać, będzie dużo nawiązań do lat 80. Używamy syntezatorów takich z takimi brzmieniami naprawdę z 80-sów. Kupiłam sobie po raz pierwszy w życiu syntezator.
0: Czad.
1: Profeta. No, nie miałam nigdy wcześniej.
0: Profeta, no to
1: ja zawsze
0: czad.
1: Na pianinie wszystko,
0: no tak.
1: A teraz mam właśnie syntezator.
0: A w profecie są świetne synty, no.
1: No, świetne. I teraz już tak, rozumiem wszystkie te gałeczki, które tam są. Zrozumiałam to. Nie sądziłam, że kiedykolwiek mnie to zainteresuje, a teraz bardzo mi się to podoba, żeby właśnie kręcić elektroniczne brzmienia, które wpasowane są w muzykę taką żywą, akustyczną. Także ja nie tworzę teraz muzyki elektronicznej, tylko te brzmienia chcę w żywe granie włożyć.
0: To gdy tworzyłaś te piosenki, gdy je nagrywałaś, to sama siebie zaskoczyłaś?
1: Tak, absolutnie.
0: Świetnie, no. Idealnie. No to ja jeszcze cię na chwilę potrzymam w studiu. Ja wiem, że za moment będziesz na kolejny wywiad, ale chciałbym zagrać twój kolejny solowy utwór, ale nie mam go.
1: Aha, tak, wow, jak to?
0: Ale zagramy też koncertowo, mogło być nic.
1: Dobrze.
0: Kwiat Jabłoni.
1: Tak, jeszcze sprzed tygodnia.

0: No ja nie dziwię się, że takie brawa. Mogło być nic, kwiat jabłoni w wersji koncertowej. Kasia Sienkiewicz jest dziś z nami, bo z kolei rozmawiamy o jej solowej twórczości, ale no, gdy słuchamy sobie tych koncertowych wersji kwiatu jabłoni, to nawet może taka łezka się w oku pokręcić, prawda? Tak, znakomita tak. Trasa koncertowa. Dziękuję. 18 koncertów, prawda? Mhm. Po dwa w jednym mieście. Sala wypełniona. No i muzycy.
1: I z orkiestrą.
0: No i muzycy, których zgromadziliście na scenie. Wow.
1: Tak, rzeczywiście cieszę się, że ta orkiestra, z którą graliśmy teraz całą wiosnę, w ramach takiego projektu, powiedzmy, zamykającego jakiś etap działalności kwiatu, z orkiestrą graliśmy nasze utwory, to jest orkiestra stworzona przez nas, czyli nie zaprosiliśmy na przykład, przykładowo tam Symfonia Varsovia, wiesz, że jest orkiestra, która już gra ze sobą
0: tak,
1: od lat.
0: Dyrygenta, który rozpisze partyturki.
1: Dokładnie.
0: Na razie, nie?
1: Tylko jednak każdego muzyka osobno dobieraliśmy, jakby zastanawialiśmy się, kogo zaprosić. No to są prawie wszystko nasi dobrzy przyjaciele i też po prostu muzycy, których bardzo, bardzo podziwiamy, i też dyrygent osobno zaproszony, Mateusz Gwizdała.
0: O, Mateusz jest genialny.
1: Tak.
0: A czy Kasia Sienkiewicz solo będzie z dużym składem na scenie? Czy zmieścicie się do malucha?
1: Nie zmieścimy się do malucha. Nie zmieścimy się. Nie, ja coś takiego mam, że zawsze wymyślam duże składy i
0: bo sama bardziej, powiedziałaś, że tak, lubisz otaczać się ludźmi, więc zastanawiam się, jaki będzie skład koncertowy Kasi Sienkiewicz.
1: Bardzo ograniczając się i rezygnując z różnych rzeczy.
0: 16 osób.
1: 10, ze mną 10, ale to będzie się na pewno powiększało. Przedwczoraj mieliśmy pierwszą próbę. Mhm. 10 osób. Fajnie.
0: A ekstra. No, tak, czyli tak. Live'ik taki konkretny.
1: Konkretny, oczywiście.
0: A kiedy ruszasz z koncertami?
1: Pierwszy koncert gram w Płocku 7 czerwca. Premiera i tego lata
0: to już
1: będę.
0: Za moment.
1: No, za miesiąc, tak. Tak, dokładnie. Ale będę grać całe lato, ale nie tak, że bardzo, bardzo dużo, tylko odwiedzimy różne fajne festiwale, żeby się zaprezentować z takim setem, wiesz, 45 minut, godzina, pokazać w ogóle o co chodzi i zaprosić tym samym na koncerty, które będą później jesienią.
0: To jest w ogóle czaderskie, bo przetestujesz na żywej publiczności piosenkę.

0: piosenki.
1: Tak. Tak, zobaczymy.
0: I może wtedy wybierzesz single, bo się okaże, że
1: tak, bardzo
0: po
1: możliwe.
0: Reakcji, prawda?
1: Absolutnie, tak bywa.
0: A jaka była wczoraj reakcja fanów, gdy ukazała się twoja solowa piosenka?
1: Cudowna, w ogóle mam takich wspaniałych fanów i słuchaczy. Pozdrawiam was wszystkich, jesteście kochani, bo oni...
0: To jest super zbudować sobie taką społeczność.
1: Niesamowite, to mi by się nie chciało, tak? A oni po prostu czekali do tej sekundy po północy. Natychmiast zaczęli odtwarzać tę piosenkę. Jak tylko minęły 3 minuty po północy, czyli ile trwa piosenka, to już miałam po prostu całą skrzynkę wiadomości, co oni myślą o tej piosence, jak im się podoba, a że są wzruszeni, a że to jest inne niż Kwiat Jabłoni, ale że nadal to, że to jestem ja i tak dalej. Jestem bardzo wam dziękuję, bo wbrew pozorom takie wiadomości są bardzo ważne, szczególnie w czasach, kiedy musimy się wszyscy mierzyć z jakąś przedziwną nienawiścią i hejtem w internecie, to te wiadomości pozytywne, to nie jest tak, że ja się teraz zmierzyłam z jakimś hejtem, ale wiecie, trzeba, jeżeli coś się nam podoba, to naprawdę
0: to
1: mówmy o tym, tak. Nie tylko jak się nam nie podoba.
0: To prawda. A gdy spotkasz się z ludźmi na żywo, to już w ogóle będzie mega frajda.
1: No tak, tak.
0: Bo jednak to spotkanie z publicznością, to jest takie naładowanie baterii, że można chodzić przez cały rok.
1: Zresztą o to chodzi, nie? Jak myślisz? Bo ty też grasz. Co jest dla ciebie najważniejsze w ogóle w byciu muzykiem? Bo dla mnie granie koncertów.
0: Granie koncertów.
1: Tak. No właśnie.
0: Kasia Sienkiewicz była z nami. Gratuluję, Kasiu. Piękna piosenka i mówię do zobaczenia w Radiowej Czwórce i chcę być na twoim koncercie, posłuchać na
1: Dziękuję.
0: Żywo.
1: Ja na twoim.
0: No
1: będę.
0: To zobacz, uzupełniam się idealnie. Do zobaczenia.
1: Dzięki.

Ciekawe outro. Bez obaw, Kuba Karas i Faustyna Maciejczuk. Outro bardzo zaskakujące. Nawet nie wiem, czy ostatnio Kuba nie wrzucał takiej rolki, jak powstawał ten sample, który był wyciągnięty gdzieś z jakiegoś TikTokowego nagrania. Kuba Karas, który zapowiada solowy album, nie tylko jako producent muzyczny. Co ciekawe, zresztą wiele produkcji oddał innym producentom, a on głównie na nowym albumie swoim pierwszym solowym będzie śpiewał. Tutaj gościnie z Faustyną Maciejczuk. Tymczasem nowość od Olivii Dean, Baby Steps.

Martyna Baranowska i jej najnowszy singiel Berlin to druga propozycja od Martyny zapowiadająca jej solowy album. Martyna Baranowska w tym roku również wystąpi na debiutach opolskich ze swoim debiutanckim singlem. Tymczasem podtrzymuje miłość do Knik Up, którą zapoczątkował dziś Bert.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów cena.

0: na przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: długo i przyjemnie, emocjonująca jazda.
1: Na zegarach 13 tu 4 Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszcza, nawet pojedyncze burze na południowym wschodzie, a na zachodzie dzisiaj i południu również pojawi się więcej przyjaśnień. Temperatury bardzo zróżnicowane. Nad morzem i na północy do 11 stopni, w centrum maksymalnie dziś do 16 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie. O szczęścia, że tam 20 stopni. Zimno niestety nad morzem, tam nawet 11 stopni. We Wrocławiu dziś będzie sporo chmur, temperatury do 13 stopni i okazuje się, że tam może też trochę popadać deszcz, więc parasol warto mieć dziś pod ręką, ale znajdzie się też chwila na złapanie promieni słońca.

0: ました。
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2490.

0: audycja słowno-muzyczna.
1: 7 minut po godzinie 13. Damian Sikorski, witam tu, Radiowa Czwórka, i zapraszam na drugą część programu. Już za moment w naszym studiu, wcześniej zapowiadany już gość się pojawi, czyli Piotr Kędziorek, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, a także Radiowego Centrum Kultury. I będziemy rozmawiali o nowej tradycji, która startuje już 21 maja. Zapraszam na to spotkanie, a tymczasem Jordan Rakey, nowość od niego, utwór Trust.

0: Jordan Rakai na antenie radiowej czwórki, utwór Trust, a z nami jest wcześniej zapowiadany gość Piotr Kędziorek, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, także Radiowego Centrum Kultury.
1: Nowa Ludowej.
0: Ludowej.
1: Nawet tak.
0: Nawet tak.
1: Dzień dobry.
0: Nowa tradycja już za moment startuje, 21 maja. I wiesz co, Piotrze, zdajesz sobie sprawę, że to już 27 edycja?
1: No zdaję sobie sprawę.
0: Kawał historii.
1: Odliczam je przecież tego tak. Kawał, biorąc pod uwagę, że dwa razy festiwal się nie odbył, no to w gruncie rzeczy prawie 30 lat już.
0: Jak zmieniła się polska scena folkowa przez te lata?
1: Mam wrażenie, że drastycznie, że ona te 30 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Mhm. Takie dwa procesy podstawowe zaszły, myślę, że częściowo związane z festiwalem Nowa Tradycja. Gdzieś tam nieskromnie przypisujemy sobie tutaj pewne zasługi, bo ja te procesy oceniam jako jednak pozytywne.
0: I słusznie.
1: Jeden to jest bezpośrednio związany z regulaminem konkursu Nowa Tradycja i w ogóle jakby z pomysłem na organizowanie przede wszystkim konkursu, bo festiwal wyrósł na konkursie i nadal konkurs muzyki folkowej jest tą najważniejszą częścią festiwalu.
0: Ta tradycja zachowana.
1: Tak. No więc ten regulamin, który nakazuje młodym głównie artystom zgłaszanie projektów inspirowanych polską muzyką tradycyjną albo muzyką historycznych mniejszości zamieszkujących Polskę, myślę, że odmienił trochę też właśnie scenę folkową w Polsce, bo kiedyś dominowały jednak takie gatunki muzyczne zainspirowane czy to muzyką celtycką, czy Bałkanami, czy muzyką klezmerską, czy muzyką naszych wschodnich sąsiadów. To oczywiście nadal jest bardzo popularne. Część z tych zjawisk mieści się jakoś też w formule Nowej Tradycji. Bardzo też ciekawe jakby produkcje fonograficzne z tych nurtów wychodzące pojawiają się w naszym konkursie fonograficznym towarzyszącym Nowej Tradycji, czyli w folkowym fonogramie roku. No ale przez te 30 lat myślę, że też pod wpływem właśnie Nowej Tradycji powstało mnóstwo ciekawych projektów muzycznych odwołujących się wprost do polskich korzeni. A to drugie zjawisko, które przez te 30 lat zaszło, to jest no, profesjonalizacja sceny folkowej. Znaczy, te 30 lat temu myślę, że dominowali wykonawcy amatorzy. Często zespoły powstawały jakby w nurcie tej kultury studenckiej, co samo w sobie jest bardzo dobre i ja boleję, że mam wrażenie, że teraz ta kultura studencka pod takim szyldem nie jest już taka silna, a przynajmniej nie tak rozpoznawalna, jak była kiedyś. Natomiast teraz, no i w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja i na scenie folkowej po prostu jest bardzo dużo muzyków, którzy czasami odnieśli już sukcesy też w innych dziedzinach muzyki, w innych gatunkach, ale przychodzi do nich z wiekiem albo po prostu w którymś momencie fascynacja muzyką tradycyjną. I, no i postanawiają spróbować tutaj swoich sił i fajnie, że zgłaszają się do naszego konkursu.
0: No Tercet Imperial jest takim przykładem, prawda?
1: No tak, doświadczeni muzycy, przynajmniej jeśli chodzi o Janka i Piotrka, bo Asia to już trochę inne pokolenie i ona zresztą wprost wyrasta jakby z tej fascynacji muzyką tradycyjną, bo jest jedną z licznych uczennic Marysi Siwiec, chociaż śpiewa już w inny sposób, no, reprezentuje inne pokolenie, inne środowisko, ale też jest zjawiskowa.
0: Ja muszę powiedzieć naszym słuchaczom i również tobie, będący rok temu uczestnikiem, bacznym obserwatorem, słuchaczem Nowej Tradycji, gdy słuchałem zespołów konkursowych, to ja przeniosłem się w ogóle do zupełnie innego świata muzycznego. Otwartość i w ogóle pomysł dziś muzyków na

0: wykonywanie muzyki folkowej jest niewiarygodne. To jest w ogóle... poziom artystyczny jest tak ogromny i szczerze, ja byłem zaskoczony. I trochę zmieniłem zdanie na temat muzyki folkowej i myślę, że warto zaprosić też takich niedowiarków albo takie osoby, które myślą o folku w ten sposób, że no tak, no to jest granie na jakimś bębenku, skrzypce i śpiewają. Nie, nie, nie, to zupełnie inaczej wygląda. Wprowadzanie sztucznej inteligencji, nowych technologii, elektroniki do grania folku, zjawiskowe, to co się dzieje? Jakie zespoły wyrastają?
1: A jednocześnie no przede wszystkim taka odwaga artystyczna.
0: Odwaga na maksa.
1: Po prostu nieograniczona pomysłowość. Ona się nawet nie tylko sprowadza do technologii, bo czasami to wystarczy solista z jakimś akustycznym instrumentem, ale potrafi tak zaczarować. Takie projekty będą w tym roku. Z tego co pamiętam, chyba dwóch solistów będzie w tym roku na 11 wykonawców w konkursie. A to wszystko jest tak nowe i zaskakujące. No, zresztą to właśnie jest najfajniejsze w festiwalu Nowa Tradycja i w konkursie Nowa Tradycja, że co roku potrafi czymś zaskoczyć.
0: To prawda. A na pewno wielkim zaskoczeniem rok temu był Tercet Imperial. I zagramy teraz Jasia na antenie radiowej czwórki. Dostałem od menadżera pozwolenie przed premierą oficjalną
1: premiera
0: płyty.
1: Premiera będzie podczas festiwalu Nowa Tradycja.
0: I o tym za moment również porozmawiamy. Tymczasem premierowo i to w radiowej czwórce Jasia, Tercet Imperial.

0: To się nazywa odwaga w muzyce. Jasia, tercet, imperial.
1: Muszę gęsią skórkę rozmasować.
0: No, nie dziwię się, ja też mam ciarki.
1: Prostu,
0: ja
1: też. To jest... Jak się wsłucham, to...
0: Naprawdę, na akademiach muzycznych można by było te utwory przedstawiać i rozkładać na czynniki pierwsze. Piotr Kędziorek jest z nami, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, dyrektor również programu Drugiego Polskiego Radia. Już za moment, 21 maja startuje 27 nowa tradycja. Od 21 do 24 maja i naprawdę, słuchajcie, warto zarezerwować sobie jakiś czas i przyjść i posłuchać nowej muzyki, naprawdę nowej muzyki, i to, jak można dziś grać i rozkładać na czynniki pierwsze w zasadzie muzykę folkową, bo ja to tak odbieram. Jak myślisz, młodzi ludzie dzisiaj, bo takich nie brakuje na nowej tradycji i w szczególności dominują
1: czas, tak,
0: w konkursie, oni sięgają bardziej do korzeni, czy bardziej eksperymentują?
1: To się ze sobą nie kłóci. No właśnie. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że oni to potrafią łączyć. Mhm. Tak jest zresztą właśnie w przypadku też tercetu Imperial, że z jednej strony właśnie taka duża artystyczna odwaga, pomysłowość, robienie rzeczy, na które nikt jeszcze wcześniej nie wpadł, a z drugiej głębokie osadzenie w tradycji. To się wtedy chyba najlepiej sprawdza. Zakorzenienie z taką dużą artystyczną odwagą i swobodą. I to jest to, co jak obserwuję naszą pracę też w jury, a obserwuję też pracę jury od samego prawie początku festiwalu, więc ci nasi poprzednicy też chyba głównie tym się kierowali. Z jednej strony taki szacunek dla tych korzeni, duża świadomość tych korzeni, a z drugiej właśnie ta wyobraźnia, odwaga artystyczna. To jest to, co jury w tym konkursie najbardziej premiuje.
0: Ja myślę, że też ważne jest to, i należy to podkreślić, że folk jest trochę odpowiedzią na przebodźcowanie i szybkie tempo współczesnego świata.
1: No, w pewnym sensie tak, ale też jakoś koresponduje, czy wchodzi w dialog z tym tempem. To nie jest tylko taka muzyka, która zapewnia jakieś schronienie i ucieczkę przed tym światem, ale pomaga się chyba z tym tempem trochę zmagać. Jakby daje pewne takie właśnie poczucie bycia tu i teraz, a z drugiej strony to nie jest wyraz jakiegoś lęku przed nowoczesnością, na pewno nie.
0: Wielu artystów pojawi się na scenie. Mamy konkurs, ale też zaproszonych gości. Na czyj koncert najbardziej ty czekasz? Bo ja już mam tam w notatniczku swoich ulubieńców wpisane.
1: Trudne się wylosowało. Chyba nie wypada mi nawet powiedzieć.
0: Ale czy to nie jest tak właśnie,
1: Wszystkie mnie tutaj... Mamy jakiś, wydaje mi się, wyjątkowo zgrabny ten program w tym roku. Jednocześnie, nie boję się tego powiedzieć, atrakcyjny. Jest dużo takich rzeczy, które myślę, że mogą się też szerokiemu gronu odbiorców spodobać. Wcale nie trudnych, a jednocześnie naprawdę ambitnych i właśnie takich odważnych artystycznie. Więc będzie i coś bardziej pod nóżkę, jak na przykład Jalamiku, taki wielokulturowy projekt zadomowiony w Szwajcarii, ale tam są przedstawiciele i Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Europy.
0: Tak, tam jest mieszanka kultur i to też słychać w muzyce.
1: Świetnie wychodząca, ale też z kolei duet Johnny Nash i Tomo Katsurada. Taki bardziej ambientowy, nastrojowy, spokojny, medytacyjny wręcz. Będzie propozycja dla dzieci od Oli Bilińskiej, z dziećmi współtworzona, projekt Zegzela, z dziećmi z pogranicza polsko-litewskiego i bardzo mocno też osadzony właśnie w tamtych tradycjach muzycznych. Będzie cały wieczór z Piotrem Zabrockim i Jankiem Młynarskim w obu ich wcieleniach, czyli Oberkas Travel, gdzie pojawi się też chociażby Maria Siwiec,

0: górskich, bo będą górale śląscy. Pod wodzą Zbyszka Wałacha będą górale żywieccy, między innymi Rafał Bałaś i Przemek Ficek, a Podhale będzie reprezentować taka młoda siła w postaci zespołu Dziewięć Sił. Dopełnimy jeszcze Krzysztofem Trybunią Tutką.
1: No tak, jego to, nie może zabraknąć.
0: To tam się naprawdę, myślę, zrobi gorąco na scenie Lutosławskiego. A w ogóle zaczynamy koncertem dla programu pierwszego Polskiego Radia w czwartek w studiu Szpilmana. I tam pojawi się doskonale znana z czwórkowej anteny Justyna Jary i jej elegancka kapela, czyli z kolei taki bardzo współcześnie podany folklor miejski.
1: Dziewczyna wielu twarzy i talentów.
0: A wcześniej zespół Hrajbery, czyli polsko-ukraińsko-żydowskie pogranicze z dawnej wschodniej Galicji. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. No i oczywiście konkurs, a będą też do nas wracać laureaci ubiegłego roku. Duet NDM to też była taka bardzo odważna wręcz instalacja artystyczna.
1: Zespół nagrodzony zresztą przez Radiową Czwórkę.
0: I przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca nie bez powodu, bo oni, tak jak my na ogół tańczymy do muzyki, to oni swoim tańcem muzykę tworzyli. I teraz proponują, żeby każdy z uczestników festiwalu, w sensie widzów, państwa, słuchaczy, tych, którzy przyjdą na festiwal, mógł wziąć w tym udział. Będzie można na tej podłodze, którą Marysia i Andrzej specjalnie dla nas stworzą, wytańczyć jakąś własną kompozycję. Ja nie do końca w ogóle jestem w stanie rozumowo to przetworzyć, tym bardziej wypowiedzieć, ale myślę, że Andrzej, który tam będzie przy tej instalacji, a który jest fizykiem, będzie potrafił to jakoś, jak nie opowiedzieć, to rozrysować.
1: Rok temu, gdy występowali na scenie, to pamiętam, że wiele osób wstawało i podchodziło patrzeć, jak to się wszystko łączy, jak to się odbywa. To było zaskakujące, to było też piękne muzycznie, ale widowiskowe bardzo.
0: No, z wykorzystaniem właśnie tam sztucznej inteligencji, tych algorytmów, które Andrzej Józefczyk stworzył, a Marysia to wygrywa i wytańcowuje. No a teraz każdy z nas będzie mógł jakoś w tym zaistnieć.
1: Spróbujesz?
0: Oczywiście, przez cały Andrzej niestety nie spróbuje, bo jest kontuzjowany.
1: Słyszałem, bo zespołem
0: znaczy nie zatańczy.
1: Umawiam się na wywiad w Radiu
0: Ale będzie czuwał
1: jeszcze
0: nad tym. Będzie czuwał nad tym.
1: No to co, Piotrze, widzimy się 21 maja. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, ale także koncert Justyny Jary i eleganckiej kapeli, który odbędzie się w studiu
0: Szpilmana 21 maja, tak. I na antenie jedynki.
1: Zapraszamy serdecznie. Piotr Kędziorek był z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam.
1: I zagramy sobie Jalamiku. Ale muje, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam.
0: Na pewno.
1: Koncert, na który ja z pewnością czekam.
0: W piątek po góralach, to... więc po prostu nie wiem, który wieczór będzie gorętszy na tym festiwalu.
1: To są takie piosenki, które wsłuchujesz się i chcesz poznać każdy instrument z osobna, co tam, jak to jest zagrane. To tak od strony już ciekawskich muzycznie.
0: Bawcie się dobrze.
1: Do zobaczenia na nowej tradycji. Piotr Kędziorek był z nami.

0: Zabierając głowę, duchy, a tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

Fisz Amade, tworzywo i duchy na antenie radiowej czwórki w audycji słowno-muzycznej, a fantastyczne głosy dograł Mateusz Krautwurst, którego no, ta charakterystyczna barwa soulowa dodała emocjonalnej głębi, bardzo poruszająco, głęboko osobisty utwór będący refleksją nad pamięcią, przemijaniem i tym, co pozostaje w nas po stracie bliskich. Singiel został poświęcony pamięci niedawno zmarłej mamy artystów. Fisz Amade, tworzywo również zapowiadają swój kolejny album, bardzo ciekawy projekt, bardzo gitarowy. Te wcześniejsze single, które wychodziły, pokazywały ciekawy kierunek, taki bardzo alternatywny. To czas na kolejną nowość, którą dziś wam przygotowałem w drugiej części audycji słowno-muzycznej. Czas na utwór od formacji Mind. Tak, Last Day.

nowość od Filita zwolni. Filit, czyli Filip Tymoszuk, tak, muzyk, wokalista, także producent muzyczny. A co ciekawe, jego ścieżka, kariera muzyczna zaczęła się bardzo klasycznie, bo w szkole muzycznej, gdzie przez 12 lat uczył się gry na fortepianie, ukończył 2 stopnie i w tym czasie nauczył się też grać na gitarze, na basie, na perkusji i tak został producentem. I na początku kariery Filip brał udział w różnych projektach, tworzył dla innych artystów, teraz postawił na karierę solową, no i nagrywa w końcu dla siebie. Nowość mamy również od Franklina, powiem, nie powiem. Myślę, że to zapowiedź najnowszego albumu. Zresztą, gdy spotkałem Franklina w Poznaniu, mijaliśmy się na Next Feście, to mówił, że dużo dobrego muzycznego u niego się dzieje i z nowościami również chciałby przybyć do radiowej czwórki. No i myślę, że za jakiś czas, jak już ta płyta w końcu się ukaże, to również w audycji słowno-muzycznej się spotkamy, by posłuchać i porozmawiać o nowościach. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Franklin porzucił rap, porzucił brzmienia, do których nas przyzwyczaił na swoim pierwszym albumie, a jest dużo teraz bardziej piosenkowego grania. No i takiego prosto z serduchach. Dużo miłości jest ostatnio w jego piosenkach.

0: Nie powiem. Franklin w radiowej czwórce. Powinienem tutaj w zasadzie pozdrowić sąsiadów Franklina, bo ostatnio wyświetla mi się na Instagramie, jak gra na perkusji w domu. Więc gorące pozdrowienia. Kamil Jasiński jest z nami.
1: Dzień dobry. Może ma dobrze wytłumione. Może ma też dobrze wytłumione.
0: Nie, go ściany widziałem.
1: Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkich sąsiadów słuchających dzisiejszej hejterskiej. Od razu.
0: Z pewnością.
1: Przyłączam się do pozdrowień.
0: Można by było przytoczyć tutaj słowa Ostrego, który opisywał swoją edukację muzyczną, grając na skrzypcach, że to było narzędzie zbrodni w rękach dziecka. To będzie dzisiaj narzędzie zbrodni.
1: Ale w rękach dorosłych. Zapraszam dzisiaj gościnne występy. Ekipa Gabatalionu się pojawi, powracają z nową imprezą. Ostatni raz widzieliśmy się tutaj w studiu czwórki.
0: 2016 to był? 18?
1: To początki. Natomiast
0: no, to pamiętam.
1: W zeszłym roku była impreza z okazji 10-lecia, która okazała się ogromnym sukcesem i na pewno o tym porozmawiamy, ale będziemy rozmawiać o tym, co w najbliższym czasie. No i w drugiej godzinie Secik tam.
0: Secik.
1: Ale będzie. Jechane do przodu.
0: Okej. Okay. No to trzymamy kciuki za Maćka.
1: Żeby każdy przetrwał.
0: Już za moment hejterska. Damian Sikorski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak bardzo...

0: ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Autopromocja.
1: Jeden cel.
2: Jeden cel.
1: Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na doskę audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: I dzień dobry, 9 minut po godzinie 14. Hejterska właśnie wystartowała, tydzień czekania i znowu się słyszymy przez najbliższe 2 godziny. Jesteśmy razem. No i właśnie w takich klimatach gaberowych dzisiejsza audycja będzie utrzymana. Raz na jakiś czas wpada ekipa Gabatalionu. Wpadają z reguły do naszego studia przy okazji imprez, a tych imprez nie organizuje jakoś bardzo dużo. Poprzednim razem widzieliśmy się w zeszłym roku po bardzo długiej przerwie. Powrócili przy okazji swojego 10-lecia. No i dzisiaj znowu się spotkamy, a razem z nimi przyjdzie także ekipa innej gaberowej ekipy. Gaber też jest u nich w nazwie, tylko Gabry Skład. Gabatalion i Gabry Skład, oni pojawią się w naszym studiu po godzinie 15, natomiast Gabry Skład zagra potrójnego back to backa z naszego studia, więc na pewno bardzo intensywna audycja dzisiaj przed nami. W pierwszej godzinie klasyczki, a co będą grać w drugiej godzinie, no to tylko oni na razie wiedzą. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. Kto jeszcze tam się nie zapisał, ten zgniłe jajo, ale oczywiście można nadrobić zaległości. Jest i Kamil, jest i Kefas, jest i Paweł, są powitania, dzień dobry, ukłony. Trzeba zapiąć pasy, albo może właściwie lepiej tego nie robić, bo będzie bardzo intensywnie. Niech miota nimi jak szatan. Zapraszam, Hejterska do godziny 16.
2: Oh, jeez. I wish you could see this. Lights coming up. I've never seen a painting that captures the beauty of the ocean in a moment like this. I'm gonna make you rich, Bud Fox. Yeah, rich enough you can afford a girl like Darian. This is your wake-up call, pal. Go to work.
3: Drop it.

Absolutny klasyk. Drop It, Three Steps Ahead. No i w pierwszej godzinie całkiem sporo klasyków. A co będzie w drugiej? No to się okaże. Gabber Squad, Back to Back, Back to Back, Back to Back. Nie wiem, potrójny Back to Back, to nie wiem ile tego jest. Ale tak. Granie na żywo po godzinie 15, ale do tego momentu dojdziemy. Wszystko za sprawą imprezy Gabatalionu, która zbliża się wielkimi krokami. Maciek pisze, Wiki Gabber, to nawet nie jest ona. Siema, pozdro. Czy będą jakieś trąby? Same trąby już za moment tutaj w studiu się pojawią. Czyli będzie się działo? Marta zadowolona. No jeszcze Dawid pisze komentarz. Dzień dobry, pozdro dla Adrianka z budowy, który niedawno został wciągnięty w grono fanów hejterskiej. Pozdrawiamy serdecznie. Jest i Paweł, Hubert także pozdrawia, siemaneczko. No i lecimy z kolejnym klasykiem.

Cover time.

cover time is anytime, and anytime is cover time.

0: Hejterska 4.
1: I dzień dobry, wyjątkowi goście w studiu czwórki, ekipa Gabatalionu i ekipa Gaber Składu w składzie. Jasu, Filip, Kacper, Wojtek i Kuba. Siemano panowie.
2: Dzień dobry.
1: Ale dużo gaberowców w studiu czwórki. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Bardzo się cieszę, że się spotykamy ponownie przy okazji kolejnej imprezy Gabatalionu, ale też waszej wspólnej imprezy. No można chyba powiedzieć, że to już się zrobiła taka tradycja.
3: Trochę tak, no to jest 11 rok naszej działalności i co, i tym razem trzech headlinerów, całkiem sporych, Efno

0: z House Project i Panic. No i tak, no i tak.
1: A tradycja to coś ekstra, więc bardzo nas to cieszy. Jak poznaliście się? Jak wasze ekipy się zmiksowały? Panowie, jak wpadliście? Pewnie się wychowywaliście na Gabataliona.
2: Tak, ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę gdyby nie Gabatalion, to jest taka szansa, że Gabry składu by w ogóle nie było. Mhm. Bo to u nich na kanale po raz pierwszy...
3: Dzięki.
2: Tak, po raz pierwszy usłyszałem track Early Hardcore'owy i był to Scott Brown i Omar Santana, Mad to the Bone. I tam po raz pierwszy usłyszałem coś takiego jak Echo Sweep na melodii typu Hoover. I to było dla mnie coś naprawdę niesamowite.
1: Utwór zmieniający życie.
2: Tak jest, tak jest. No. I to mnie zaczarowało i ta pasja trwa do dzisiaj i dzięki temu jest tak naprawdę gabrysko.
1: Filip, jak ty się z tym czujesz, że wasza ekipa wychowała nowe pokolenie gabrowców?
4: No, czuć jakąś dumę na pewno, że nasz ziomalski kolektywik inspiruje innych do tworzenia własnych i do rozpoczynania jakichś karier muzycznych i widać, czego efektem jest chociażby wydanie własnego albumu przez Gabber Squad.
1: Właśnie, przynosicie tutaj jedną składankę i jeszcze jedno nieoficjalne demo, tak?
5: Jeden jest dopiero w drodze, będzie już niedługo, jest zaplanowana już trasa promująca ową płytę i tak, jedno już mamy wydane, cieszy się w miarę popularnością na polskiej scenie i planujemy robić więcej.
1: No dobrze, przedstawiciele Gabber Squadu, od jak dawna uczestniczycie w scenie, jak długo chodzicie na imprezy, bo wydaje mi się, że jesteście raczej przedstawicielami generacji Z, czyli trochę młodsi,
6: Troszkę tak. No u mnie to się zaczęło, matko, chyba z 5 lat temu zaczęcie...
1: W przedszkolu jeszcze. Przedszkolarka, pierwszą składankę.
6: Zacząłem najpierw chodzić na imprezy po prostu, żeby, no coś innego, nie? Bo jakoś takie kluby, typu jak są u nas w Krakowie Proza, gdzie tam leci jakiś rap, to w ogóle nie były moje klimaty, ja się nie potrafiłem odnaleźć. No i właśnie była taka zajawka do tej muzyki elektronicznej i później coraz bardziej zacząłem się wsłuchiwać w te kawałki, nie tylko że słuchać, że łupie, tylko szukać w nich czegoś innego.
1: Coś więcej.
6: Tak. No i później kumpel mnie zajawił też właśnie na DJ-kę, bo widziałem, że on coś tam sobie pogrywał, no to stwierdziłem urodziny 4 lata temu właśnie chyba to było i kupiłem sobie pierwszy kontroler, to była DDJ-ka 400. I zacząłem coś tam łączyć, różne gatunki i później kumpel mnie tylko stopniowo uczył, pokazywał co i jak. I tak to poszło. Czwarty rok.
5: Ja jestem z dość małego miasta, z Nowego Targu na Podhalu i pozdrawiam Nowy Targ cały. I no tam nie miałem klubów za bardzo, tam w latach licealnych czy coś, ale u mnie się to zaczęło o dziwo od hip-hopu. Chciałem miksować hip-hop na początku. Później się okazało, że to jest dość ciężka sprawa i to właściwie łatwiej jest miksować elektronikę. No i dość szybko po tam zakupie jakiegoś pierwszego kontrolera poszło to w elektronikę, później w mocniejsze brzmienia. Wylądowałem w takim rave'owym świecie. No i później poszedłem na imprezę hardkorową i z takiej zajawki na UK breakbeat, na UK hardcore poszło to szybko też w Gabber. Dalej kocham obydwie strony rave'u i... No i po prostu chodzenie na imprezy szybko się przerodziło w tworzenie też.
1: To jest ciekawy wątek, o którym powiedziałeś, czyli małe miasto. Zastanawiam się, jak ważną rolę odgrywają dzisiaj imprezy, ale z drugiej strony, jak dużo, na dużo pozwala internet, bo możesz każdy gatunek zgłębić. Oczywiście nie doświadczysz tego, bo jednak fajnie jest poczuć wewnątrz swojego brzucha ten bas i doświadczyć tego i poznać tych ludzi, ale jednak muzykę można zgłębiać niezależnie od miejsca na ziemi, mam wrażenie.
5: Dokładnie tak było w moim przypadku, no bo przez całe liceum tak właściwie nie miałem opcji pójść na rave.
1: Może i dobrze, że w ogóle jako nie zacząłeś.
4: Dobrze, tak.
1: Na wszystko jest czas.
5: Przeprowadzę do Krakowa, miałem okazję to na żywo poczuć, no ale już byłem zaznajomiony z kulturą ze względu na to, że właśnie internet mi to umożliwił i już przez parę lat ja miksowałem tą muzykę u siebie w domu, no i po przyjechaniu do Krakowa i zaczęciu jakiejś kariery DJ-skiej szybko to dość poszło po prostu. Już miałem jakieś skille, miałem jakąś wiedzę, jakąś bibliotekę. No i jedyne co to zmieniło też, że z tego breakbeatu bardziej przeskoczyłem na Gabber.
1: Okay. To może za chwilę o konkretnych jakichś odmianach Gabberu, bo domyślam się, że najbardziej siedzicie w Early, tak?
5: Dokładnie.
1: To mnie bardzo cieszy.
5: Ja 100% Early Hardcore.
1: Porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: 29 minut po godzinie 14. Gabatalion i Gaber skład w studiu czwórki. Rozmawiamy i słuchamy sobie Gaberów. Panowie, dlaczego akurat wam early hardcore tak bardzo siadł? Bo teraz jak sobie obserwuję to, co dzieje się i na imprezach, i jakie klimaty panują muzycznie, no to tego early, tych wczesnych odmian Gaberu jest bardzo mało. Ta muzyka jest bardziej współczesna, szybsza, mocniejsza, wszystko tam się dzieje, tylko nie early, mam wrażenie.
1: No, early hardcore jest piękną muzyką, ponieważ to jest połączenie kilku gatunków elektroniki. To jest trance, to jest house, to jest techno i z tych wszystkich...
2: Breakbeat.
1: No i to jest muzyka, która jeszcze ma groove elektroniczny taki właśnie, który sprawia, że człowiek chce się buje, chce tańczyć i we wszystkich jakby późniejszych odmianach hardcore'u tego już nie ma.
3: Przede wszystkim mi się też wydaje, że w każdym rodzaju muzyki jest coś takiego jak oldschoolowcy. W hip-hopie macie tych oldschoolowych hip-hopowców. Wiadomo, w szerokich spodniach i to samo, i oni są zazwyczaj tacy dość hermetyczni, tacy zamknięci. To wydaje mi się, że Gaberzy mają dość podobnie. Oczywiście trzeba być otwartym na inne typy, ale jak komuś się to podoba, to jest...
0: Pozostając przy tej analogii, czy na przykład hejtujecie uptempo?
1: Tak, absolutnie nie. Uptempo to jest kwestia ewolucji hardcore'u, który jest potrzebny, żeby ten gatunek jakby przetrwał. Więc absolutnie nie.
0: No jak przedstawiciele starej gwardii podchodzą do tego, że ten Gaber jest tak różnorodny i z jednej strony są fani, którzy chcą, że jest tylko jedno tempo i to jest uptempo, ale są też miłośnicy tych starych klimatów jazzu.
2: Ja jestem zachwycony tą różnorodnością. Zresztą w Polsce Vixapol był pierwszą taką inicjatywą elektroniczną, która mocno mieszała różne gatunki i całe spektrum muzyki elektronicznej łączyła ze sobą, co jest super. No my jesteśmy jakoś tak bardziej konsekwentni w swojej bańce i zarówno i wizualnie, i muzycznie. Ale właśnie teraz na nadchodzącej imprezie będzie grać F-Noise, który jest jednym z ojców chrzestnych uptempo właśnie. Gra takie stare uptempo. Ja jestem sceptyczny, ale właśnie to stare uptempo jest jakieś dla mnie też do ujęcia.
0: Stare uptempo ma duszę. Ale dobra, jak planujecie sobie imprezę, no i też mam wrażenie z tego, tak jak mogłem rozmawiać, czy na przestrzeni lat tutaj z ekipami różnymi, to jest takie trochę ciśnienie, kto szybciej, kto mocniej. Chcą bardzo wcześnie, w trakcie imprezy, zagrać już jakieś ekstremalne rzeczy. Czy wy jak planujecie event, to jednak dogadujecie się, że mordo, do tylu BPM-ów i nie przekraczasz.
2: Filip gra ostatni, bo gra w tempo. No,
4: gram ostatni właśnie ze względu na to, że gram up tempo. No, grałem na poprzedniej imprezie takie mocne zakończenie. No,

0: zostało trochę ludzi, podobało się to, więc fajnie eksperymentować i gdzieś do tego, do tej naszej tradycyjnej takiej atmosferki Elli fajnie gdzieś przemycić jakieś takie...
1: Trochę ludzi to jest chyba mało powiedziane. Ja też byłem na tej imprezie i frekwencja no chyba przekroczyła najśmielsze oczekiwania. To był niesamowity powrót. Ja mam wrażenie, że jednak to Oczki to nie jest już wystarczająca przestrzeń, że Gabatanie jest znacznie większy niż taki
2: no,
1: klub.
2: Czas pokaże. Narodowy, może w przyszłym roku na Narodowy.
3: Na Tunelowej otwiera się teraz jakaś nowa hala eventowa, więc jak najbardziej warto to obserwować.
1: Ale też rozmawiałem sobie z ludźmi i byłem tym zaskoczony, że, znaczy nie wiedziałem, że to będzie udana impreza. Natomiast tak jak rozmawiałem z ludźmi, to oni opowiadali, że pomimo tego, że ten Gabatalion nie było żadnej imprezy przez tyle czasu, to on cały czas funkcjonuje, że ta społeczność jest na tyle silna, że to na innych imprezach nawet ten temat się pojawia i tak trochę wspominają, więc gratulacje.
2: Miło słyszeć.
4: Przede wszystkim chłopaki mają świetny merch i to widać, szaliki z ich logiem, to jest hit.
1: Identyfikacja jest bardzo ważna. A kto za tym wszystkim stoi? Jest jeden mastermind?
2: Nie.
1: Nie? Razem, kolektywnie.
2: Kolektywnie.
1: Jak na kolektyw przystało. Dobrze, panowie, za chwilę jeszcze porozmawiamy, co będzie działo się w najbliższym czasie. Kolejna impreza, wasza wspólna. I wracamy do rozmowy. Zostańcie z Czwórką.

0: No prawie. Rainbow in the Sky za moment się pojawi. Ekipa Gabatalionu i Gabber Squad w studiu czwórki. Rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, co się będzie działo. Jak jest z frekwencją na waszych imprezach? Bo Gabatalion, no to mnóstwo w ogóle ludzi, chyba z całej Polski się zjechali do klubu Oczki. A wy jako taki przedstawiciele młodego pokolenia, nowego kolektywu, jak to znajdujecie? Czy w ogóle publiczność jest świadoma, ludzie przychodzą, czy zdarzają się osoby, które tak przypadkiem się pojawiają, ktoś kogoś weźmie do końca kuma, jak to widzicie?
1: Wiadomo, zdarzają się takie osoby z przypadku, takie z ulicy, wiadomo, jakby w koszulach, jak to mówiliśmy
2: białe wcześniej. Koszule,
1: tak, białe koszule.
0: Randomy.
1: Ale frekwencja coraz lepiej, mam wrażenie, że wychodzi z imprezy na imprezę. Wiadomo, to też nie jest tak, że to będzie cały czas progresywnie szło. Najlepsza impreza, gdzie była największa frekwencja, to była impreza Gabber's Gate, którą robiliśmy z Hellgate'em.
2: Early Hardcore Blast, kolego.
3: Tak, przepraszam.
0: No, są podziały w ekipie.
1: W Holandii jeszcze. Holandia i właśnie ta impreza z Gabber's, z Hellgate'em. No to tam po ile osób? Po 300 chyba podchodziło,
4: ponad,
1: nie?
4: Ponad. W Holandii było ponad
1: 300. Tak.
5: To znaczy, że jak na tak niszową scenę, to jest całkiem dobra frekwencja.
1: Tak. I oby to szło coraz lepiej.
4: Czasem kluby małe są dla nas. W wypadku Gabber's Gate'a to tak wyglądało.
2: Przenieśliśmy się do Krakowa, bo tam jest dużo więcej osób, które słucha Irli. I jakoś tak w tej Warszawie zauważyłem spadek osób u nas na imprezie.
4: Plus my w dwójkę z Kubą mieszkamy w Krakowie, znaczy nie razem.
0: Może za dużo jest właśnie jakichś kolektywów, albo za dużo inicjatyw, za dużo dobrego w Warszawie.
2: Mi się wydaje, że ludzie mogli być zmęczeni Odessą, bo wszystkie imprezy Irli hardkorowe były właśnie w Odessie, więc tak mi się wydaje, że to...
0: No wczesne Gabataliony w Odessie.
2: Tak.
0: Piękne miejsce, wspomnień czarno. Łezka się wokół kręci.
3: Tak, pierwszy Gabatalion, aneksja Odessy. No,
0: tak. Filip, ale powiedziałeś na tak małą scenę. Zastanawiam się, jak z waszej perspektywy to wygląda, bo ja trochę to obserwuję, może nie mam takiego rozeznania, co w ogóle dzieje się w Europie, ale czy wytworzyło, że polska scena jest ewenementem na skalę europejską. Oczywiście nie mówimy o Holandii, o kolebce, nie? Ale czy na przykład jak porównamy sobie do tego, co się dzieje nawet w Niemczech? Tam jest raczej techno. Są na pewno kolektywy. Jest jakiś taki berliński Berlin Gabber.
4: Gabber Industry Berlin.
0: Tak. Ale Polska chyba strong, jeśli chodzi o takie granie.
5: Myślę, że strong, ale to też nie powiedziałbym, że to jest jakimś ewenementem takim na skalę europejską, bo prawda, Włosi też mają swoje duże przedstawicielstwo i Niemcy tak samo, Hiszpania oczywiście ze swoją makiną, więc Polska nie jest ewenementem, ale ten hardcore jest w Polsce całkiem strong, mimo że to nie jest jakaś wielka scena, prawda, jest dosyć hermetyczna. No i tak to wygląda.
0: A jak obserwujecie, albo obserwowaliście frekwencję na ostatniej imprezie, to przyszli nowi ludzie, przyszli starzy, którzy chodzili na wczesne Gabataliony.
3: Myślę, że wszyscy starzy byli.
0: Wszyscy. No. Zastanawiam się, czy, bo wiecie, to jest jednak ekstremalna muzyka i taka impreza też jest ciężkim doświadczeniem. Całą noc trzeba zarwać i tak dalej. No nie możesz chodzić w pewnym wieku, już sobie odpuszczasz. I zastanawiam się, na ile to jest faza, czy może przez to, że Gabatalion jest teraz, nie wiem, raz na pół roku, to jednak

0: sobie pozwalasz i co by się nie działo, to jednak na to idziesz. Czy nastąpiła zmiana generacyjna w polskim gaberze?
1: No na pewno jest dużo nowych twarzy, więc widzimy też ludzi, których nie kojarzymy, więc na pewno.
2: Cały przekrój, można powiedzieć, od starych wyjadaczy do młodziaków, którzy nie wiem, pierwszy raz przyszli na taką imprezę.
0: A jak z waszej perspektywy, też chłopaków pytam, wygląda popularność gaberów, ogólnie ekstremalnego grania, w kontekście hard techno, które jest no, w ostatnim czasie właściwie już, ja bym powiedział, że praktycznie do mainstreamu weszło. Czy hard techno zagarnęło kawałek tego tortu? Czy ludzie zamiast pójść na gaber idą teraz na hard techno?
3: Znaczy się, te kultury mają jakąś taką część wspólną osób chodzących na rejwy i na pewno ja znam osoby, które chodzą i na gabery, i na hardcory, i na hard techno. Tylko sobie wybierają, który dzisiaj i tam
0: zależy. Tylko zmieniają dresy na skórzane paski, tak?
3: Dokładnie. I hakena na ten jakiś taniec. No,
1: hakena bez podnoszenia nóg.
2: Ten dziwaczny taniec.
3: I na pewno te imprezy hard techno, one się dzieją praktycznie co weekend w Krakowie i one zbierają naprawdę dużą rzeszę fanów, dużą rzeszę ludzi. I ten gaber jest troszkę z tyłu. Ale ja jestem jakby bardzo zadowolony z naszego miejsca w tym wszystkim, bo my tych ludzi, których zrzeszamy, oni są bardzo w tej kulturze zakorzenieni. Wszyscy po kilku imprezach już zaczynają kupować jakieś oldschoolowe ciuchy, jakieś merch, jakieś zaczynają swoje playlisty robić, tracki.
0: A kiedy, Wojtek, głowę ogolisz na łysu?
3: Ja już byłem łysy z 10 razy. Jeszcze miałem włosy na Kifa Flinta, to już...
2: Okej, okay. To pamiętam.
3: Niedługo. Ale już by pasowało tyle imprez na karku.
0: Bo ja... Tak się zastanawiam i myślę sobie, że hard techno w końcu się zakończy, a jednak gaber będzie cały czas trwał w niszy, będzie miał pewnie swój jakiś tam powrót za jakiś czas, a z hard techno niekoniecznie to musi
3: nastąpić. Tak, to się łączy troszkę z tym, że właśnie ci ludzie bardzo są w tej kulturze tacy konkretni i zakorzenieni. No. Oni zostaną, na pewno. A hard techno, tak jak mówisz, może
0: być. Tak, no nie wiem, pozostając jeszcze przy tematyce tych stylizacji, to jeżeli ktoś jest gaberem, to tak się mam wrażenie, że ubiera też na dzień, a ta stylówka na hard techno to jest tylko... No,
4: może być trudniej
0: bez koszulki chodzić w Polsce. Dobrze, jeszcze za moment sobie porozmawiamy. Jeden numer przed nami i za moment i konkretnie o imprezie, ale także o tym, co dzisiaj będziecie grać w audycji, więc zostańcie z czwórką. I

0: Hejterska 4.
1: Gabatalion i Gaber skład cały czas w studiu czwórki. To Nypel czy Klejza?
2: To Nypel, to Klejza.
1: To Nypelek dał o sobie znać tutaj uszami.
2: Nypel, Klejza.
1: Tak, chlip, chlip, chlip. Dobrze, panowie, jeszcze bardzo ciekawy wątek, bo wy przynieśliście ze sobą dwie składanki, fizyczne nośniki. I zastanawiam się, jak wy do tego podchodzicie dzisiaj, bo teoretycznie wszystko można znaleźć w necie, nie? A jednak wydajecie składanki. Ważny jest dla was fizyczny nośnik?
2: Old school.
3: Jak najbardziej, no to jest jakby takie pokazanie naszej autentyczności, to, że to jest nasza pasja, nasza misja życiowa. I to jest taki prosty przekaz po prostu.
1: Dobry przekaz leci, tak, niech to się trzyma.
4: Jako też przedmiot taki kolekcjonerski, nie? Na półeczkę dla osób, które nie wiem, potrafią też tak jak Kacper ma szafkę, gdzie ma wypchaną różnymi VHS-ami ze starych Thunderdomów. Także no to taki przedmiot na półeczkę.
1: Wojtek, a ty też grasz z winyli?
5: Owszem.
1: I jak wygląda twoja kolekcja? Ile masz płyt gaberowych?
5: Gaberowych samych w sobie, kurczę, to by było ciężko dość policzyć.
1: No ale tak ale... powiedzmy, że set możesz na imprezie zagrać. To ile tego jest?
5: Aha, na seta no to biorę około 30 płyt. Okay. Zależy 40 czasem. Zależy, czy mam przygotowany set bardziej, czy bardziej na freestylu i zobaczymy, co będzie. Ogólnie płyt gaberowych będę miał pewnie około 100 coś.
1: I jak jest z dostępnością? Domyślam się, że to nie jest wcale łatwe.
5: Tak, tu Kacper też się może wypowiedzieć, bo prowadzimy sklep na imprezkach, gdzie właśnie też można kupić stare płytki. No, trzeba to sprowadzać.
1: I głównie Holandia, czy gdzieś jeszcze?
5: Ja kupowałem z Holandii, z Niemiec. W Wielkiej Brytanii jest trochę większy problem, bo często przychodzi z cłem. I tak. I to też swoje kosztuje. Właśnie tak jak mówię, że jeśli to przeżyło lata 90. i tych DJ-ów wtedy, to musi swoje kosztować.
1: A jak jest w ogóle z jakością tych płyt? Nie mówię o tym, czy one są porysowane, czy są całkiem świeże, tylko ja miałem styczność z kilkoma płytami gaberowymi i one nie brzmiały wszystkie jakoś bardzo dobrze. Tak sobie myślałem, że no, wtedy twórcy byli skupieni na innych rzeczach, żeby dobrego masteru.
5: Ja powiem tak, że od wytwórni do wytwórni to się bardzo różni i ja też wiem, że te płyty są zrobione z myślą grania w klubie. I często te płyty nie brzmią aż tak dobrze na mniejszych głośnikach, jak na dużych. One wtedy mogą rozwinąć skrzydła i według mnie większość, na które trafiłem, brzmią dobrze. Czasem ten master, ale to bardziej ze strony producenta chyba jest wina, nie tam samej tłoczni, jest rzeczywiście troszkę pozostawia do życzenia, ale to też dodaje takiego czarmu, takiego specjalności tym.
1: A coś dzisiaj jeszcze na winylach się ukazuje? Czy jakieś takie kolekcjonerskie albo wznowienia? No, coś
5: to, u nas jest w planie winyl.
1: Tak? No to trzymam kciuki, naprawdę. Panowie, fajnie, że macie zajawkę. Wspaniałych młodych tutaj gaberowców Gabatalion wychował. Gratuluję wam, panowie.
3: To dopiero początek.
1: Trzymam kciuki. Jak w ogóle konstrukcja waszej imprezy będzie wyglądała? Bo jednak oczki, żeby pomieścić tylu
6: tak, DJ-ów. Tak, będą dwie sceny. Właśnie chłopacy będą opiekować się drugą sceną w pierwszej połowie imprezy, w drugiej połowie imprezy hardkorowe oczyszczenie, czyli Growner z ekipą taką mocniejszą, terrorową.
1: To jest to terror, czy to jest
2: terror
1: jeszcze...
2: Terror speedcore.
1: Okej. Czyli jeszcze poziom wyżej od uptempo,
2: no, tak? Dla wyjadaczy. Dla masochistów.
1: Tak do tego się tańczy, tak? Pod sceną rączką.
3: Ale fajnie, że ta druga scena będzie stricte polska.
1: To prawda.
3: Stricte polscy producenci, więc bardzo fajnie, że jest taka inicjatywa.
1: No dobrze. A co panowie zagracie za chwilę w studiu czwórki?
3: Wczesny hardcore.
1: Tylko wczesny hardcore?
4: Wesoły hardcore.
1: Będzie happy hardcore?
5: Będzie iść. Ja.

0: Ja zawsze muszę troszkę, ale to wszyscy tutaj...
1: Happy Hardcore.
0: Tak, tylko Happy Hardcore łatwo jest ten chamski sobie tak wziąć i żeby określić cały gatunek, a naprawdę jak się troszkę poszuka, to bardzo, bardzo porządne kawałki są.
1: Tak, jeżeli ktoś w to się nie zagłębi, to można mieć takie podejście, trochę takie... holenderskie disco polo, no, ale
0: powiedzieć.
1: Trzeba głębiej w to wejść. Ja też miałem przez długi czas problem z happy hardcorem, ale w końcu zrozumiałem, co chodzi w tym gatunku. Panowie, fajnie, że wpadliście. Zapraszamy na imprezę, która w klubie Oczki
2: 29 maja. Bilety są dostępne.
1: Panowie, bardzo serdecznie.
2: Jeszcze nie ma sprzedaży.
1: Frekwencja na pewno będzie bardzo wysoka. Fajnie, że wpadliście. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy następnej imprezie. Wszystkich słuchaczy zapraszamy do tego, żeby zostali z czwórką już za moment set po godzinie 15. Można oglądać na stronie czwórka.online. Jasu, Filip, Kacper, Wojtek i Kuba byli razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie
3: dzięki.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez

0: Największe wtopy aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Pomimo tego, że dzisiaj dość chłodno i deszczowo w całej Polsce, to jutro nic się nie zmieni. Temperatura bardzo podobna, od niestety 9 stopni w Suwałkach przez 15 w centrum Polski, a najcieplej będzie w Katowicach, 18 stopni. Już spokojniej z tymi opadami deszczu, mogą one się pojawić przelotnie w Bydgoszczy, Lublinie czy Łodzi. Poza tym powinno być tak, no nie chcę mówić słonecznie, ale to słońce gdzieś tam się przebije przez chmurę.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?

0: właśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, 8 dzień maja, minęła godzina 16, więc czas na audycję internetowy Nieporadnik. To nasze pierwsze spotkanie w maju. Mam nadzieję, że majówka upłynęła wam bardzo pozytywnie, bo była pogoda wyśmienita. Ja tak jak teraz patrzę za okno, to troszeczkę nie rozumiem, jak to możliwe, że kilka dni temu temperatura osiągała nawet 28 stopni. No ale dobrze, trzeba zmierzyć się z tą rzeczywistością. Na początek, jak zawsze, spoglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj dwa niesamowite święta. Po pierwsze, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wszystkim bibliotekarkom, bibliotekarzom życzymy wszystkiego dobrego, bo to jest bardzo ważny zawód, a ja stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy można spojrzeć na podsumowanie czytelnicze roku 2025, bo ten raport za ubiegły rok ukazał się dość

niedawno. Słuchajcie, 41% Polek i Polaków przeczytało w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę. No i to jest wynik bardzo zbliżony do, jeszcze rok do tyłu, do 2024, wtedy 42%, więc mamy taki stabilny poziom czytelnictwa. Jeśli chodzi o popularność gatunków literackich, no to przede wszystkim kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa, rzadziej fantastyka. Czytelnicy chętnie sięgają także po książki non-fiction, zwłaszcza te dotyczące historii XX wieku. Ważne miejsce jest też klasyka literatury, tutaj przede wszystkim tej polskiej. No i najpopularniejszym polskim pisarzem wciąż pozostaje bez zmian Remigiusz Mróz. Ale to pierwsze święto. Drugie święto dnia dzisiejszego to Światowy Dzień Osła. Osły, co prawda, no właśnie, mamy te powiedzenia. Głupi jak osioł, uparty jak osioł. I to chyba nie do końca jest prawda, bo głupi jak osioł, a tutaj jednak osły są uznawane za bardzo inteligentne zwierzęta, zdolne do takiego niezależnego myślenia i podejmowania decyzji. No ta cecha sprawia, że często są postrzegane jako te uparte, bo nie będą przecież wykonywać poleceń, jeśli uzasadnione jest to ich bezpieczeństwem czy samopoczuciem. No więc, tak jak mówię, te powiedzenia tak chyba nie do końca. No, ale jeszcze z takich ciekawostek mam tu zapisane, że osły mogą biec z prędkością do 40 km na godzinę, więc w warszawskich korkach i tak byłyby szybciej u celu. No dobrze, ale zajmijmy się tym, co dzisiaj w audycji internetowy nieporadnik, a dzisiaj, jak zawsze, w pierwszej godzinie, internetowe podsumowanie tygodnia i tutaj nie możemy nie zająć się tematem matur. Przejdziemy przez te podstawowe i jedną rozszerzoną, tu najpopularniejszą, więc zaczniemy od języka polskiego, języka angielskiego, tutaj z rozszerzeniem i pojawi się też matematyka. Zobaczymy, co tam się pojawiło i przede wszystkim, jak internet reagował na trudność matur w tym roku, jakie były komentarze maturzystów, no i memy i różnego rodzaju teksty, które pojawią się tutaj, zaspoileruję, najciekawiej w języku angielskim. W drugiej godzinie, czyli tuż po godzinie 17, moim gościem będzie Mateusz Nowicki, który jest certyfikowanym przewodnikiem PTTK. Porozmawiamy o tym, jak to jest chodzić po lasach, bo sam zainteresowany ma pseudonim internetowy Polas. No i zastanawiam się, czy to jest, nie wiem, takie słowo, które powstało od polazł? Albo po las się idzie? Nie mam pojęcia. Dowiemy się po 17, co nam daje las, co warto zobaczyć w lesie. No i w sumie, co byście zrobili, jakbyście spotkali dzika. To wszystko po godzinie 17, a za moment ruszamy z internetowym podsumowaniem tygodnia.

0: Z tych kredki przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, yo, Jan Brynda, TVW, Gest Julka.
2: Internetowy nieporadnik.
3: Nieporadnik.
2: W czwórce.
4: Tegoroczni abiturienci rozpoczęli swoje egzaminy.

Min maturalne, a to wszystko zaczęło się 4 maja, czyli w poniedziałek, i wtedy właśnie wszyscy zgodnie, znaczy nie wiem czy zgodnie, ale na pewno razem, bo obowiązkowa matura z języka polskiego w poziomie podstawowym właśnie odbyła się w poniedziałek. No i jak tak sobie przeglądamy ten arkusz maturalny, to co tam było? Był plakat Antygony autorstwa Sofoklesa, był fragment pieśni Jana Kochanowskiego, pojawiło się nawet pytanie o lalkę Bolesława Prusa, czy nawet przedwiośnie Żeromskiego, Ferdydurkę Gombrowicza, czy inny świat Herlinga Grudzińskiego. I można by tak było wymieniać, ale tak naprawdę najważniejsze pytanie to, czy maturzyści są zadowoleni z tej matury. No i zebrałem sobie, ponieważ jakże to jest właśnie to internetowe podsumowanie tygodnia, zebrałem sobie opinie niektórych maturzystów z portalu X, którzy opuszczając egzamin maturalny na gorąco dzielili się opiniami na tymże portalu. No i czytam. Po pierwsze, pierwsza opinia. Myślę, że poszło ok. Była naprawdę prosta ta matura, jeszcze mi ją przyjemnie się pisało. Czułam się, jakbym znowu pisała zwykły sprawdzian na polskim, bo tyle razy maturę pisałam już. 2. I tutaj niestety trzeba się złapać krzesła, ja się łapię teraz stołu. Jezu, ale essowa ta matura. Wyjaśniając, essowa matura to taka chyba dość prosta, że coś przypadło do gustu. Kolejny głos, chyba git poszło, ale jakaś dziwnie podejrzana ta matura. Matura łatwa, ale strasznie nieprzyjemna do pisania, pozdro. I ostatni głos, łatwa jakaś ta matura albo to jakiś haczyk w TF. Więc jak zawsze, i o tym zresztą za moment będę mówił, w przypadku innych matur, tam pojawiły się głosy na tak, głosy na nie, że coś za prosto, może jakiś haczyk się pojawił, nie mam pojęcia. Natomiast bardzo ważnym punktem matury z języka polskiego jest wypracowanie. I w tym roku pojawiły się 2 tematy, tak jak zawsze, ale oto te tematy. Pierwszym tematem do wyboru był wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No i okej, każdy, kto pisał maturę, wie, że tutaj trzeba lać wodę, trzeba naprawdę koloryzować rzeczywistość. No i do czego odwoływali się maturzyści? Jak zawsze, do różnych rzeczy. I to są bardzo skrajne rzeczy, bo oczywiście trzeba było odwołać się do obowiązkowej lektury i niektórzy do innych lektur, ale zebrałem też te najciekawsze głosy z internetu i mamy. Niektórzy odwoływali się do filmu Shrek, inni do SpongeBoba, ale pojawił się też Żabson czy Kękę, a nawet livestream Łatwo Gęga w kontekście tego wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Co ciekawe, bo taką ciekawostkę zebrałem, niektórzy odwołali się do filmu 1670. Tylko uwaga, tu pojawił się błąd i maturzysta pomylił tytuł. Napisał na maturze 1660. No i poprosił autorów o zmianę tytułu filmu właśnie na ten, którego on użył. No i uwaga, autorzy filmu serialu 1670 powiedzieli, że zmieniają nazwę serialu na dwie. Dwie są poprawne, i 1670, i 1660. Zresztą takie przypadki już się zdarzyły. Rok temu na przykład jedna z maturzystek odwołała się na maturze z języka polskiego do utworu Sanach i konkretnie utworu Ostatnia Nadzieja. Tyle, że pomyliła tytuł i napisała Ostatnie umiera nadzieja. No i tak samo jak w tym roku, zwróciła się ona do Sanach z prośbą o zmianę tytułu piosenki, żeby jej uznali, że to nie było kardynała. I wiecie co? W Sanach napisała. Jakby co, to teraz ten utwór ma 2 tytuły. Bardzo miło, że naprawdę to się pojawia. Jako ostatnią ciekawostkę, bo jeden z internautów też się tym pochwalił, odwołał się do publikacji związanych z Koreą Północną. To w kontekście wpływu pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. A jak to było z maturą z matematyki? O tym już za moment.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Są takie momenty w radiu, kiedy odwiedza was wycieczka szkolna i musicie opowiedzieć tutaj.

podsumowania tygodnia czas na wtorek i maturę z matematyki. Oczywiście w poziomie podstawowym. Jak co roku. Płacz, krzyk, zgrzytanie zębami. Niektórzy zapomnieli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. No i jak co roku, podobnie jak z polskim, ale jednak ta matematyka bardziej polaryzuje. Jedni mówią, że to był najtrudniejszy arkusz w historii matury. Inni, że najprostszy. No ale dobrze, zacznijmy od wypowiedzi maturzystów, którzy opuszczając właśnie egzamin maturalny napisali na portalu X następujące opinie. Po pierwsze, liczby były dziwne po prostu. No i to jest okej, słuchajcie, no liczby bywają dziwne. Pierwiastek pod pierwiastkiem z pierwiastkiem, to było wow, taki opis tutaj jest. Inna maturzystka powiedziała, płakać nie będę, mam nadzieję, że na 30%. Grunt to 30%, słuchajcie, żeby zdać, mieć to za sobą, bo jeżeli ktoś w życiu tego nie potrzebuje, no to po co? Inny komentarz, mega luz, bardzo fajne, a ktoś z kolei pisze, że jak ktoś się uczy, to była łatwa. I tutaj się zatrzymam, bo bardzo się z tym zgadzam. Dobra, jeszcze tylko przeczytam ostatni komentarz i wrócę do tego, bo jest bardzo ciekawy. Była dość kąśliwa. Szczerze, nie spotkałem się wcześniej z określeniem, żeby matura była kąśliwa, ale rozumiem, że była taka, że niby coś robisz, a na koniec jakiś haczyk i tak cię ona brała z zaskoczenia. Ale wracając, jak ktoś się uczy, to była łatwa. Ja niestety, czasem mi się coś odkleja i decyduję się na szalone rzeczy. I tak było wczoraj. Ja stwierdziłem, że siadam i robię tą maturę z tego roku. Zobaczę, czy ja jeszcze coś pamiętam. No i oczywiście, na matematyce, na maturze z matematyki macie te karty wzorów. Uwierzcie mi, ja maturę pisałem w 2019, 7 lat temu. 7 lat temu i zrobiłem tą maturę bez problemu, no nie mówię, że na 100%, ale tam był dobry wynik z kartami maturalnymi. Jeszcze co nieco się pamięta, jeszcze co nieco się potrafi przeczytać z kart wzorów. Także chyba to tak nie jest zresztą. Ja na swoje miałem 90%, więc da się. Jeśli chodzi o merytorykę tejże matury, to dużo było ciągów, ostrosłupy, okręgi wpisane w trójkąty i ułamki z pierwiastkami. To dominowało. Ponoć też wychodziło podejrzanie dużo odpowiedzi B. No ale jak zawsze, chociaż za moment i gdy będziemy mówić o języku angielskim, to jest najciekawszy wątek, ale tu też trzeba było policzyć między innymi odsetki w banku na lokacie, to już tak bardzo przyszłościowo bym powiedział, już się młodzi ludzie przyzwyczajają do tego, że kiedyś ten kredyt czy lokatę trzeba będzie umieć wyliczyć. Oczywiście było kilka prawda fałsz, które miało coś na zasadzie 5 do potęgi 125 minus 5 do potęgi 473, wykaż, że jest podzielna przez 15. No nie, a propos wykaż, że, bo było takie zadanie za 2 punkty, o, to jest coś strasznego, o tym najwięcej pisali maturzyści w internecie. Wykaż, że liczba jest podzielna właśnie przez 14, tam było takie polecenie. Ja od razu się przyznaję bez bicia, absolutnie nie przygotowywałem się do takich kwestii na maturze. Ja po prostu wchodząc na swoją maturę z matematyki powiedziałem, nieważne ile zadań jest z wykaż, że nie dotykam ich, nie ruszam, bo absolutnie nie umiem tego zrobić. Nic się nie zmieniło do dziś, więc już na dzień dobry miałem obcięte 4 punkty i jakoś się zbytnio tym nie przejmuję. Trzeba było też policzyć koszt biletów na przedstawieniu w teatrze, czy średnią i medianę wyników klasy ze sprawdzianą z matematyki. To jest bardzo ciekawe, bo mimo tego, że piszesz właśnie maturę z matematyki, to w treści zadania jest sprawdzian z matematyki. Jakby dajcie im już spokój, już naprawdę oni są wystarczająco zestresowani. No i jeszcze było rzucanie piłeczki w powietrze, jakaś tam prędkość, droga, czas, więc trochę fizycznie. Tak czy inaczej, moim zdaniem ta matura nie była trudna, ale oczywiście doliczając do tego stres i różnego rodzaju inne czynniki, mogło być różnie. A za moment spojrzymy na język angielski, zarówno ten w wersji podstawowej i rozszerzonej, bo tam to jest zawsze mój ulubiony po prostu wątek maturalny.

przyszedł czas na maturę moją ulubioną, której poświęcę minimalnie więcej czasu. Słuchajcie, w środę odbył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a w czwartek na poziomie rozszerzonym. No i oczywiście, angielski jest łatwy jak zawsze. Jako ciekawostka powiem wam, że rozszerzenie z języka angielskiego jest jednym z najczęściej wybieranych rozszerzeń, bo przypomnijmy, musicie podejść do wszystkich egzaminów podstawowych, ustnych i jednego, przynajmniej jednego rozszerzenia. Najczęściej wybierany jest język angielski i geografia. No i dobrze, jeżeli chodzi o podstawę, bo tutaj mniej się działo, to tak, maturzyści głównie polegli na słowie, na liczbie mnogiej słowa kolczyk oraz liść. Tam się pojawił problem z pisownią. Natomiast oprócz tego można było przeczytać sobie historię pomyłki w przyznaniu gwiazdki Michelin pewnej restauracji. To, co zawsze urzeka przede wszystkim właśnie internautów i samych maturzystów, to napisanie listu do kolegi z Anglii, bo schemat jest zawsze ten sam. I w tym roku na maturze podstawowej z języka angielskiego pojawiło się takie polecenie. W zeszłym tygodniu odwiedziłeś miejsce, w którym ostatni raz byłeś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii trzeba było, uwaga, poinformować, dlaczego odwiedziłeś to miejsce, co się zmieniło w tym miejscu od twojej wizyty w dzieciństwie, co wydarzyło się podczas wizyty w zeszłym tygodniu i zaproponować koleżance odwiedzenia tego miejsca i wyjaśnić, jak do niego dotrzeć. Czyli zawsze napisanie tego maila, którego trzeba napisać po prostu, on jest absurdalny, bo no, kto normalny pisze po pierwsze maila do koleżanki z Anglii, po drugie informuję ją, dlaczego odwiedziłem to miejsce ponownie. Wyobraźcie sobie, szanowna Agnieszko, witam ciebie serdecznie, bo jakbym przetłumaczył te maile z angielskiego na polski, to tak by to brzmiało. Szanowna Agnieszko, witam ciebie serdecznie. Chciałem ci powiedzieć, że przeżyłem ostatnio super przygodę. Nie wyobrażasz sobie, ale ponownie odwiedziłem fantastyczny zabytek w Warszawie. Zamek Królewski. No po prostu, wiecie o co chodzi. Jest to totalnie absurdalne, ale dobrze. Śmiechy śmiechami. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie jednak ten próg zdawalności najwyższy, bo matura była ponoć naprawdę prosta. Natomiast fantastyczne rozszerzenie, zresztą język angielski to pierwsze rozszerzenie na tegorocznej maturze. I teraz ja tak sobie przeczytam tematy, które się pojawiły, bo to jest bardzo śmieszne i teraz właśnie maturzyści robią o tym memy. Za chwilę wyjaśnię, w jaki sposób. Więc na rozszerzonej maturze było trochę o piciu pumpkin spice latte, było o tym, że nie można testować swojego nowego Ferrari na parkingu. Było o wysyłaniu wiadomości do kosmitów, graniu na nowoczesnych skrzypcach, bo te stare są słabe i ogólnie graniu koncertów na dachu. Te wszystkie zagadnienia pojawiły się w tak zwanych czytankach, czyli w tej wersji, kiedy trzeba przeczytać pewien tekst i potem odpowiedzieć na podstawie tekstu na pytania. Na pytania trzeba udzielić odpowiedzi. No właśnie, miszmasz. Natomiast maturzyści teraz robią takie memy, takie filmy, że na przykład matura była trudna, ale przynajmniej piję moje pumpkin spice latte. Albo na przykład, kurczę, akurat chciałem teraz pojechać i potestować moje nowe Ferrari na parkingu. No naprawdę, tam padały dosłownie takie teksty, że pamiętaj, że nie możesz testować tego Ferrari na parkingu i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zawsze się zastanawiam, jak to jest, że twórcy matur są aż tak kreatywni, że po prostu no tworzą takie rzeczy. Ja nie wiem skąd, nie wiem co trzeba zrobić, żeby wpaść na tego typu pomysły. Jeśli chodzi o wypracowania, to już tutaj na poziomie rozszerzonym trzeba wykazać się większą znajomością języka angielskiego i możecie nawet sobie wybrać temat. I tak pierwszym tematem było napisanie rozprawki o tym, gdzie przedstawia się wady i zalety korzystania z kolei w Europie podczas podróży zagranicznych. No takie nawet bym powiedział, okej, spoko. Natomiast drugie, trzeba było napisać artykuł do gazety o tym, że udało wam się kupić bilet na sportowe wydarzenie i trzeba było opisać, co to za wydarzenie i jak ono przebiegło. Więc bardzo, bardzo tutaj już wymagające, tu już bez śmiechów. Natomiast ja pamiętam, to są absurdalne rzeczy. Na jednej z matur była, nie wiem, Biedronka smarująca chleb masłem. To są takie rzeczy, że czytacie i musicie przetrzeć oczy ze zdziwienia, czy naprawdę dobrze to czytacie, czy wam się słowo jakieś nie pomyliło, że źle to tłumaczycie. Powiem tak, to była niesamowita matura tegoroczna. Dzisiaj z kolei, bo jest piątek, odbyła się moja ulubiona matura, czyli z biologii. Już tylko rozszerzenia mają miejsce. Oczywiście trwają też matury ustne i z języka polskiego, i z języka obcego. Natomiast dzisiaj biologia i filozofia. Macie maturzyści

Lekki oddech, bo w poniedziałek ci, którzy decydują się na rozszerzoną maturę z matematyki, to będzie wasz dzień. Potem już tylko wtorek WOS, środa chemia i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, trzymamy mocno za was kciuki, bo dobrze wiemy, że ta matura to jest jednak stres, ale zobaczcie, już niedługo koniec i najdłuższe wakacje w życiu przed wami. Może, chciałem powiedzieć ostatnie, ale jeszcze studia, więc po studiach będę mógł powiedzieć, że to były wasze ostatnie wakacje. Tak czy inaczej, powodzenia, trzymamy kciuki. Będzie git.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Cóż za fantastyczny utwór Soda Stream na antenie czwórki, a to była pierwsza godzina audycji internetowy Nieporadnik. Za moment, kilka chwil po godzinie 17, kontynuujemy nasze internetowe rozważania i dołączy do mnie zapowiadany Mateusz Nowicki, czyli certyfikowany przewodnik PTTK o pseudonimie w internecie Polas. No i właśnie, dowiemy się, dlaczego tak właściwie ten Polas, co on robi i o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o lesie, o tym, dlaczego warto chodzić do lasu, co można tam znaleźć, ale też pojawi się kwestia zwierząt w lesie, co powinniśmy zrobić, gdy na przykład na naszej drodze pojawi się dzik. O tym i wszystkim innym i jeszcze więcej, bo przygotowałem naprawdę sporo zagadnień. Tak zrobimy takie wyciszenie z naturą na antenie czwórki, więc zostańcie z nami. Za moment wracamy po godzinie 17. Dalszy ciąg audycji internetowy Nieporadnik.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Była sobota, spójrzmy teraz na niedzielę, bo zapowiada się ona zdecydowanie lepiej niż na przykład dzisiejszy dzień. Temperatura będzie tak... No lepiej, 11 stopni w Suwałkach, 12 w Białymstoku i tylko tam opady deszczu. Mam wrażenie, że taki wyż ciepła nasuwa się na Polskę od strony zachodniej, bo uwaga, w Zielonej Górze nawet 21 stopni, zresztą w większości Polski zobaczymy dwójkę z przodu. W Warszawie prawie że, tutaj 19 stopni, no i wreszcie słońce wyjdzie zza chmur, przede wszystkim na Pomorzu. Tam naprawdę będzie i mały wiatr, i dużo słońca, i 17-18 stopni, więc chyba to już ten czas, że to lato zbliża się wielkimi krokami.
1: Autopromocja. Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza.

0: zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
4: Czwórka. Polskie Radio.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: I witam Was serdecznie w drugiej godzinie audycji internetowy nieporadnik, Kacper Zembrzucki, a ze mną już obiecany gość, którego zapowiedziałem przed godziną 17, Mateusz Nowicki. Witam Ciebie serdecznie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że do nas dotarłeś. Słuchaj, taką swoistą tradycją mojej audycji jest to, że pierwsze pytanie do gości mam zawsze to samo i brzmi, jest to prośba trochę, żeby powiedzieli kilka zdań o sobie, żeby odpowiedzieli na pytanie, kim jesteś?
2: Wiedziałem, że prawdopodobnie takie pytanie padnie i się troszeczkę w drodze tutaj przygotowałem. Do kwietnia zeszłego roku miałem z tym problem, ale pojawienie się pewnego małego człowieka trochę ułatwiło mi tą sprawę, bo od kwietnia zeszłego roku jestem ojcem i to jest...
1: Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję. I to jest moja rola, w której staram się spełniać codziennie i to jest moje główne zadanie. Natomiast zawodowo jestem twórcą internetowym. Nigdy nie myślałem, że będę tak o sobie mówił, ale bardzo fajnie. Jestem twórcą internetowym, jestem przewodnikiem terenowym po Puszczy Kampinoskiej, ale nie tylko. I od stycznia tego roku też sobie ułatwiłem zadanie, bo jestem już oficjalnie organizatorem turystyki.
1: I o tych wszystkich funkcjach będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast nurtuje mnie jedno pytanie. Jak wspomniałeś, twórca internetowy, w internecie, na Instagramie nazywasz się Polas. Mhm. I bardzo mnie zastanawia, skąd ta nazwa się wzięła, bo ja sobie myślę tak, mam dwie teorie. Tutaj ze słuchaczami się dzieliłem nimi w pierwszej godzinie, że po prostu coś związanego z lasem, okej? Okay? A drugie to, że Polas nie wrócił, no.
2: O, bardzo fajne. Tutaj znaczeń jest więcej. Tą nazwę wymyśliła mi moja żona, którą serdecznie pozdrawiam. Asię. To była nazwa typowo wymyślona właśnie pod Instagram, pod tą działalność. Ja jestem fanem firm budowlanych z lat 90. czy z przełomu wieku.
1: Pol?
2: Tak jest. Tak jest, tak jest. I właśnie to była główna przesłanka i główny powód, ale nie tylko. Ma to wiele znaczeń. Jest Polas, jest Polas, po co szedł Polas, gdzie poszedł Polas. Ja też jestem z Podlasia i głośno o tym mówię i też tam organizuję wycieczki różnego rodzaju, więc trochę Polas, trochę Podlas, tu się wszystko łączy, wiele znaczeń.
1: I o tym Podlasiu też będziemy rozmawiać, bo ja lubię jeździć na Podlasie, więc myślę, że znajdziemy tutaj wspólny język. Słuchaj, dobrze, zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja historia z chodzeniem po lasach?
2: Ile mamy czasu?
1: A proszę cię bardzo.
2: Słuchaj, wspaniale. Zaczęło się... Ja pochodzę ze wsi. Więc ja byłem przyrodą otoczony tak naprawdę od małego. Tylko, że to było takie nieuświadomione. Ja tego oczywiście nie wiedziałem, że za ileś lat będę się tą przyrodą zajmował niemal zawodowo. A wszystko zaczęło się tak naprawdę z Polasem od mojej diagnozy depresji, która się wydarzyła kilka lat temu. I w procesie wychodzenia jakby z tego stanu, z tej choroby, wpadłem na kurs przewodnicki właśnie po Puszczy Kampinoskiej, z racji tego, że mieszkam w Warszawie już jakiś czas. A jest to las najbliżej, największy park narodowy, więc też najbliżej mi tutaj było. Zacząłem go

0: odkrywać na kursie, a potem już sam prywatnie i jakby doszedłem do wniosku, że to mi bardzo dobrze robi. I tak to się zaczęło. To było 3 lata temu.
1: I co wtedy dawał ci las? Natura?
0: To, co daje mi do tej pory, czyli spokój. Wydaje mi się, że spokój to jest to słowo.
1: Dobrze, czyli tak, zaczęły się twoje w ten sposób przygody z lasem. Mówisz, że ten spokój cały czas daje ci natura, daje ci las. A czy jest coś jeszcze, za co... Może to będzie mocne słowo, ale czy jest coś jeszcze, za co kochasz las? W ogóle kochasz... Bo ja mam coś takiego, że idąc sobie na spacer do natury, to ja się tam totalnie wyciszam. I to jest ten mój moment, kiedy... To zależy od potrzeby, bo z jednej strony idę tam, żeby się wyciszyć i nie myśleć absolutnie o niczym, a z drugiej strony to jest dla mnie też przestrzeń, gdzie mogę się porządnie nad czymś zastanowić. Czy masz gdzieś podobne odczucia do tego?
0: No absolutnie, dokładnie tak jest. Od razu rzuca mi się na myśl słowo cisza. I to jest coś, czego nam wszystkim, myślę, zwłaszcza w dużym mieście brakuje, czyli po prostu ciszy, takiej przestrzeni, gdzie jesteśmy sami z tym, co mamy gdzieś tam w głowie i w sercu, i to jest taka przestrzeń, gdzie możemy po prostu ze sobą być. Ale też nie tylko, bo ja też lubię patrzeć na las jako miejsce spotkania ze sobą. To było mocne.
1: Dobre.
0: Ale nie tylko, bo też spotkania z ludźmi po prostu. Zdecydowanie, nie wiem jak ty, nie wiem ile masz lat, ale ja zdecydowanie wolę teraz się spotykać, bo już jestem po 30.
1: Jeszcze przed.
0: Okej. Wolę spotykać się z ludźmi właśnie w lesie, gdzie jest czas i przestrzeń na to, żeby spokojnie z kimś pobyć, kogo lubię, niż w głośnym mieście na imprezie.
1: I ja mam dokładnie to samo.
0: Alleluja.
1: Alleluja. My natomiast w ciszy was nie zostawimy. Za moment wracamy do tej rozmowy, tylko posłuchamy sobie bardzo miłego utworu.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Mateusz Nowicki, Polas, twórca internetowy, z nami wciąż. Słuchaj, no właśnie, czyli ta twoja przygoda z lasem się zaczęła, spokój, cisza. A jaki był ten moment i co to był za moment, jak on wyglądał, kiedy zdecydowałeś, kurczę, a zacznę też nagrywać o tym do internetu. Jaki to ten las i ta Polska ładna.
2: Ja miałem o tyle prościej, że ja już prowadziłem, bo wcześniej zajmowałem się boksem, bo jestem trenerem boksu. Miałem już profil na Instagramie, gdzie próbowałem ten boks przybliżyć. No i stwierdziłem, że to jest ten moment, w którym ja po prostu zmienię nazwę konta i zacznę tworzyć i robić rzeczy, które gdzieś tam mocno czuję, bo tak też jest. Bo też uważam, że te media społecznościowe są tym lepsze i tym bardziej wartościowe, jeżeli to płynie gdzieś tam prosto z serca, a nie z potrzeby pokazania się czy z zarabiania pieniędzy oczywiście, nie?
1: To prawda. No dobrze, ale też wspomniałeś, że tworzysz te różnego rodzaju wycieczki. Czy jest często, że odzywają się do ciebie ludzie, że gdzieś tam chętnie zabraliby się na jakiś wypad z tobą?
2: Tak, tak. Jest rzeczywiście duże zainteresowanie. Myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że coraz większe. Bo takich osób jak ja, jakby broń Boże, nie chcę siebie tutaj gdzieś wystawiać na jakiś piedestał, ale no faktycznie nie ma osób jakoś zbyt wiele, które oferują tego typu wycieczki czy wyjazdy, bo wszystkie te, które organizuję, są w oparciu o przyrodę, a w zasadzie mógłbym powiedzieć, że główną bohaterką tego jest przyroda i to, co się dzieje tam, a my ją tylko podglądamy i w niej próbujemy się odnaleźć. Więc tak.
1: Bardzo mi się podobał twój jeden z postów, gdzie napisałeś, po co płacić przewodnikowi, jeśli do lasu można pójść za darmo? No właśnie, to po co? Jaka jest ta różnica?
2: Dobre pytanie, słuchaj. To ja może zacznę taką anegdotką. Otóż jednym z takich wydarzeń, które popchnęło mnie w tym kierunku, żeby robić te wyjazdy i w ogóle to wszystko, co robię, był wyjazd, który... jakby taki zorganizowany wyjazd przyrodniczy przez takiego mojego znajomego Michała Skierczyńskiego, bosmana, którego pozdrawiam serdecznie, który organizował wycieczkę w okolice Doliny Biebrzy, a to są rejony, z których ja pochodzę. Czyli tak naprawdę pojechałem z obcym typem do mojego domu niemalże. No i chłop, obcy chłop wtedy opowiadał mi o tym, jak tu jest świetnie. I ja wróciłem z tego wyjazdu po prostu oszołomiony, bo ja zupełnie na swój dom i na tą okolicę zacząłem od tamtego momentu inaczej patrzeć. I na tyle się zainteresowałem tym wszystkim, że teraz ja zapraszam tam ludzi. Więc mój pierwszy wyjazd, który zrobiłem, był do mojej w zasadzie sąsiedniej wsi. Aha. I ludzie, którzy ze mną przyjechali, byli pierwszymi turystami w mojej gminie chyba.
1: Ale to musi być fajne uczucie, jak przywozisz turystów, ludzi i opowiadasz o swoich stronach.
2: Tak, tak. Tak, chociaż rzeczywiście kilkanaście czy kilka dobrych lat temu bym tego nie zrobił, bo nie widziałem tam nic ciekawego, teraz widzę wszystko.
1: No dobrze, a gdzie najczęściej na przykład jeździcie? Co najczęściej lubisz pokazywać ludziom?
2: Ja lubię pokazywać miejsca trochę mniej znane, czy... obchodzone turystycznie, czyli jeżeli Puszcza i Las, to Knyszyńska, a nie Białowieska, ta bardziej znana, powiedzmy, siostra z naszych podlaskich puszcz. Doliny Rzeczne, Biebrza, nie tylko,

0: Narew, te wszystkie rzeki Puszczy Knyszyńskiej, ale nie tylko, bo też organizuję wyjścia tutaj do Puszczy Kampinoskiej, spacery. Teraz też robię wyjazdy już w całej Polsce w zasadzie, zdarza mi się i teraz pod koniec maja na przykład jedziemy do Turnickiego Parku Narodowego, do projektowanego.
1: No o tym też właśnie za moment, właśnie. Bo to jest bardzo ciekawa kwestia. A powiedz mi, bo jak planujesz taki wyjazd, zbierze się ta grupa ludzi, to na co tak naprawdę zwracasz uwagę, kiedy się przygotowujesz do tego?
0: Ja postanowiłem od tego roku, że zacznę zapraszać ludzi mądrzejszych od siebie, a o to nie jest trudno, do tego, żeby mi prowadzili te wyjazdy, współprowadzili te wyjazdy. Więc ja zapraszam jakichś specjalistów, ludzi, z którymi mam fajny flow, bo też taki jest zamiar, ale też no, ludzi z ekspertów ze swoich branż. I wtedy ten wyjazd jest w oparciu o jakieś tam różne elementy, natomiast tak przyjąłem.
1: Dobrze, to my zaraz wrócimy, przyjmiemy kolejne pytania i kolejne odpowiedzi, a będziemy o wędrówce po lesie, ale tak z bardziej praktycznej strony rozmawiać, więc zostańcie z nami.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: No tego głosu nie da się nie rozpoznać, Zalia na antenie czwórki. No i jak sobie myślę o takiej Zali i tym jej głosie, to on jest idealny, żeby iść na spacer po lesie, żeby się wyciszyć, no bo czasem można się wyciszyć w ciszy, a czasem na przykład z muzyką, to są te dwie opcje. No i pomyślałem sobie, że moglibyśmy... Ale zanim, dobra, jeszcze się ciebie spytam, bo przypomnę, z nami Mateusz Nowicki. Powiedz mi, czy masz jakąś ulubioną trasę, po której lubisz oprowadzać swoich turystów?
2: Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest czerwony szlak w zasadzie. Nie, on nie jest czerwony. Tutaj wyszła moja... przygotowanie.
1: Ale to się zdarza, tak?
2: To jest szlak dookoła Czerwonego Bagna w Biebrzańskim Parku Narodowym.
1: No to stąd to czerwone.
2: Tak, no po prostu mi się pomylił.
1: Dlaczego jest czerwony? Ja nigdy tych szlaków nie mogę ogarnąć, tych kolorów. W sensie ja
2: to nie ma znaczenia.
1: No właśnie.
2: Nie ma znaczenia.
1: Niby czarny,
2: to znaczy,
1: jest trudny.
2: Nie, nie, czasem... to tylko w górach. W PTTK, czyli w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, takim trochę organizmie, który w zasadzie już dogorywa. Nie wiem, czy się teraz nie narażę komuś, ale trudno.

0: Bo to oni znaczą szlaki w Polsce. Te kolory mają znaczenie, jeżeli chodzi o trudność w górach, natomiast na nizinach to nie ma znaczenia, choć przyjęło się, że ten czerwony szlak w Parku Narodowym na przykład, to jest ten główny szlak. Aha. Czyli jeżeli masz gdzieś jechać i masz ograniczoną, powiedzmy, masz ograniczony czas, to wybieraj gdzieś okolice czerwonego szlaku.
1: To kompletnie nie wiedziałem. Myślałem, że to wszędzie oznacza trudność danego szlaku.
0: Słuchaj, no to ja internet dzisiaj, bawi i uczy.
1: Ja dzisiaj wychodzę z nową wiedzą z tej audycji. Natomiast

0: chcę iść na całodzienną wędrówkę do lasu. Jak mam się do tego przygotować? Co wziąć ze sobą? A czego na pewno nie? Nie wiem, jak się ubrać. Słucham twoich porad.
1: Zacząłbym pewnie od prognozy pogody. Mhm. Sprawdziłbym sobie dokładnie, jaka będzie prognoza pogody i od tego uzależnił to, jak się ubieram. Jeżeli to jest okres letni, no to pewnie zabezpieczyłbym się przed słońcem, przed kleszczami. Jeżeli by padało, to wziąłbym coś na deszcz, to z takich praktycznych rzeczy. Sprawdziłbym sobie, no bo to też zależy, gdzie się wybieramy. Czy idziemy po szlaku na przykład w Parku Narodowym, to wtedy sprawdzamy sobie szlak. No i gdzieś mniej więcej szacujemy, czy jesteśmy w stanie przejść 20 km, 10, czy jest to forma pętli, czy
0: czyli
1: tą i z
0: gdzieś tam merytorycznie coś poczytać o tym miejscu, gdzie jedziemy, warto to zrobić.
1: Myślę, że tak, bo to jest coś, o czym rozmawiałem też wczoraj podczas jednego ze spotkań, że tego typu rzeczy warto sobie ogarnąć po to, żeby skupić się na tej przyjemności. A przyjemnością dla nas ma być przebywanie w tej naturze, a nie myślenie o tym, że nie wiem, czy dojdę do pewnego miejsca, czy mam wszystko, czego potrzebuję i tak dalej. Więc jakby to wszystko, żebyśmy ogarnęli, a skupili się na tym, co jest najważniejsze.
0: Żeby nic nas nie zaskoczyło.
1: No, tak.
0: No dobra, a czy są jakieś rzeczy, które warto wziąć ze sobą, albo właśnie odwrotnie, takie rzeczy, których na pewno, których nie powinniśmy brać na wędrówkę do lasu?
1: To też znowu zależy, jaki to jest las, czego znamy, czy nie. Na pewno wyposażyłbym się w, no telefon to już chyba każdy raczej ma ze sobą, ale co ważne, w mapy offline, czyli ściągnął sobie wcześniej te mapy, żeby nas nie zaskoczył brak zasięgu, to jest pierwsza rzecz. No i zasilanie, czyli jakiegoś powerbanka prawdopodobnie byśmy wzięli. Mówi się o tych papierowych mapach, ale no nie wiem, ja nie spotkałem nikogo, kto ma no papierowe mapy przy sobie. Myślę, że chociaż może powinno się tak robić, zwłaszcza gdzieś w górach pewnie, w jakichś trudniejszych warunkach. Natomiast w takim spacerze gdzieś blisko domu, to po prostu telefon z mapą offline i z powerbankiem spokojnie wystarczy.
0: No są pewnie survivalowcy, którzy biorą ze sobą saperki, noże i nie wiadomo co innego.
1: Tak, uśmiecham się, bo to jest też kolejny wątek. No ale tutaj już dotykamy jakby takiego innej trochę sfery, bo tu już mówimy o biwakowaniu, zostawaniu w lesie na noc, co też robię i do czego ludzi zapraszam i zachęcam zawsze, bo część z moich wyjazdów jest właśnie, przybiera taką formę, gdzie po prostu jedziemy do lasu i śpimy w hamakach albo pod gołym niebem.
0: Ale jest tak, że ty wcześniej wybierasz te lokalizacje, gdzie śpicie, czy to jest random?
1: Nie. To znaczy wybieram lokacje, bo zgodnie z prawem możemy to robić tylko w takich miejscach, które biorą udział w programie Zanocuj w lesie.
0: Aha.
1: To są takie miejsca w nadleśnictwach, które są wyznaczone do tego. Więc ja oczywiście jako przewodnik, ktoś, kto bierze odpowiedzialność za ludzi, bierze za to pieniądze, no jakby dbam o to, po to, żeby ludzie mogli się skupić właśnie na tych przyjemnych rzeczach. Natomiast no muszę to wcześniej sprawdzić, ale no nieco do jednej współrzędnej, no bo to...
0: Nie, bo to też by się mijało się z celem wtedy.
1: Tak.
0: No dobra, a jak już tak biwakowaliście, to mieliście taką sytuację, że nie wiem, podeszło was jakieś dzikie zwierzę w nocy?
1: Zawsze wszyscy o to pytają.
0: No.
1: Nie, no jakie dzikie zwierzę w Polsce może ci podejść do biwaku?
0: No nie wiem.
1: No co?
0: Ja miałem
1: no
0: kiedyś,
1: co na przykład może podejść?
0: Ja ci powiem, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że ja 10 lat w harcerstwie, no, spało się w lesie nieraz. No, a jak już się było starszym, to w ogóle było tak, że ci starsi mieli jedną noc poza obozowiskiem. Szliśmy sobie dzień wcześniej wybierać miejsce. Tam było też na hamakach. Dosłownie i to tak piętrowo się ustawialiśmy na drzewach. I nam zrobili pranka po prostu. Ktoś kupił gumową świnię i mówił, że jest dzik. I od trzeciej w nocy.
1: Okay.
0: I to było straszne. Natomiast to dzik nie podejdzie?
1: Zawsze jest pytanie, które można sobie zadać. Po co takie zwierzę miałoby do nas podchodzić?
0: Mamy jedzenie.
1: No okej, dobrze, bardzo fajnie, ale w polskich warunkach nie ma takich sytuacji. Znaczy zwierzę, które mogłoby nam zagrażać i pewnie realnie, no to jest na przykład niedźwiedź, ale tak naprawdę niedźwiedzi w Polsce to mamy na palcach jednej ręki, możemy to policzyć. Oczywiście zdarzają się te przypadki, o których czasami słyszymy.
0: Nawet
1: że niedźwiedź...
0: niedawno.
1: Tak. No ale to nie była biwakowiczka, tylko tam była inna historia. Natomiast no nie, to co w biwakach najczęściej nam robi psikusa, to jest nasz mózg, który nam podpowiada różne scenariusze i strachy, które mogą się wydarzyć. To się nigdy nie dzieje.
0: Dobrze, to my za moment do tych dzikich zwierząt wrócimy, bo jako po prostu ciekawska osoba muszę ci zadać parę pytań.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Utwór nie ma skróconych dróg, a w sumie jak tak sobie spacerujemy tymi drogami, na przykład leśnymi, możemy spotkać dzika czy sarnę, prawda? Możemy.
2: Tak, jeżeli mamy tyle szczęścia.
1: No dobrze, ja się boję dzików bardzo, saren nie, ale widzę dzika i sarnę na swojej drodze, co robię, albo co powinienem zrobić, bo ja panikuję, ale...
2: No przede wszystkim to myślę, że zdrową reakcją jest jakiś euforyczny stan, który nam towarzyszy zawsze przy spotkaniu jakiegoś zwierzęcia. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, pewnie część słuchaczy też. To, co możemy zrobić tak naprawdę najlepszego dla siebie i dla nich przede wszystkim, to po prostu nie wchodzić w ich tą strefę taką bezpieczeństwa. W zależności od gatunku, od konkretnego zwierzaka, ten dystans jest różny. Taki, powiedzmy, taki bufor, które zwierzęta dzikie mają po to, żeby dać sobie taki czas na po prostu ucieczkę. Po prostu nie wchodzić. No, jeżeli widzimy dzika, który... To jest temat dzików w ogóle teraz w miastach, jest zupełnie inny. Zajmuję się tym też trochę, staram się o tym mówić też na swoim

0: profilu. Natomiast no to, co czasami ludzie robią z tymi dzikami, no to jest ciężka patologia.
1: Tak, to prawda.
0: To ludzie są, to my jesteśmy powodem, dla którego te dziki są w miastach i są tak śmiałe.
1: No właśnie, o to cię też miałem spytać, czy to jest tak, że te dziki idą do miasta, bo co, bo my je karmimy?
0: Tam jest wiele czynników, dlaczego się tak dzieje. Między innymi jednym z nich jest to, że my je karmimy. Zresztą ja sam na osiedlu u siebie mieszkam, na starym osiedlu na Bielanach, gdzie po prostu za rodziną dzików chodzą nie tylko staruszki, ale też inne osoby z jedzeniem i po prostu za nimi chodzą i je dokarmiają. Więc będąc takim dzikiem, prawdopodobnie też bym wrócił następnego dnia po to, żeby nakarmić swoje dzieci, nie? Więc to dosyć logiczne zachowanie. Natomiast wracając jeszcze do tych dzikich zwierząt, jeżeli je spotkamy, mamy taką przyjemność, to po prostu nie wchodźmy w ich teren.
1: Czyli nie uciekamy na drzewo?
0: Nie, no po co? Po co? Nie ma takiej potrzeby. Klasycznym przykładem zwierzęcia, którego myślę wszyscy się boją gdzieś tam tak podświadomie, to jest wilk.
1: Tak.
0: Którego ty się boisz dzików, ale większość osób boi się wilka i o te wilki najczęściej mnie pytają, czy tam, gdzie będziemy na przykład spać w lesie, czy są wilki i tak dalej, a jak już zobaczymy kupę wilka na przykład, albo...
1: To już jest.
0: No ale ja zawsze staram się uspokajać i o tych wilkach opowiadać, bo to są fascynujące zwierzęta, które jak tylko zobaczą człowieka, to po prostu uciekają.
1: No właśnie, chyba tak jest, bo aż tak dużo nie słyszysz się o tym, że wilki do ludzi. Nie. To jest naprawdę rzadkość.
0: Czasami słyszy się o tym, że wilk na przykład, nie wiem, była jakaś próba ataku czy zbliżenia się do ludzi, ale to najczęściej wynika nie z tego, że one chcą nam coś zrobić, tylko najczęściej są to młode osobniki, które są ciekawe świata. Mhm. W dodatku wilki też mają zupełnie inny wzrok niż my, więc one mają, możemy tak to skrócić, że one mają słabszy wzrok. Mhm. Więc są ciekawskie i mają słaby wzrok, więc próbują nas dojrzeć, co tam na tej drodze tam stoi i robi im te zdjęcia.
1: Czyli jakby podbiegł, to on nie chce zaatakować, tylko nie. On ogląda po prostu.
0: On nie podbiegnie, on będzie powoli sobie podchodził najczęściej, a no, jak tylko nas zobaczy, to ucieknie.
1: No dobra, ale czy tak samo się zachowujemy, jak to będzie zwierzę większego kalibru, typu łoś?
0: Oczywiście, że tak. Bo łoś, zwłaszcza te na przykład w okolicy Warszawy, czy właśnie w Puszczy Kampinoskiej, czy one też już pojawiają się w miastach. I my mamy takie przekonanie o tym, że no łoś to jest taka w sumie krowa, czy koń, co on tam nam może zrobić. No nic nam nie zrobi, ale jakby to jest ogromne zwierzę, które waży kilkaset kilogramów, więc no po prostu nie wchodźmy w jego teren, nie zbliżajmy się, nie próbujmy go pogłaskać, to jest dalej dzikie zwierzę. To są takie, nie wiem, wydaje mi się jakieś takie zdroworozsądkowe zasady.
1: I logiczne, po prostu.
0: Ale cały czas mam wrażenie, trzeba o tym przypominać, tak jak chociażby śmieci w lesie.
1: A nie, to jest absurd dla mnie.
0: To jest dla ciebie absurd, dla mnie też i dla większości pewnie słuchaczy
1: tak.
0: również, ale stary, no jeżdżę po tych lasach już teraz w zasadzie, no nie, może nie po całej Polsce, ale i wszędzie są śmieci. Mhm.
1: To jest o tyle dla mnie absurdalne, że najczęściej to jest tak, że ktoś wsiada w auto, wrzuca śmieci do bagażnika, jedzie specjalnie do środka lasu, chociaż niektórzy się już nie kryją, nawet z brzeszka sobie zrobią, ale jedzie do środka lasu i wywala rzeczy.
0: Tak.
1: Ja już takie rzeczy w lesie spotkałem od telewizorów, po wszystko, naprawdę.
0: Tak. No i to się cały czas zdarza, więc jakby też nie ma co się dziwić, że ze zwierzętami też trochę nie wiemy, jak sobie poradzić, a najczęściej po prostu zostawmy to.
1: Tak, bo powiem ci, że wracając jeszcze na moment do tematu dzików w mieście, widziałem takie obrazki, które mnie poraziły, w cudzysłowie oczywiście, bo to, że tam babcia dokarmia, okej, ale wyobraź sobie, że ktoś dokarmiał na parterze z balkonu i te dziki tak się przyzwyczaiły, że dziki zamieszkały pod balkonem. Małe, dorosłe, wszystko razem, bo babcia rano przychodziła, rzucała chleba, no to no.
0: Celem wszystkich stworzeń, tak mi się wydaje, jest też próba przeżycia po prostu. Jeżeli mam, sam jestem teraz ojcem, więc trochę jestem w stanie się jakoś bardziej utożsamić, zrobię wszystko, żeby moje dziecko w tym przypadku było bezpieczne, najedzone i szczęśliwe, więc no, dzik prawdopodobnie myśli tak samo.
1: Dokładnie. Dobrze, za moment kontynuujemy naszą rozmowę trochę o Parku Narodowym, a raczej o planach parków narodowych. To już za moment.

0: Disclosure na antenie czwórki, a my kontynuujemy naszą rozmowę. To ja tak sobie pomyślałem na koniec, bo też dużo o tym mówisz i dużo się o tym mówi gdzieś tam medialnie. Są pewne miejsca w Polsce, które powinny stać się parkami narodowymi. Dlaczego? Po co nam te parki? Co one nam dają, te parki?
1: Bardzo szeroki temat. Nie mam też kompetencji, żeby się tak bardzo o tym wypowiadać.
0: Ale tak z
1: małego doświadczenia.
0: Tak.
1: My po prostu mamy bardzo mało dzikich, naturalnych miejsc. Mamy ich bardzo mało. Powierzchniowo w Polsce parki narodowe zajmują około procenta. Uh-huh. To nawet na skalę Europy to jest mało. A tych miejsc, które na to zasługują, jest całkiem sporo w dalszym ciągu. A park narodowy dlatego, że to najwyższa forma ochrony przyrody.
0: Czyli to jest kwestia prawna ochrony przyrody.
1: Tak, tak. Jakby z tym miejscem, to miejsce pozostaje naturalne, najbardziej naturalne, jakie może być. Więc z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia, myślę, nas, zwykłych ludzi, w naszym interesie byłoby, żeby tych parków było jak najwięcej, po prostu.
0: Mamy 23 parki narodowe. Które jest twoje ulubione?
1: Nie, no Biebrzański oczywiście. Mm-hmm. No, serduszko bije zawsze bliżej domu.
0: A w ogóle, wiesz, ja nigdy nie byłem w Białowieskim.
1: To pojedź.
0: Chcę zobaczyć żubrę.
1: W styczniu robiłem wyjazd właśnie do Puszczy Białowieskiej, gdzie widzieliśmy żubry nocą. To było piękne.
0: Ale super.
1: To było
0: w ogóle też dołączam się do tego, polecam oglądać parki narodowe. Nawet ostatnio, to przy okazji mojego rok temu wyjazdu majówkowego na Podlasie, Narwiański. On nie jest jakiś mega popularny, no tam głównie ptaki, prawda?
1: W ogóle nie jest, ale teraz zrobiłeś jaki ten... Głównie ptaki.
0: Głównie ptaki.
1: Teraz wszyscy ornitolodzy mają zaciśnięte zęby.
0: No i bardzo dobrze, niech słuchają. Pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie. Słuchaj, na koniec naszego spotkania chciałem się ciebie spytać, bo wiadomo, że... jedno pytanie pominąłem. Bardzo chcę poznać odpowiedź. Dobra. Dlaczego sarny biegają pod samochód? Obejrzałem tyle filmów na ten temat.
1: To jest ich reakcja naturalna. Po prostu światło samochodu.

0: nie jest czymś naturalnym w ich środowisku, w ich życiu. One nie wiedzą do końca, jak na to zareagować i reagują w sposób paniczny. To też jest wynik tego, że są ciekawskie, potem to światło najczęściej je oślepia i potem mamy różne takie sytuacje, ale jest to dziwne faktycznie.
1: Jest to bardzo dziwne i tym właśnie akcentem dobiegamy do końca naszego spotkania.
0: Mogę mieć jeden apel ostatni? Dawaj. Wszystkim zawsze od samego początku powtarzam, idź do lasu. Więc powtarzam, idźcie do lasu.
1: Idźcie do lasu, mówił to Mateusz Nowicki, Polas. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
0: To ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność. Idźcie do lasu, bo warto naprawdę.
0: Tak jest.

0: I w ten właśnie sposób dobiega już końca audycja Internetowy Nieporadnik, ale na szczęście zostają was w bardzo dobrych rękach, bo po godzinie 18 Marcin Radomski, audycja Co Oglądać, a z tego co wiem, dzisiaj wyjątkowe warunki. Witam ciebie, Marcinie.
1: Cześć, witaj.
0: Co tam, gdzie ty jesteś, co się dzieje?
1: Jestem w Kinotece w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, bo wczoraj rozpoczął się festiwal filmowy, festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity i dzisiaj cała audycja poświęcona filmom dokumentalnym, dwie godziny o tym, co najciekawszego na festiwalu. Pojawią się goście, będzie mnóstwo twórców, twórczyń filmów dokumentalnych. Będziemy rozmawiali o tym, jak się tworzy takie filmy, ile to zajmuje czasu, jacy są bohaterowie tych filmów, jakie tematy poruszają twórcy w filmach pokazywanych na Millennium Dogs Against Gravity. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Jesteśmy w sercu samego festiwalu w Kinotece, więc na pewno będzie też gorąca atmosfera.
0: A zaspoilerujesz nam, jacy goście się pojawią?
1: Tak, pojawi się Rafał Skalski, reżyser filmu Nurt, pojawi się też Łukasz Ronduda, reżyser filmu Freak Show. Będą też bliźniaczki, które zrealizowały film krótkometrażowy o sobie tak naprawdę. Pojawi się też Dawid Nikel, który odpowiada za film Ciało Wojny i pojawią się też twórcy wielu innych filmów dokumentalnych, m.in. Kandydaci Śmierci, więc będzie interesująco na pewno.
0: Rzeczywiście będzie się działo, ale Marcinie, słyszę, że tam po prostu jest gwar, chyba dużo się dzieje w Kinotece.
1: Dużo się dzieje, tak, bo jestem tutaj w samym sercu Kinoteki, na dole, przy salach kinowych, więc obok ludzie czekają w kolejce właśnie na wejście na kolejny seans. Festiwal się rozpoczął dzisiaj rano dla publiczności, więc już od rana są pokazy. Myślę, że też wiele dyskusji, dlatego pewnie w tle słychać różne głosy interesujących debat i dyskusji po filmach, bo to też są festiwale filmowe, po to, żeby oczywiście oglądać filmy na ekranie, ale potem, żeby o nich rozmawiać, i widzę, że coraz więcej widzów wieczorem w piątek, to jest chyba najlepszy właśnie moment, żeby wybrać się do kina.
0: Idealna pora. No dobrze, tak. To

ja już was oddaję w ręce Marcina po godzinie 18 w specjalne wydanie audycji Co Oglądać. Przeniesiemy się do Kinoteki, także do usłyszenia, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień.

0: klasy.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel.
3: Jeden cel.
2: Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: W całym kraju raczej pochmurne popołudnie. W wielu regionach pojawią się opady deszczu, a na południu możliwe także burze. Najmocniej popada dziś na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Temperatura od około 10-12 stopni na północy do nawet 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich. W centrum około 15 stopni. Uwaga na wiatr. Nad morzem momentami dość silny i porywisty. Wieczorem pojawi się więcej przejaśnień, choć miejscami deszcz nadal może się utrzymywać. A ja jestem w warszawskiej Kinotece. Tutaj świeci słońce, bo rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie.
9: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Z serca Millennium Dogs Against Gravity warszawskiej Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki witam Was serdecznie w audycji Co Oglądać. Wczoraj rozpoczęło się święto filmu dokumentalnego Millennium Dogs Against Gravity, jeden z ważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. Przez najbliższe 2 godziny będę relacjonował na gorąco, co dzieje się na festiwalu, jakie filmy warto obejrzeć, na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę. Za mną tłum widzów, bo jesteśmy w kawiarni Kinoteki, rozmowy w kolejkach po kawę, wokoło plakaty filmowe i charakterystyczny festiwalowy szum, który pojawia się tylko wtedy, gdy kino naprawdę żyje, a tak jest właśnie na festiwalach filmowych. Jedni właśnie wyszli z seansu, widzę właśnie widzów wychodzących z seansu, niektórzy poruszeni, inni dyskutują już o filmach, bo filmy mogą pozostać długo po napisach końcowych w naszych głowach. I chyba właśnie o to chodzi na Millennium Dogs Against Gravity, żeby kino dokumentalne nie kończyło się wraz z projekcją filmu. Dlatego dzisiaj w audycji porozmawiam z twórcami filmów dokumentalnych. Będzie m.in. Rafał Skalski, reżyser filmu Nurt o pierwszym w historii świata spływie kajakowym najdłuższą rzeką świata, Amazonką. Pojawi się też Łukasz Ronduda, reżyser filmu Freak Show o grupie młodych artystów z niepełnosprawnościami. Będzie też wielu, wielu innych gości, m.in. bliźniaczki, które stworzyły krótkometrażowy film o nich samych. Będzie też Dawid Nikiel, współreżyser filmu Ciało wojny i będą też twórcy i bohaterowie filmu Kandydaci Śmierci. Więc jednym słowem będzie się mnóstwo działo. Audycja z samego centrum festiwalu z Millennium Dogs Against Gravity. Zaczynamy przy mikrofonie Marcin Radomski. Spędźcie ze mną 2 godziny.
2: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Czwórka dziś nadaje z Millennium Dogs Against Gravity. Jesteśmy w kinotece, w centrum samego festiwalu. Ze mną jest już pierwszy gość, dotarł do mnie Rafał Skalski, reżyser filmowy. Możecie go znać z takich filmów jak Noc w przedszkolu, ale też Seks dla opornych, Mnich z morza, albo też Morderca szyty na miarę. Natomiast tutaj na festiwalu pokazuje swój film dokumentalny Nurt i o tym filmie porozmawiamy. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pierwszy dzień festiwalu. Czy za tobą są już jakieś projekcje filmowe, czy dopiero zaczynasz?
2: Jeszcze nie, ale nie mogę się doczekać między innymi Kandydatów śmierci Maćka Cuckę i nowego filmu Wernera Herzoga.
1: Też będzie pokazany. No właśnie, dzisiaj też będziemy rozmawiali o Kandydatach śmierci pod koniec audycji, ale na początek o twoim filmie dokumentalnym Nurt, bardzo interesującej historii, która rozpoczyna się w 1985 roku, bo wtedy odbył się pierwszy w historii świata spływ kajakowy najdłuższą rzeką świata, Amazonką. I dlaczego ty wróciłeś do tego tematu, albo jak go odkryłeś w ogóle? Jak wpadłeś na tych bohaterów, którzy byli na tym spływie?
2: Tak, kilkoro śmiałków postanowiło spłynąć pierwszy raz od źródeł w Andach do ujścia w Atlantyku Amazonką. Szczególnie w górnym biegu Amazonka jest bardzo trudną rzeką, jedną z najtrudniejszych na świecie. Nazywa się wtedy ona Apurimak i ma jedne z najbardziej niebezpiecznych bystrz, czyli takich małych wodospadów do spłynięcia. Natomiast ten temat przyszedł do mnie od Grega Zglińskiego, który myślał, żeby zrobić fabułę na ten temat. Przeczytał bestsellerową książkę Joe'a Keina z Nurtem Amazonki, książkę sprzed mniej więcej 35 lat. Zainteresował mnie tę książką. Jak książkę przeczytałem, zobaczyłem, że to jest niesamowity temat, bo uczestnicy wyprawy, było to 10 mężczyzn i tylko jedna kobieta, tak naprawdę nie mieli problemu z naturą. Oczywiście też trochę mieli, ale okazało się, że dużo większe problemy były z konfliktami wewnątrz grupy niż z naturą czy z terrorystami, których też po drodze spotkali.
1: Mhm. A powiedz, bo ta historia opowiada nie tylko o ekstremalnej wyprawie, którą na pewno taka była, bo zresztą poznajemy to właśnie z opowieści bohaterów, ale też trochę o osobach uciekających z takiej szarej Polski, prawda? 85 rok, czyli taki okres najgorszy chyba właśnie wtedy, przed samą transformacją, 89 rokiem. Powiedz w ogóle, jak doszło do tej wyprawy. Opowiedz więcej o tej historii.
2: Tak, no wyprawa była międzynarodowa. Brało w niej udział kilku Afrykanerów z Republiki Południowej Afryki. François Odendal wpadł na pomysł na tę wyprawę i zorganizował międzynarodowy zespół. Do wyprawy trafił dziennikarz amerykański Joe Kane. Trafiła też Brytyjka Kate Duran, która była lekarką na wyprawie. Oraz trafiło dwóch Polaków, czyli Piotr Mieliński i Zbyszek Bzdak, którzy już wtedy od kilku lat mieszkali w Stanach. Oni wyjechali w 79 roku wraz z grupą Cano Andes. To była taka grupa entuzjastów kajakarstwa z klubu kajakowego Bystrze z Krakowa, z AGH Kraków. I oni wyjechali w 79 roku grupą 30 osób do Meksyku, żeby spłynąć najdzikszymi rzekami w Meksyku. I po pół roku wyprawa się zakończyła. Oni dostali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, nawet z Polski Ludowej. Połowa z nich wróciła do Polski, połowa z nich została już w fabryce. Część z nich właśnie zamieszkała w Stanach. Piotr Mieliński i Zbyszek Bzdak zaczęli spływać kolejnymi dzikimi rzekami, jeszcze nieodkrytymi. Na przykład spłynęli w 81 roku, tuż przed stanem wojennym, najgłębszym kanionem na świecie, Kolką. I wtedy pierwszy raz Piotr Mieliński trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, a drugi raz Piotr Mieliński trafił do Księgi Rekordów Guinnessa właśnie za spłynięcie jako jedyny człowiek. No trochę teraz spoileruję mój film, ale tak, ale on przepłynął jako jedyny człowiek o własnych mięśniach, jako pierwszy człowiek kajakiem Amazonkę od źródła do ujścia.
1: Wow, to wyczyn, ogromny wyczyn. I ty po 30 latach wróciłeś do tych uczestników wyprawy, właściwie do nich dotarłeś, żeby trochę dowiedzieć się, co wydarzyło się po drodze. Jak do nich docierałeś? Jak znajdowałeś tych bohaterów? Czy oni byli chętni do tego, żeby wspominać te wydarzenia sprzed lat? Zwłaszcza, że to nie jest tylko bardzo pozytywna historia.
2: No przede wszystkim najpierw dotarliśmy do Piotra Chmielińskiego, który dał nam kontakty do reszty bohaterów, ale tak, no tak jak już właśnie wspomniałem, tutaj

0: ta natura okazała się bardziej przewidywalna niż ludzie, co też pada w naszym filmie takie zdanie i o tym też nasz film jest. I no, dla niektórych z nich rzeczywiście te wydarzenia wciąż są w pewnym stopniu, no może traumatyczne to za duże słowo, ale emocjonalnie do nich podchodzą. Szczególnie mi zależało, żeby dotrzeć do antagonisty wyprawy, no bo też troszeczkę tutaj zaspoileruję, wyprawa w pewnym momencie się podzieliła na dwie grupy i w filmie no, w pierwszej połowie pokazujemy perspektywę tych wydarzeń z punktu widzenia jednej z grup i druga grupa jest skierowana na antagonistów. Nam się udało dotrzeć właśnie do antagonisty. Na tym mi właśnie bardzo zależało, żeby zobaczyć te wydarzenia z różnych perspektyw.
1: Zależało ci, żeby zobaczyć je z różnych perspektyw, ale zależało też to, o czym wspomniałeś, żeby pokazać też Amazonkę jako bohaterkę tego filmu. Piękną, ale też niebezpieczną. Jak budowaliście też obecność, jej obecność na ekranie?
0: No przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że film jest przede wszystkim oparty na niesamowitych archiwaliach, gdyż uczestnicy wyprawy mieli kamerę i na taśmie filmowej 16 mm nakręcili kilka godzin materiału. I ten materiał pierwszy raz będzie publicznie pokazany. My do tego materiału dotarliśmy, ponieważ on się zagubił przez te kilkadziesiąt lat. Zdigitalizowaliśmy go, odnowiliśmy i on też będzie pokazany na dużym ekranie, więc to ma taki wymiar no, niesamowity na taśmie filmowej zobaczyć Amazonkę jeszcze chyba w dzikszych czasach niż teraz, bo było dużo mniej turystów wtedy na Amazonce, a głównie też trzeba powiedzieć, że tutaj pokazujemy tą Amazonkę w tym górnym biegu, bo tam się, to był też najtrudniejszy etap, ten etap górski, gdzie ona jeszcze się nazywa Apurimak. To jest bardzo niebezpieczna, dzika rzeka, trudno dostępna. Teraz pewnie już to troszeczkę bardziej dostępne, no ale wtedy bez GPS-ów, bez telefonii komórkowej to był wyczyn.
1: Mm-hmm, na pewno. Te zdjęcia właśnie archiwalne przeplatają się z wypowiedziami bohaterów, co ładnie tak płynie w tym całym filmie dokumentalnym, ale też ci bohaterowie balansują gdzieś na granicy, wydaje mi się, trochę takiej fizycznej, psychicznej, może też jakiejś społecznej. Co fascynowało ci w tych bohaterach? Bo to jest też przekrój ludzi, przegląd. Powiedziałeś, że to byli bardzo różni od siebie bohaterowie i niełatwo było być im też razem.
0: Tak, no to jest też jeden z tematów filmu. Właśnie, że jak ma się tak dużą grupę, no to trudno ją zorkiestrować. I jak jest się na rzece wspólnie każdego dnia przez kilka miesięcy, to bardzo łatwo o konflikty.
1: No właśnie, w takiej grupie nie jest, to jest trudno być właśnie przez dłuższy czas, zwłaszcza, że każdy niesie właśnie swoją historię, swój jakiś bagaż doświadczeń
0: ego,
1: też życiowych,
0: tak, ego
1: też,
0: no
1: to,
0: bo
1: to
0: też
1: właśnie,
0: jest tematem.
1: Tak, to też jest tematem tego filmu. Myślę, że też te materiały archiwalne i trochę takiej animowanej kreacji, prawda, która została tam wprowadzona do tego filmu, ten film też nabiera innego znaczenia. Czy któryś z tych bohaterów jakby zaskoczył cię po tych 30 latach jakąś swoją opowieścią, swoją historią?
0: No mnie, muszę przyznać, że w sumie wszyscy bohaterowie mnie zaskoczyli, bo ja znałem mniej więcej ich już wcześniej właśnie z książki Joe'a Kane'a, którą bardzo polecam do przeczytania z nurtem Amazonki, która jest taką reporterską relacją głównie z perspektywy właśnie Joe. I dosyć jednoznacznie on portretuje wszystkich w bardzo negatywny sposób, tutaj pomysłodawcę tej wyprawy François Odendala portretuje. Natomiast koniec końców każdy z nich mnie zaskoczył. Przede wszystkim okazali się, że to ludzie z niesamowitą pasją, z niesamowitą energią. Oni wszyscy mają teraz około 70 lat. Chciałbym mieć taką energię w ich wieku. I to też jest jednym z tematów filmu, że wtedy wszyscy mieli 30, 32 lata i byli przed rozpoczęciem takiego, można powiedzieć, żyćka, przed rutyną. I ta wyprawa miała być ostatnią taką, tak dużą wyprawą w ich życiu, taką ucieczką przed codziennością, przed codzienną rutyną.
1: Mm-hmm, tak. No to też ciekawe takie spojrzenie w przeszłość tych bohaterów i opowieść ich o tym, co działo się przed laty, jak oni też pamiętają. Każdy pamięta też trochę inaczej na pewno te wydarzenia, co też dowiadujemy się z tego filmu.
0: Tak, no ta pamięć tutaj potrafi być skrajnie różna, szczególnie jeśli chodzi o tutaj zderzenie Piotra Chmielińskiego i tutaj też troszeczkę zaspoileruję naszym słuchaczom i François Odendala, czyli pomysłodawcy wyprawy, oni mają skrajnie różnie pamiętają te wydarzenia.
1: Dlatego też warto zobaczyć film Nur.

0: Ale oprócz pokazu filmu tutaj na festiwalu, przygotowaliście dodatkowe atrakcje jeszcze dla widzów. Opowiedz o nich.
1: Tak, no, niesamowite jest, że prawie wszyscy nasi bohaterowie przyjeżdżają do Warszawy. Już przyjechali, już się z nimi widziałem dzisiaj. I w niedzielę o 8:30 organizują, przede wszystkim Piotr Chmieliński, już teraz legenda światowego kajakarstwa, organizują spływ kajakowy Wisłą od portu Czerniakowskiego do plaży Żoliborz i wszyscy są zaproszeni, kto chętny, kto ma własny sprzęt, własny kajak albo kto wypożyczy z portu Czerniakowskiego kajak, jest zaproszony, że o 8:30 w niedzielę oni ruszają i do plaży Żoliborz dopłyną.
0: No, niesamowita historia, taka połączona właśnie, że nie tylko oglądamy film, ale możemy też ruszyć w podróż z nimi i to dla nich też będzie jakieś wspomnienie na pewno tamtych
1: tak,
0: wydarzeń.
1: No, w takim składzie to się spotykają po raz pierwszy od 40 lat, a z kolei też w niedzielę o godzinie 14:30 w kawiarni Południk Zero będzie spotkanie z bohaterami połączone z wystawą zdjęć Zbyszka Bzdaka, fotografa wyprawy, który potem był fotografem dla National Geographic.
0: Premiera filmu na festiwalu jutro, tak?
1: Premiera jest jutro, potem kolejne pokazy w niedzielę, potem kolejne pokazy są też w Warszawie zaplanowane oraz też w innych miastach, wszędzie, gdzie jest Millennium Dogs Against Gravity.
0: Mm-hmm, to polecamy film Nurt. Ze mną był Rafał Skalski, a przed nami jeszcze dzisiaj w audycji sporo festiwalowych emocji i rozmów.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Jesteśmy w warszawskiej kinotece. Rozmawiamy z twórcami filmów dokumentalnych i ze mną są właśnie już Łukasz Ronduda i

0: Filip Pawlak, witajcie serdecznie, twórcy filmu Freak Show.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, witajcie, cześć.
2: Witam, dzień dobry.
0: Cieszę się, że jesteście tutaj w tle właśnie rozmowy festiwalowe. My jesteśmy w kawiarni Kinoteki obok sale i już trwają pierwsze projekcje filmowe, bo festiwal rozpoczął się wczoraj wieczorem, ale dla widzów otworzył drzwi kin.

0: która została zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i mają przygotować prowokacyjny freak show. Łukaszu, czy jako również kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli związany z tą instytucją, w której to wydarzenie się odbyło, mógłbyś opowiedzieć o tym punkcie wyjścia do tej historii?
1: Filip również jest związany z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
0: No to wspaniale.
1: Oba jesteśmy. I kręcimy
0: Ciebie znam trochę dłużej, Łukasz. Filipa dopiero dzisiaj poznałem, tak.
1: Jak to się zaczęło?
0: Tak.
1: Zaczęło się od pomysłu Nadii Markiewicz, która uruchomiła tak jakby cały proces wyszukiwania artystów z niepełnosprawnościami, z którymi chciała zrobić projekt. Tak jakby punktem, jakąś inicjalną ideą była idea właśnie freak show, z którym się spotkała z tą ideą w Stanach Zjednoczonych, bo mieszkała tam parę lat. Tam ta tradycja jest troszeczkę mocniej obecna niż w Europie. Mniej też jest zawstydzona, powiedzmy, ta tradycja niż w Europie. I no i tak jakby Nadia odnalazła
2: całą naszą grupę.
0: Całą naszą grupę. Właśnie, prawda? Wasza grupa, która jest też częścią tego filmu ważną.
2: Zdecydowanie. No, myślę, że ja bym powiedział trochę jeszcze inaczej, że całość zaczęła się od złości, od tęsknoty za jakąś melancholią, za takim głębszym przeżywaniem niepełnosprawności. Ja sam jestem osobą z niepełnosprawnością. No i w większości, tak jak Nadia Markiewicz, Agata Wąsik, Daniel Kotowski, Babcia, czyli nasi bohaterowie, tworzymy najczęściej dosyć samotnie, bo życie osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest jednak naznaczone głównie izolacją. No, są pochowane w domach, więźniowie czwartego piętra, ludzie w szpitalach, szkołach specjalnych itd. i tak dalej. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do działania w odosobnieniu. No i my jako jednak młodzi artyści, którzy już wychowują się w trochę innej rzeczywistości, stwierdziliśmy, że byłoby wspaniale spróbować się w takiej współpracy z innymi dziwakami, dziwolągami, z innymi, którzy mają odwagę nazwać się creepami, freakami, dla których ta niepełnosprawność nie jest tylko przyczynkiem do jakiegoś lamentu, ale też narzędziem artystycznym, też jakąś formą praktyki artystycznej. Mówimy, że creep, kalectwo, kalekowość, creep is new queer, że to jakby jest teraz ta nowa, świeża perspektywa osób z zewnątrz społeczeństwa. No więc jakby szukaliśmy czegoś, jak moglibyśmy i co moglibyśmy zrobić, żeby ruszyć trochę te dyskusje na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ogólnie na temat tożsamości, tego jak funkcjonuje my, co nie jako społeczeństwo, kogo uznajemy za swoich, a kogo za innych.
1: Mhm. Dokładnie, tak jak Filip powiedział, i ja jako kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który właśnie specjalizuje się w obserwowaniu sceny artystycznej i wynajdywaniu różnego rodzaju zjawisk, no zauważyłem to zjawisko, o którym powiedział Filip, jako bardzo interesujące i od razu chciałem też na zasadzie takiej kuratorskiej temu towarzyszyć. I tak jakby no, zdecydowaliśmy się, że będziemy pracować nad występem, i równocześnie będziemy robić film, który dokumentuje proces pracy nad tym występem.
0: Mhm. Bardzo ciekawe też, co mówicie. Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że w jednym z warszawskich kin pokazywałem film Człowiek-Słoń Davida Lyncha. I to mi dzisiaj, myśląc o waszym filmie, oglądając go wcześniej i przygotowując się do tej rozmowy, bardzo mi się to zrymowało z tym filmem. Przypomnę tylko widzom, że to jest film właśnie o człowieku, słoniu tak nazwanym, zdeformowaną twarzą. I też właśnie to jest film o inności, o tym wykluczeniu. To jest film z 1980 roku, a dzisiaj mamy 2026 rok. Cały czas o tym temacie musimy mówić.
2: Tak, przy czym myślę, że dla nas tym, co było jakoś odżywcze w tej pracy i szczególnie ważne, było to, żeby ten głos o inności, o odmienności, jakkolwiek sama w sobie ona nie jest odświeżająca i dająca jakąś różnorodność w polu sztuki, było to, aby mówić o nim z wewnątrz tego doświadczenia. Bo najczęściej przywołałeś Lyncha, który jednak niepełnosprawną osobą nie był, prawda? Patrzył jak

0: osoba, która z ciekawością obserwuje jakieś zjawisko i siłą rzeczy zawsze będzie je uprzedmiotawiać. Nie ma zero-jedynkowych rozwiązań i my sami siebie w tym filmie i projekcie też uprzedmiotawiamy. No, jakby oddajemy jakąś część siebie widzom do posiadania, do oceny, do interpretacji, ale jest to jednak coś zupełnie innego, kiedy ta cała kreacja jest tworzona przez osoby w pełni, czy uznawane za pełnosprawne, które chcą pokazać jakąś szaloną, dziwaczną historię. Tutaj możemy odwołać się do, nie wiem, polskiej sztuki krytycznej lat 90., gdzie mamy mnóstwo dziwnych, budzących niepokój, obrzydzenie, fascynację ciał, a czym innym jest sztuka Nadii Markiewicz czy Daniela Kotowskiego, którzy mówią, ale to jest też nasze własne doświadczenie. Ono nie jest jedynie obrzydliwe, ono jest całym naszym życiem i to my chcemy pokazać, jak w tym żyjemy, co może to przynieść, jak inne perspektywy to wnosi, ale chcemy, aby było to pokazane naszymi oczami i naszymi zmysłami, naszą wrażliwością artystyczną, więc tutaj to, że razem z Łukaszem dzielimy się wspólnie reżyserią, jest też jakby częścią tego filmu, aby ta reprezentacja i ten głos, ale też zderzenie tych różnych wrażliwości Łukasza, doświadczonego dokumentalisty, filmowca i mnie, skromniejszego i młodszego, jak przyznałeś, jeszcze się nie znamy.
1: Ale już się znamy, więc wiesz.
0: No ale właśnie to zderzenie różnych perspektyw, wrażliwości, no było tutaj, czyli jakiś dialog, stworzenie takiej społeczności, która trochę wyprzedza pełno i niepełnosprawność, która jest trochę ponad tym wszystkim, no było też sednem całego projektu Freak Show, czyli i filmu, i performance'u, i ogólnie jakby tej platformy, którą Freak Show dla nas jest, czyli jakiegoś pola współpracy, w którym to myślenie o ciele, o wspólnocie jest no, kluczowe, niezależnie od tego, czy ktoś jest i jak bardzo jest sprawny, bo jesteśmy tymczasowo sprawni.
1: Mhm. Łukasz, opowiedz o tym procesie reżyserowania tego filmu. Ty właśnie, jak wspomniał Filip, masz duże doświadczenie, performer, serce miłości, ale też na przykład film fabularny Wszystkie nasze strachy, który też mówił o inności, wykluczeniu z społeczności. Powiedz, jak ten proces właśnie w takim performatywnym działaniu, budowaniu wspólnoty, by byciu jakoś nawzajem ze sobą, takie mam wrażenie, wyglądał od strony reżyserskiej?
2: No to była wspaniała przygoda, wspaniali bohaterowie, niezwykli. To była też taka przyjemność podążać za nimi z kamerą. Byli są fascynujący, sami... Też kamera ich kocha. To było dość łatwe. Są bardzo inteligentni, też bardzo świadomi
1: swojego
2: ciała.
1: Prawda? Bo to też jest film o tym.
2: Tak. I też dla mnie to było ciekawe odkrywać ten świat. Też historię osób z niepełnosprawnością. Tak jakby nasz film ma też takie bardzo ważne historyczne odniesienia, na przykład do akcji T4, w której właśnie grupa jedzie najpierw do Grand Hotelu, tam jest takie spotkanie inicjujące cały występ, też jest pierwsze spotkanie całej grupy, ale zarazem jest to spotkanie w miejscu, które jest bardzo naznaczone historią, bardzo traumatyczną dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie właśnie spotykają się w pokoju, w którym Hitler podpisał tą ustawę T4 o eksterminacji osób z niepełnosprawnościami. I tam w samym tym hotelu nie ma żadnej tablicy, która to upamiętnia. I tak jakby dla mnie to było bardzo też poruszające, jak właśnie obserwuję grupę, która pisze swoją historię, pisze jakąś narrację na swój temat i też, no później też mamy w filmie też odniesienie do strajków w Sejmie sprzed paru lat, czy też do właśnie tradycji Freak Show, do Stefana Bibrowskiego. Także wydaje mi się, że miałem tam przywilej uczestnictwa w takim bardzo aktualnym zjawisku artystycznym. To jako kurator kocham najbardziej, czuć, że uczestniczę tam, gdzie jest sztuka, tak? Tam, gdzie jest najaktualniejsza sztuka. Miałem wrażenie, że jestem w tym miejscu i jako kurator kocham to po prostu. No i to będzie mi bardzo mega brakować tego.

0: tego procesu. Tutaj podążaliśmy za grupą. Film ma bardzo prostą strukturę. Najpierw są, tak jak Filip powiedział, pojedyncze postaci, które siebie znajdują. My podążamy za nimi. Później się powstaje grupa, która właśnie zaczyna poszukiwać jakichś własnych wypowiedzi artystycznych. Jest występ i później są reperkusje tego występu.
1: Ale ten występ też odbywa się i premiera w ważnym momencie, prawda, w Halloween. Czyli w takim momencie związanym ze strachem, gdzieś tym strachem się może bawimy, ale też chcemy oswoić swój lęk.
0: Niestety tego nie widać w filmie.
1: No tego nie widać w filmie, ale można jakoś metaforycznie to może oddać, no bo mówiłeś o tych też różnych symbolach, to też myślę, że to ma jakieś znaczenie, prawda, do tej historii.
2: Znaczy, myślę, że na pewno, już myślałem, że nawiążesz do innego strasznego wydarzenia, czyli otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Śmieję się, absolutnie nie. W Halloween co prawda, ale to duże święto i duża radość wtedy dla nas.
1: Myślę, że tak po latach, myślę, że tak bardzo.
2: Zdecydowanie. Chociaż to właśnie ten splot przeróżnych uczuć, które tam były i ekscytacji otwarcia nowego miejsca i tej atmosfery Halloween i też krytyki, którą MSN, zwłaszcza ten budynek, przyjmował i byliśmy w polu tych emocji wtedy, jakby to się udzielało i też ma jakieś, znajduje jakieś odzwierciedlenie w filmie, w hejcie, który wylał się później na naszych performerów, tylko dlatego, że byli tam w tym miejscu, w tym czasie. Myślę, że tu wiele miłych dla dokumentalisty zbiegów okoliczności, które dobrze zagrały i pokazały tą różnorodną pozycję osób z niepełnosprawnościami.
1: Trzeba zobaczyć w takim razie Freak Show na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Ze mną był Łukasz Ronduda i Filip Pawlak, a my jesteśmy cały czas w Kinotece i zaraz kolejne rozmowy z twórcami i twórcami na festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Słuchajcie czwórki na Millennium Dogs Against Gravity. Przy mikrofonie Marcin Radomski. Jesteśmy w warszawskiej kinotece, która zamieniła się w centrum festiwalowych emocji. W jednej sali publiczność ogląda dokument o wojnie i traumie, w drugiej trwa rozmowa o sztuce i cielesności, a kilka metrów dalej młodzi twórcy debatują o przyszłości kina dokumentalnego. Taki jest właśnie 23. Millennium Dogs Against Gravity Festival. Właśnie teraz jest taka chwila ciszy, bo wcześniej, jeżeli słuchaliście audycji, to...

W tle były gwary, było tutaj dużo osób. Myślę, że teraz zaczął się kolejny seans filmowy i kolejne filmowe emocje. A tych emocji podczas festiwalu jest bardzo dużo, bo taki jest właśnie festiwal. To znaczy, to jest spotkanie z filmem na ekranie, ale później też z twórcami po seansie. Ja mam też ogromną przyjemność rozmawiać z wieloma twórcami i twórczyniami. Oni często właśnie opowiadają o tym długim procesie tworzenia filmu dokumentalnego. To jest bardzo ciekawe, że taki film dokumentalny można robić nawet kilka albo kilkanaście lat, obserwując bohaterów, bohaterki, bo w filmie dokumentalnym bohater jest najważniejszy. Już tutaj twórcy, którzy byli, zdradzili to, że ci bohaterowie są podstawą do tego, żeby w ogóle można było mówić o dobrym filmie dokumentalnym. Dzisiaj wieczorem pojawi się na przykład taki film Pod ziemią, opowiadający o historii tego, co zbudowała ludzkość przez wieki pod ziemią właśnie, w podziemiach, o między innymi geografię, który eksploruje zapomniane, stworzone przez człowieka podziemne światy. To Pod ziemią. Robert Pettit jest reżyserem tego filmu, będzie też tutaj gościem Millennium Talks Against Gravity, bo trzeba powiedzieć, że na ten festiwal przyjechało wielu twórców z całego świata i to też wyróżnia to wydarzenie. A wczoraj odbyła się premiera filmu Michała Marczaka, twórcy znanego między innymi z filmu Wszystkie nieprzespane noce, który też dzisiaj możecie zobaczyć w jednym z warszawskich kin. Film sprzed lat, a z kolei on wczoraj pokazał nowy poruszający film dokumentalny Bez końca i reżyser, zapraszając zgromadzoną publiczność na seans, mówił, że filmy fabularne powinny wyglądać tak jak dokumenty, a dokumenty powinny wyglądać tak jak filmy fabularne. Nawiązał tym samym do wielu zaskoczeń związanych z tym, że film dokumentalny czasami może przedstawiać tak nieprawdopodobną historię, mimo tego, że opowiada o prawdziwych wydarzeniach. Taki jest właśnie jego film Bez końca, który opowiada o rodzinie, o małżeństwie, które cały czas szuka swojego zaginionego przed laty syna, mając nadzieję, że cały czas się odnajdzie. Więc takie historie możecie oglądać na tym wyjątkowym festiwalu Millennium Talks Against Gravity. Tutaj w Kinotece wiele się dzieje, bo jest tutaj centrum festiwalowe, jest oczywiście kawiarnia, w której można porozmawiać po seansach. Są pokazy filmowe, festiwalowe, to tutaj jest ich najwięcej, ale festiwal odbywa się też w innych kinach w Warszawie i w wielu miastach całej Polski, więc jeżeli macie czas, to na pewno ruszajcie na ten festiwal. Przez cały tydzień będzie jeszcze trwał, a nasza audycja trwa nadal i po 19:00 kolejne rozmowy prosto z Kinoteki i festiwalu Millennium Talks Against Gravity.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy więcej chmur utrzyma się na wschodzie kraju, tam też miejscami możliwy przelotny deszcz. Na zachodzie i północnym zachodzie spokojniej, a lokalnie pojawią się nawet rozpogodzenia. Noc będzie chłodna, temperatura spadnie do 2-3 stopni na zachodzie i Pomorzu, w centrum około 7. Jutro więcej słońca, choć na wschodzie i południu nadal okresami więcej chmur i słabe przelotne opady deszczu, a my nadajemy z Kinoteki z Millennium Dogs Against Gravity. Tutaj słońce świeci cały czas.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.
4: It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in the feels.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Dzisiaj czwórka z Millennium Dogs Against Gravity na żywo z Kinoteki Centrum Festiwalowego, bo tutaj trwa właśnie święto kina dokumentalnego. To jeden z tych momentów, kiedy kino wychodzi poza ekran. Dokumentaliści opowiadają tu bardzo osobiste historie, czasem trudne, czasem radosne, ale właśnie dzięki temu mamy okazję spotkać się z historiami, których możemy na co dzień nie znać. Bez żadnego pozoru, bez czerwonego dywanu, bo na tym festiwalu chodzi o rozmowę i dlatego my jako czwórka tutaj jesteśmy w Kinotece, nadajemy na żywo, przy mikrofonie Marcin Radomski i mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z twórcami i twórczyniami filmów dokumentalnych, a w tej godzinie wiele ciekawych, myślę, że też inspirujących spotkań. Obok mnie siedzą już bliźniaczki Sara i Nadia Szymańskie, które zrealizowały krótkometrażowy film Twin Days i za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda takie spotkanie w świecie bliźniaków, a później będzie też o filmie Ciało Wojny, filmie dokumentalnym zrealizowanym przez Małgorzatę Szumowską i Michała Englerta, ale we współpracy reżyserskiej z Dawidem Nikelem i z współscenarzystą tego filmu i współreżyserem spotkamy się za chwilę, a później właśnie przed chwilą do mnie machali, przyszli już do Kinoteki producentka filmu Kandydaci Śmierci Ewa Hoffman i bohater filmu Rafał Warczewski. To jest film Maciej Jacuzkę, Kandydaci Śmierci. Myślę, że będzie jednym z hitów tego festiwalu, bo dzisiaj opowiadam wam wraz z twórcami polskich filmów o tym, na co warto wybrać się i co warto zobaczyć na Millennium Dogs Against Gravity. Zostańcie z czwórką, za chwilę rozmowy o filmach festiwalowych na Millennium Dogs Against Gravity.

0: czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Dziś to oglądać z kinoteki z Millennium Dogs Against Gravity, festiwalu filmów dokumentalnych. I jak zapowiadałem, są ze mną już kolejni goście, a właściwie bliźniaczki, siostry Sara Szymańska i Nadia Szymańska.
2: Witamy.
1: Cześć. Witajcie serdecznie. Uśmiechnięte bardzo. Ja sobie tutaj na kartce właśnie powiem wam, napisałem strzałki, która jest która, bo trudno jest rozpoznać. Zrealizowałyście film Twin Days, krótkometrażowy film, który jest tutaj pokazywany na festiwalu. Opowiadacie w nim tak naprawdę o sobie. Tak myślę. Na ile to jest film o was? Na ile to jest prawda o waszej bliźniaczej relacji?
2: To znaczy, ten film jest o takiej podróży wewnątrz siebie, wydaje mi się, nie tylko o nas. Mamy nadzieję, że ten film opowiada ogólnie o takiej potrzebie wolności, potrzebie bycia sobą i nie jest tylko o nas, ale oczywiście tak, jesteśmy bohaterkami tego filmu. Tak.
1: A powiedzcie, jak to jest być bliźniaczkami w ogóle, bo to dla mnie to jest fascynująca sprawa. Ja jestem jedynakiem, więc w ogóle bycie bliźniaczkami...
2: No, ciekawe pytanie, słuchaj. My nie wiemy, jak to jest nie być, więc zawsze nam jest bardzo smutno, jak słyszymy, że ktoś jest jedynakiem. Nie wyrażam sobie tego do końca. A może jednak właśnie coś, to jest super.
3: Tak, ale też rozumiem, że to może być jakby ciekawe doświadczenie, w sensie...
1: Czy wy się dobrze znacie? Czy wy znacie siebie tak dokładnie, że w każdej minucie wiecie, co u której się dzieje? Czujecie coś, czy w ogóle da się tak coś takiego czuć, gdzieś będąc daleko od siebie?
2: W sensie, mamy wrażenie, że bardzo często ludzie myślą, że my odczuwamy jakoś paranormalnie siebie nawzajem. Niestety muszę was jakby rozczarować. Nie, to tak nie jest.
1: Nie jest tak.
2: Ale często wiem, patrzę na nią i wiem dokładnie, co ona czuje i też co myśli. Albo czasami nie wiem, oglądamy coś, jest cisza i nagle odwracamy się do siebie i mówimy dokładnie tą samą rzecz, która w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczą, którą aktualnie robimy.
1: Nadia, zgadzasz się?
2: Tak, zgadzam się, że jest to jednak, ludzie naprawdę myślą, że my komunikujemy się pozawerbalnie, ale jest w tym coś jednak.
3: Ale też
2: nie
3: do końca.
2: Jeszcze tylko tak w sumie a propos filmu, to też jest ciekawe, że my też zrobiliśmy ten film po to, żeby obalić mity o bliźniactwie, z którymi ludzie do nas przychodzą. I bardzo chciałyśmy po prostu opowiedzieć o bliźniactwie jak o takim, no, o dokładnie prawdę o tym. No, Nadia kiwa do mnie głową, dobra, to mnie taką zrobiła. Dziękuję za wsparcie.
1: Tak, no właśnie tam się pojawia ta prawda, bo na przykład jest taka scena, kiedy jedziecie samochodem i rozmawiacie o chłopakach, a właściwie o jednym chłopaku.
2: Tak.
1: I tutaj się pojawia konflikt.
2: To jest konflikt, ale jednak chciałyśmy, żeby ten chłopak nie zabierał jakby głównej przestrzeni na scenie tego filmu, tylko to jest bardziej o tym, że my jakby chcemy mieć to, co druga ma. Nie umiemy się dzielić. Po prostu.
1: To samo chcecie mieć?
2: To znaczy ten wątek opowiada tak naprawdę o tym, jak ciężko nam jest znaleźć coś dla siebie i jak bardzo my jakby przeżywając to życie próbujemy sobie wyrywać rzeczy zamiast sobie i jakby jak trudno jest w ogóle być w takiej bliskiej relacji bez tej chęci wyrywania tej drugiej osobie i tego, że na przykład jak jest między nami po prostu nierówno, to jak to jest trudne, musi być non-stop porówno, inaczej jest bardzo nam trudno
1: żyć. A jak trudno było skierować kamerę na siebie? To była duża trudność, żeby o sobie opowiedzieć o waszej relacji?
2: Myślę, że w jakimś sensie to było trudne, po prostu móc...
3: Dlatego
2: to było trudne, dlatego że wydaje mi się, że jak kręcisz dokument i musisz to nie do końca, nigdy nie zapominasz o obecności kamery, przynajmniej w naszym doświadczeniu to było tak, że miałyśmy wrażenie, że trzeba było trochę grać siebie, nie grasz jakby innej postaci, tylko grasz siebie, próbujesz światu pokazać siebie i próbujesz też te konflikty, które szczególnie w naszej relacji od lat, które my przeżywamy od lat, chciałyśmy pokazać siebie, chciałyśmy pokazać właśnie naszą relację, trudności naszej relacji, żeby ludzie, nie wiem, no tak, żeby, bo, tak. Bo też mam, też wracając do poprzedniego tematu, mam wrażenie, że jakby ludzie myślą, że o, bliźniacy, to właśnie, nie wiem, czy zamieniacie się chłopakami, nie wiem, po prostu takie pytania padają co chwilę. To jest i ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, jakie to jest trudne też zachować, mieć własną tożsamość. Nie wiem, jak my się kłócimy o ubrania, to jest naprawdę walka na śmierć i życie. To nie jest tylko, nie wiem, nie zabieraj mi ubrań, tylko ja po prostu potrzebuję mieć cząsteczkę czegoś, co jest moje, do czego ty nie masz żadnego względu.
3: A jednocześnie próbowałyśmy, jak robiliśmy ten film, właśnie oddzielić, że szczególnie przy montażu próbowałyśmy nie patrzeć, że to jesteśmy my, tylko że to jest po prostu to jest Nadia i Sara, ekranowa Nadia i Sara i tak jakby nie oczyszczać się. My jesteśmy dla siebie okropne czasami, naprawdę. Zresztą widziałeś film, to wiesz, że bywamy dla siebie okrutne.

0: I jest to na pewno, tak, bywamy okrutne, więc starałyśmy się nie wybierać Nadii i Sary. Dawałyśmy im przestrzeń, żeby być okropne, ale też przestrzeń, żeby być kochane.
1: Ale to właśnie nie znaczy, że się nie kochacie, bo właśnie tak jest. I to widać, tą czułość, jakąś wrażliwość też jednej na drugą. Ale powiedzmy, że ten film też opowiada o drodze, że wy ruszacie z Los Angeles do Twinsburga w Ohio, gdzie odbywa się największe na świecie spotkanie bliźniaków. I zresztą pod koniec filmu widzimy to, jak oni się pojawiają na scenie.
0: Tak,
1: co no to właśnie, za wydarzenie w ogóle?
0: Tak, no właśnie nie opowiedzieliśmy przede wszystkim o filmie, tak. Tylko weszliśmy od razu do tematu.
1: No ale ten film jest też o was, wy podróżujecie.
0: To znaczy, film to jest właśnie podróż. W filmie podróżujemy z Los Angeles do Twinsburga, są to tak naprawdę całe Stany, więc przez całą tą podróż mamy taki moment, żeby po prostu się skonfrontować ze sobą tak naprawdę, bo jesteśmy same w drodze przez miesiąc tak naprawdę. Więc ten film tak naprawdę, właśnie idea tego filmu powstała, żeby zobaczyć ten festiwal, bo to było takie nasze marzenie, żeby zobaczyć po prostu bliźniaków i się skonfrontować z nimi, bo też jakbyśmy, nie wiem, młodsze, to nie znałyśmy w ogóle zbyt wielu bliźniaków, więc chciałyśmy z nimi porozmawiać, zobaczyć, jak ich wizja bliźniactwa się różni od naszego. I taki był cel tej podróży, no ale tak naprawdę w filmie, tak jak widziałeś, sam festiwal jest w sumie niezbyt, nie zajmuje ogromnej części filmu, tylko większość filmu to jest jakby o nas i o tej podróży, którą mamy wewnętrznie ze sobą.
1: To czego się dowiedziałyście podczas podróży o sobie w takim razie, skoro to był taki sprawdzian trochę waszej relacji?
0: Myślę, że po prostu, to znaczy właśnie, wydaje mi się, że jak oglądam teraz ten film, to mam takie współczucie tym postaciom i jakby współczuję im, że mają trudno i że widzę, że starają się może trochę niedokładnie, może starają się może trochę słabo, ale jakoś się starają i starają się rozmawiać i starają się być wyrozumiałe i się przepraszają i po prostu się kochają, więc myślę, że tak zrozumiałyśmy, że
1: Sara,
0: po prostu się kochamy bardzo.
1: Tak,
0: tak, no. Tak, to prawda, to prawda. Chociaż jak montowałyśmy film i jakby oglądałyśmy w kółko te same kłótnie, które właściwie powracają też po zakończeniu naszej podróży. Właściwie też po zakończeniu podróży przeprowadziłyśmy się do innego miasta razem. Mieszkamy teraz w Paryżu i od razu jakby weszłyśmy w jeszcze głębiej
2: inną warstwę
0: tak,
2: naszego konfliktu.
0: No tak, właściwie jeszcze głębiej po prostu weszłyśmy w naszą relację. Ale mi się wydaje, że ten film gdzieś tam pomógł może nam, żebyśmy nie zabiły się w tej naszej, w kolejnym etapie.
2: Po prostu, że dałyśmy sobie trochę więcej przestrzeni. Można tak to powiedzieć.
1: A gdzie dorastałyście?
0: Dorastałyśmy tutaj, w Warszawie.
1: A dlaczego Paryż, ta podróż?
0: Po prostu jakoś tak zawodowo nam się ułożyło, że tam mieszkamy teraz, co jest śmieszne, mieszkamy w tym samym budynku, na tym samym piętrze, ale w dwóch różnych mieszkaniach.
1: Aha, tak. Czyli daleko od ciebie nie można mieszkać, jeżeli się jest bliźniakami. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. A czy, bo to było też spotkanie innych bliźniaków, czy powiedzcie o tym spotkaniu właśnie z tymi osobami, które przyjechały na ten festiwal. Czy to jakoś coś nowego odkryłyście? Spotkałyście kogoś?
0: Tak, to było bardzo niesamowite doświadczenie, w sensie oczywiście była jakaś tam namiastka takiego amerykańskiego kiczu w tym. Był jakby cały jakby motyw to była dżungla, więc wszyscy tam się ubierali jako tukany, nie wiem, to było bardzo ciekawe, śmieszne. Ale jednak te rozmowy z bliźniakami tak dużo nam dały. Po prostu to jest takie miejsce, gdzie właściwie nie trzeba przepraszać za to, kim się jest, nie trzeba tłumaczyć nikomu, że jakby nie muszę tłumaczyć, mam siostrę, a to jest najważniejsza osoba w moim życiu. Właściwie nikt nigdy nie będzie na równi tej osoby i po prostu możemy takie po prostu naprawdę taka atmosfera zrozumienia i takiej akceptacji i
2: też co było śmieszne, co było nam bardzo fajne i też się pojawia w filmie to, że bo jest rozmowa z parą bliźniąt i one właśnie mówią, że w końcu możemy być takie same, że jakby nie musimy się tak strasznie starać, żeby być różne, że nie musimy tak energii wkładać w to, żeby się różnić, tylko po prostu możemy być takie same w końcu i jakoś tak dla nas to było ważne, bo my też tak strasznie się staramy różnić ciągle, a mimo wszystko jesteśmy tak podobne, że w końcu mogłyśmy tam być takie same i wszyscy są tacy sami, więc nikt nas nie oceniał za to.
1: Czułyście się tam dobrze, bezpiecznie, tak? W tej przestrzeni.
0: Tak.
1: I myślałyście właśnie, gdzie zaczyna się to my, a ja pewnie, że to często trudno jest rozgraniczyć właśnie.
0: Tak,
1: i znaleźć
0: dokładnie
1: na to odpowiedź. A powiedzcie jeszcze o tej granicę dokumentalną, jak reżyserowałyście, jak tworzyłyście ten film, byłyście w nim. Co tutaj było najtrudniejszego? Łączenie tej prywatności z taką też zawodową częścią, no bo film w końcu musiał powstać.
0: Mhm.
2: To znaczy, ten film to jest 100% prawdy. Nic nie było tam, nie wiem, inscenizowane. To jest jakby to, co się działo po prostu. Faktycznie były takie momenty, że trochę się reżyserowałyśmy, ale to nie weszło do filmu, bo po prostu jak zaczęłyśmy montować, to stwierdziłyśmy, że to, że to,

0: co było jakby reżyserowane, że jak się same reżyserujemy, to wyszło dużo gorzej niż po prostu ta naga prawda. Jakby naga prawda tego, że jakie my jesteśmy tak naprawdę. Ale też jednocześnie dzięki naszej operatorce Mariannie, z którą się przyjaźnimy i po prostu ona była właściwie naprawdę niewidzialna. Nie czułyśmy, że ona nas ocenia, czułyśmy, że możemy robić naprawdę totalny, nie wiem, blow up the place z nią, bo ona po prostu cierpliwie nagrywała to wszystko i teraz jak oglądamy film, to czujemy, że ona właściwie tam, że tam nikogo nie było oprócz nas. W sensie mamy nadzieję też, że jej obecność nie jest super wyczuwalna. W sensie, i ona też czasami pomagała nam mówić, nie wiem, że po prostu, bo my nie miałyśmy zerowy dystans, serio zero, więc ona pomagała nam czasami
1: złapać dystans do tej historii. Tak. Kiedy pokaz Twin Days na festiwalu?
0: Pokaz Twin Days jest w niedzielę o 20:15 w Kinotece w bloku krótkich metraży numer 3, z tego co pamiętam, i tak bardzo nam zależałoby, żeby pojawili się bliźniacy.
1: Zapraszamy bliźniaków.
0: Tak.
1: Tylko bliźniacy?
0: Nie. Ale nie, właśnie chciałam powiedzieć, że ten film nie jest tylko dla bliźniaków, tylko jest dla wszystkich osób, którzy mają w swoim życiu bliską relację, nie wiem, dla małżeństw, dla, nie wiem, rodziny po prostu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że ten film opowiada bardzo o takich bliskich relacjach po prostu i o tym, jak zachować siebie w relacji, w której właściwie nie ma, czuję się czasami, że nie masz na siebie przestrzeni, jak zachować, jak być, jak mieć jakiś tam swój głos.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest właśnie najciekawsze w tym filmie, to co właśnie teraz powiedziałyście, że to jest dla każdego film i o każdej relacji, bo wy jesteście po prostu blisko siebie i próbujecie ze sobą rozmawiać i podchodzić do siebie z takim dużym zrozumieniem, ale też tym, co kryje się za tym, że znacie się może lepiej troszkę niż inni.
0: My czasami myślimy o sobie jako o małżeństwie bez możliwości rozwodu, także...
1: Mm-hmm. W ten sposób nawet. No to jeszcze ciekawsze. Właśnie, więc Twin Days opowiada o doświadczeniach relacji, o dorastaniu też i o takiej wspólnej drodze. Myślę, że warto ten film zobaczyć. Zapraszamy w takim razie na pokaz, a wy macie też chęć obejrzeć inne filmy festiwalowe?
0: Oczywiście, będziemy oglądać.
1: Dzisiaj przyjechałyście, czy jesteście już
0: wcześniej? Jesteśmy od przedwczoraj i zostajemy na prawie cały festiwal.
1: Czyli macie jeszcze przed sobą jakieś zaplanowane seanse już?
0: Tak, ale nie będziemy zdradzać.
1: Nie będziecie zdradzać.
0: Skupcie się na naszym filmie.
1: Tak, jeżeli przyjdziecie i zobaczycie Sarę i Nadię, to na pewno poznacie bliźniaczki. Sara Szymańska, Nadia Szymańska były ze mną, a zrealizowały film Twin Days. Jesteśmy w Kinotece na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
0: Dziękujemy.

0: Millennium Dogs Against Gravity.
1: Jesteśmy w kinotece na Millennium Dogs Against Gravity, Marcin Radomski, i ze mną już jest kolejny gość, Dawid Nikel, współreżyser filmu Ciało Wojny, filmu dokumentalnego, który jest tutaj pokazywany na festiwalu. Witaj serdecznie.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, a myślę, że Dawida możecie znać z ostatniego komersu, ale też filmów pokazywanych tutaj na festiwalu wcześniej, Rave i Filipka. Ty masz dużo doświadczeń już z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity, jak się okazuje, to już kolejny raz. Czy to jest też jeden z twoich ulubionych festiwali kina dokumentalnego?
2: Tak, jest to mój ulubiony festiwal filmu dokumentalnego i chyba najlepszy w Polsce, i jest to bardzo znaczący festiwal w ogóle na świecie i w Europie. I się bardzo cieszę, że tutaj mogę wrócić trzeci raz.
1: Tak. Właśnie Ciało Wojny to jest film, który stworzyła Małgorzata Szumowska, Michał Englert. Ty jesteś jako współpraca reżyserska. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym procesie właśnie? A sam film jeszcze powiedzmy, że opowiada o wojnie w Ukrainie zapisanej w ciele, sztuce, tożsamości kilku bohaterów, bohaterek.
2: Tak, tak.
1: Gośka Szumowska, ten proces właśnie.
2: Tak, Gośka Szumowska z Michałem Englertem chcieli opowiedzieć o wojnie w bardzo szeroki, bardzo szeroko do tego podejść, ale trochę bardzo długo nad tym rozmyślali i w pewnym momencie stwierdzili, że zaproszą mnie do tego procesu. Ja w tamtym momencie, to było 2 lata temu, realizowałem projekt dokumentalny chciałem zrealizować o polskiej scenie voguingu. To jest taki rodzaj tańca, bardzo mocno związany z queerowym światem osób trans. I tam poznałem bohaterkę Danę, która jest z Ukrainy, ale mieszka w Warszawie. Mieszka tutaj od 6 lat, bardzo dobrze mówi po polsku, jest warszawianką i jest też moją koleżanką. I jak Gośka z Michałem powiedzieli, mamy tutaj film, mamy już taki temat, chcielibyśmy do tego podejść w bardzo otwarty sposób. Powiedz nam, jaka jest twoja obserwacja. Ja wtedy się podzieliłem tą historią Dany i że ten mój film o voguingu nie powstanie i że może warto połączyć te siły i ja sobie pokręcę Danę, oni mi oczywiście zapłacą za zdjęcia, bo oni już byli w zdjęciach, i tak to wyszło, że ja sobie kręciłem swoją bohaterkę, oni kręcili całość, oni też odpowiadali za film, to jest ich film, od początku był taki układ między nami i jest to taka właśnie dosyć specyficzna i fajna, specjalna
1: No to właśnie jest twórcza. Interesujące w tworzeniu filmów dokumentalnych, bo ja mówiłem tutaj wcześniej, że tworzone są latami, ale też mogą być tworzone w duetach albo jeszcze w jakiejś grupie twórców, tak jak w tym przypadku. Czyli ty zająłeś się wątkiem Dany, to była twoja bohaterka. Ona próbuje budować tutaj życie w Polsce na nowo, tak, prawda? Ale mierzy się też z biurokracją, mierzy się z codziennością. Powiedz trochę właśnie o tym sposobie opowiadania, o tej bohaterce, też budowania tożsamości, trochę nowej tożsamości, z dala od wojny.
2: Tak, z dala od wojny. Jest to bohaterka, która nie chce uczestniczyć w wojnie. Ma taką postawę i uważam, że ma prawo mieć taką postawę.

postawę. Jest ona zderzona w naszym filmie z weteranami wojennymi, czy też z grupą Open Group, artystami, którzy też Pawlo kręcił swoją część, więc faktycznie tutaj można powiedzieć, że była taka grupa, ale jednak dowodzili nami Małgośka i Michał. I też to była taka...

0: przyjaźnimy się i tak stwierdziliśmy, że połączymy te nasze właśnie siły, bo nie będzie takiego układu, no tak jak w rodzinie to bywa, że tutaj trochę pokręcę ja, ale też Gośka później z Michałem też kręcili dane scenariuszowo, oni to też później dawali kierunek, jak pójść z tą historią, to też się bardzo zmieniało. Dana wtedy była w trakcie tranzycji na samym początku. Też były problemy właśnie biurokratyczne, więc to wszystko się działo na bieżąco. Mhm.
1: Ci bohaterowie są też bardzo różni, bo jednym z bohaterów jest Pawlo, artysta i żołnierz. Właśnie takie ciekawe indywidualności, osobowości w tym filmie zostały pokazane. I to tak naprawdę nie jest film o wojnie, to jest ewentualnie o tym, jak ta wojna wpływa na tych bohaterów i co z nimi robi, prawda? Ale to jest film po prostu o ludziach, którzy chcą mimo tej wojny żyć i też być sobą przede wszystkim, myślę. Masz takie wrażenie?
0: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy film, ponieważ zderza bardzo różne perspektywy tej wojny. Mamy osoby, które chciały pójść na wojnę, są weteranami, oddały, przeżyły, niektóre osoby nie przeżyły, a Pawlo jest też żołnierzem. Jest też osobą, która jest artystą, tak samo jak Dana, więc cały czas myśmy krążyli wokół jakichś tematów, które łączą naszych bohaterów i naszą bohaterkę, żeby każdy miał swoją przestrzeń do wypowiedzenia się, jaki ma stosunek do wojny i wydawałoby się, że to dotyczy wojny, która jest za naszą granicą, ale jest to bardzo uniwersalny temat. I też co jest ciekawe, że w tym filmie nie ma takiego storytellingu, tylko jest cały czas obserwacja w różnych sytuacjach naszych bohaterów i naszą bohaterkę możemy obserwować. Jest taka sytuacja, jak jesteśmy na święcie Wojska Polskiego, które odbywa się w sierpniu i ja się po prostu tydzień wcześniej obudziłem i stwierdziłem, że warto tam pójść i to jest bardzo duża część tego naszego filmu, czyli jak Polacy świętują trochę taką zabawę w wojnę, co jest też ciekawym zdarzeniem, więc dużo jest rzeczy obserwacyjnych, jest w ogóle nie ma storytellingu, co są różne filmy dokumentalne. Nasz jest bardzo kreacyjny i bardzo obserwacyjny.
1: A ty lubisz takie kino dokumentalne, obserwacyjne, kiedy przyglądasz się bohaterowi? W ogóle kino dokumentalne cię fascynuje, bo masz doświadczenie też robienia kina fabularnego.
0: Tak.
1: Jak jest twój stosunek do filmu dokumentalnego?
0: Ja się cieszę, że mogę być na styku tych opowiadań, ponieważ teraz jak będę realizować film fabularny, to będą tam 19-letni zapaśnicy i od razu mówiłem, że chcę nie aktorów, ponieważ wydaje mi się, że reżyser powinien tak czerpać ze wszystkiego. Film Rave ma zupełnie inną strukturę, ponieważ tam są i archiwa, gadające głowy i ta obserwacja jednak tam podąża za bohaterką, więc to jest zupełnie inny film, który tutaj zrobiliśmy z Gośką i z Michałem i się cieszę, że się mogło tak wydarzyć, ponieważ jest to bardzo otwierające.
1: Kiedy premiera filmu Ciało Wojny na festiwalu?
0: Za 45 minut.
1: Właśnie, dzisiaj, prawda? Dzisiaj, tutaj w kinotece.
0: Tak.
1: Za 45 minut.
0: 20:45.
1: Pierwszy raz pokazany zostanie ten film publiczności.
0: Tak.
1: A ty masz jakie plany festiwalowe? Masz zamiar oglądać filmy innych?
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę, że...
1: Masz jakąś listę już może?
0: Nie.
1: Nie, dopiero zaczynasz. No będzie pierwszy dzień festiwalu.
0: Dokładnie. No, zobaczymy. Tak się dopiero przyszedłem tutaj do Pałacu Kultury i odebrałem akredytację, więc zobaczę, co tutaj się...
1: Co się dzieje.
0: Co się dzieje, tak.
1: I pójdziesz na premierę swojego filmu, zobaczysz, jak go odbierze publiczność. Też będzie spotkanie, prawda? Tak. Bo tutaj po seansach są spotkania z twórcami, a później myślę, że możesz ruszyć na pokazy innych filmów.
0: Bo już będzie 23, więc...
1: No dzisiaj może nie. Dzisiaj na imprezę festiwalową, tak. Bo wszystkie nieprzespane noce. Taki tytuł imprezy
0: tak,
1: tutaj w
0: barze. Tak, i Dana, nasza bohaterka, występuje o 1:30.
1: O, tak? Jako DJ-ka?
0: Nie, performerka, bo ona tańczy voguing i będzie miała swój performance o 1:30.

0: W nocy, jak ktoś nie śpi, a słuchacze i słuchaczki Radia Czwórka chyba nie śpią.
1: Nie śpią w ogóle.
0: Więc
1: zapraszamy serdecznie i zapraszamy przede wszystkim na film Ciało Wojny. Ze mną był Dawid Nikiel. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Dzisiaj audycja Co oglądać z Millennium Dogs Against Gravity. Jesteśmy w Kinotece w Centrum Wydarzeń Festiwalowych, a ze mną kolejni goście, twórcy filmu Kandydaci Śmierci, producentka Ewa Hoffman i bohater filmu Rafał Waraczewski. Witajcie serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Reżyserem tego filmu jest Maciej Cuskę i to jest ważna postać, ponieważ on też w tym filmie się pojawia. Nie dość, że on, to się pojawia jeszcze jego syn Stanisław Cuskę i tak naprawdę to jest opowieść, która się dzieje na przestrzeni wielu, wielu lat i opowiada o dorastaniu i między innymi o dorastaniu twoim, Rafale, prawda? Powiedz Dokładnie. W ogóle, jak się zaczęła ta historia, bo trochę w filmie jest powiedziane, ale przybliżmy słuchaczom, dlaczego w ogóle 17 lat temu postanowił Maciej Cuskę kręcić z wami film. I jaki też film? Bo to jest film o filmie też.
2: Dokładnie tak.
1: No właśnie.
2: Zaczęło się to tak, że poznaliśmy się ze Stasiem Cuskę w przedszkolu. Mieliśmy po 4 lata. Potem w podstawówce Adriana Webera poznaliśmy. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Chodziliśmy do klasy judo. I ja wziąłem telefon mojej mamy komórkowy i zacząłem robić filmy takie parodiowe Jamesa Bonda czy no inne jakieś takie typu Bond, proste jakieś klipy. Stasiu kręcił, ja wymyślałem, Maciej to widział, no i wpadł na pomysł, że po prostu da nam profesjonalną kamerę, da nam wskazówki, jak zrobić film, taki bardziej profesjonalny niż robiliśmy do tej pory. No i tak się to zrodziło, że po prostu zobaczył nas, jak robimy filmy i chciał nam dać po prostu wyższy level, zaproponować.
1: I postanowiliście, że wspólnie będziecie kręcili horror. Dlatego tak. Też Kandydaci Śmierci.
2: Dokładnie. Tak naprawdę, no, horror się już sam pojawił, jak przyjechaliśmy. No, wyobraźnia dziecka,

0: zaczęła, no tak naprawdę no, przez odludzie takie, że no, baliśmy się, byliśmy młodzi, ciemności się baliśmy jeszcze, więc w zasadzie no tak się trochę rodziło z tych naszych jakichś tam może niepokojów, no młodych też.
1: 17 lat temu to ile lat mieliście?
0: To mieliśmy po 12 lat, to był 2009 rok. Mm-hmm, tak. Byliśmy wtedy w 6 klasie podstawówki.
1: Mm-hmm. No właśnie, więc taki bardzo długi proces kręcenia filmu dokumentalnego. Ewo, jako producentka filmu, powiedz, jak to jest być producentką filmu, który jest kręcony 17 lat?
2: No na pewno niełatwo, chociaż Maciej przyszedł do mnie po 10 latach, kiedy już czuł, że chciałby zrobić film dokumentalny o relacji z chłopcami, ale też o właśnie tej niezwykłej przygodzie, którą mieli, ale... Jak pamiętam, w 2019 roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie, to Maciej mówił, że za 2 lata będziemy mieć gotowy film. I to się przeciągało kolejny rok, kolejny i kolejny. Pamiętam, musieliśmy przekonywać naszych finansujących, że ten film powstanie i że jest w toku. No ale z perspektywy czasu wiemy, że te lata na pewno były potrzebne dla filmu i to na pewno widać, jak Państwo zobaczą film, to zobaczą, dlaczego to tak długo trwało.
1: Dzisiaj tutaj w Kinotece zdradzamy szczegóły tego, jak powstają i jak długo kręcone są filmy dokumentalne. Rafał, kiedy wy poczuliście, czy był taki moment, że zrozumieliście, że tworzycie coś więcej niż tylko taki krótki, zabawny film, tylko że to rzeczywiście będzie opowieść o was, też o waszym dorastaniu? Bo film kręcony jest każdego roku tak naprawdę. Wracacie i kręcicie.
0: Dokładnie. Czyli to, że ja sam na przykład zrozumiałem, że to jest coś wyjątkowego, takiego, co jakby no, spaja naszą przyjaźń i opowiada jakby też o naszej przyjaźni, to tak naprawdę dopiero przy okazji chyba 9 części, dosyć późno, ale bardziej mam na względzie to, że my byliśmy już świadomi, że robiąc te filmy trochę opowiadamy o sobie, bo wcześniej jak robiliśmy 1, 2, 3, 4 część, to bawiliśmy się w horror, były potwory, duchy, w zasadzie później też, ale już mieliśmy jakby takie podejście, że trochę nasze, nie wiem, pokazujemy nasze słabości trochę w tym filmie, jacy jesteśmy naprawdę w życiu prywatnym i tworzymy takich bohaterów, że na przykład, nie wiem, że ktoś z nas narzeka, no to też w filmie narzeka albo ma taki problem, że ktoś miał problem właśnie, że dziewczyna za dużo dzwoniła do niego, no to w filmie postać właśnie jest taka, że dziewczyna po prostu go męczy, nie? I no i tak myślę, że właśnie od 9 części ja przynajmniej sobie zdałem sprawę, że zaczynamy o sobie opowiadać, a nie tworzyć jakieś fikcyjne rzeczy.
1: Czyli tylko ten film oddaje tak naprawdę wasze życie.
0: Tak, jak najbardziej.
1: O
0: tak.
1: Waszym życiu i o tym momencie dorastania właśnie i tym dojrzewaniu też, bo to jest film o dojrzewaniu też, takie coming of age story.
0: To jest prawda, czyli dla mnie Maciej Cuska to jest tak naprawdę mój drugi tata, to jest jakby osoba, która no...
1: Przez tyle lat
0: jakby... No, zapewniała mi wakacje moim przyjaciołom, wspierała, była też jakby poza kandydatami śmierci i to jest przygoda taka, że no, dorastaliśmy razem z Maćkiem, on uczył nas tak samo jak na przykład, nie wiem, chodzenia po trawie boso, no takie proste rzeczy jak byliśmy mali, tak, że odłożyć na chwilę konsolę do gier, tak, jakby pójść w naturę, nie bać się wykąpać się w rzece, tak, czy myć się w studni codziennie zimnej, nie?
1: Tak, to rzeczywiście jest dużo takich scen związanych z naturą i tak. Tym, jak ci bohaterowie się rzeczywiście zachowują. Jestem ciekaw, Ewa, jak wyglądał montaż tego filmu? Ponieważ jeżeli film powstaje 17 lat, to domyślam się, że jest bardzo dużo materiału nakręconego, dużo takich emocjonalnych scen związanych też ze Stanisławem, czyli synem Macieja, reżyserem filmu. Więc jak wyglądał montaż tego filmu? Ile trwał taki proces i jak wybieraliście te fragmenty, które stworzyły cały ten film?
2: Montaż w zasadzie filmu trwał około 3 lat, więc bardzo długo, ale... Dlatego, że już z wybranych materiałów Maciej z montażystką Kasią Orzechowską, która naprawdę jest bohaterką, uważam, przejrzeli 350 godzin materiału. Wybrali z tego, jeśli dobrze pamiętam, 200 scen, które później montowali i pierwsza układka w ogóle filmu trwała 10 godzin.
1: 10 godzin?
2: Tak.
1: Abyśmy mogli całą noc tutaj zostać i oglądać ten film.
2: Później film był skracany sukcesywnie i naprawdę dużo pomogły nam warsztaty montażowe, na które jeździliśmy już w ostatnim roku, podczas których Maciej też zdał sobie sprawę, że to, co pewnie się działo w nim jednak od dawna, ale nie miał odwagi tego powiedzieć, że on też musi być bohaterem tego filmu. I to bardzo dużo nam dało w montażu i doprowadziło ten film do takiej ostatecznej wersji, którą można zobaczyć.

0: zobaczyć w kinie.
1: Można zobaczyć w kinie, tutaj na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity jest premiera Kandydatów Śmierci. Rafale, chciałem cię zapytać jeszcze o ten proces właśnie dojrzewania i ten moment, w którym jesteś dzisiaj. Myślę, że nie zdradzimy zbyt dużo, jeżeli powiemy to, co się pojawia na końcu, czyli to, że skończyłeś szkołę, prawda, szkołę filmową, że chcesz robić filmy i że to jest twoje marzenie, czyli tak naprawdę jest to też fascynujące, że ten film opowiada też o jakiejś twojej drodze do robienia filmu, czyli jeszcze kolejna warstwa jest gdzieś tam w głębi tego filmu.
2: Tak, dokładnie. W trakcie jakby... Wczoraj na przykład w Katowicach też jakby słyszałem od ludzi, że to jest fajna taka połączenie. Przy ognisku jest taka scena, gdy mówię właśnie, że moim marzeniem jest dostać się do szkoły filmowej, chociaż mam wtedy 12 lat i faktycznie gdzieś w trakcie filmu widać, że spełniam te marzenie, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem na takim etapie życia, w którym trochę wyluzowałem, ale w znaczeniu takim pozytywnym, że mam scenariusz filmu pełnometrażowego, to jest thriller z elementami surrealizmu i erotyki, więc taki dosyć ciekawy, no nieoczywisty film, przy którym mi pomagał profesorowi ze szkoły filmowej, pan Pieprzyca i pani Dzianowicz. I no jestem na takim etapie, że po prostu czekam na swoje 5 minut, rozglądam się dookoła i staram się po prostu funkcjonować na zasadzie takiej no, życia w Warszawie, bo też w Warszawie mieszkam od 2 lat, więc takie, no, żeby po prostu wszystko się połączyło.
1: Ale w filmie pada, że jesteś jak Sylwester Stallone, więc myślę, że
2: a nie, bo to boksuję dużo. Tak, codziennie.
1: Więc trzymam mocno za ciebie kciuki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kiedy będzie można zobaczyć film na festiwalu? Kiedy premiera?
3: Premiera w zasadzie już festiwalowy maraton nasz trwa, bo wczoraj otwieraliśmy edycję katowicką Millennium Dog Against Gravity. Dzisiaj Maciej i jeden z bohaterów Adrian otwierają Wrocław z kolei, którego otwarcie już się zaczyna. A jutro jesteśmy w Warszawie, ale jesteśmy też w każdym mieście, więc czy Łódź, czy Gdynia, czy Poznań, czy Bydgoszcz, zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy serdecznie Kandydaci Śmierci na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a my jesteśmy w Kinotece i rozmawiamy z twórcami filmów dokumentalnych. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy. Lad, I should say I never tried suicide. Mind's up to more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat, from time, been the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. So

Roku przyciąga miłośników kina dokumentalnego. Ja powoli się z wami żegnam. Widzę, że tutaj do kinoteki zmierzają kolejni widzowie i widzki. Zainteresowanie festiwalem jest ogromne, też dlatego, że odwiedzają go twórcy i po seansach odbywają się rozmowy. Rozmowy z twórcami, z którymi dzisiaj wy mieliście okazję posłuchać. Ja z nimi porozmawiałem. Przedstawiłem wam przewodnik po najciekawszych tytułach tegorocznej edycji, bardzo interesujących tematach społecznych, politycznych, psychologicznych, których dotykają te filmy, więc myślę, że warto, abyście się wybrali w swoim mieście, bo to nie tylko Warszawa, ale wszystkie duże miasta w całym kraju mają festiwal Millennium Dogs Against Gravity, więc jeżeli zastanawiacie się, co warto robić w weekend albo w następnym tygodniu, to na pewno warto wybrać się do kina i obejrzeć kino dokumentalne, filmy dokumentalne, które tutaj pokazywane są w konkursie międzynarodowym, konkursie polskim i wielu innych, między innymi konkursie filmów krótkometrażowych, a ja z wami się już dzisiaj żegnam. Dziękuję pięknie za spędzone 2 godziny. Słyszymy się za tydzień w audycji Co oglądać. Żegnam was z Kinoteki i Millennium Dogs Against Gravity. Do usłyszenia. Marcin Radomski.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w Czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja. Bezpieczeństwo.

towarzystwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytułowy.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Noc zapowiada się pochmurnie, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Na wschodzie, na północy i miejscami, także w centrum, wystąpią słabe opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy,

0: a temperatura minimalna wyniesie, uwaga, od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu. Tam ubierzcie się naprawdę, naprawdę ciepło, jeżeli wybieracie się na jakąś imprezkę. Przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukrywają.

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Na audycję Cypher zapraszają Dominika Płonka i numer raz.
1: Oh yeah.
2: Yeah. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Witamy.
1: Cześć.
2: Cześć, siemanko.
1: 5 minut po godzinie 20.
2: No właśnie.
1: Co zazwyczaj robisz podczas Cyphera, jak go nie prowadzisz?
2: Albo kończę pracę, albo wchodzę do domu, odpalam telewizję i siedzę tak, dopóki nie usnę.
1: piękny plan na piątkowy wieczór, tym bardziej, że dziś pogoda, no mimo wszystko, mimo tego, że Juwenalia, że między innymi Uniwersytetu Warszawskiego, a na przykład na północy otwiera się Elektryków i wielkie otwarcie i koncerty, między innymi Belmondo, Ayla, jeżeli chcecie tam wpadać, to myślę, że się dzieje, no to ja bym się chyba nie wybrała na taką pogodę, niestety,
2: no, pogoda jest mało ławkowa i no myślę, że przyjdą te wieczory, gdzie będziemy z chęcią wychodzili i po prostu siedzieli.
1: One już były.
2: No
1: de facto,
2: ale
1: były.
2: To był taki przedsmak.
1: Powiem ci, że piątek
2: to było przedwiośnie,
1: przedlecie. No właśnie, ale piątek w zeszłym tygodniu byłam w tym samym miejscu właśnie na Elektryków, grałam tam koncert i było bardzo,
2: cudownie.
1: Bardzo, bardzo ciepło i cudownie, choć to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że w ogóle zieleń, drzewa, trawa i tak dalej są na zupełnie innym etapie na północy kraju versus to, co
2: tańczyły.
1: Mamy już to...
2: Tańczyły do twoich kawałków.
1: Właśnie jeszcze nie tańczyły, one jeszcze się nie rozwinęły na tyle, że to jest niesamowite, że wiesz, jest o tej porze roku jest duża różnica, jak wygląda zieleń między północą a południem kraju, że tam jeszcze wszystko się rozkwita. No ale to też nie ma się co spieszyć, no początek maja, czasami tak jest, na letnie ciepłe wieczory jeszcze musimy trochę poczekać.
2: Ale to zawsze można trochę jak taka kapsuła czasu, jak się przeniesiemy, bo to akurat tak się przesuwa, więc jak tam było wtedy tak, to będzie u nas później cieplej.
1: U nas później cieplej,
2: zimnie,
1: albo
2: nie
1: u, nas,
2: było...
1: u nas szybciej będą już ten liście opadać i szybciej będzie jesień, a oni się będą cieszyć jeszcze z lata.
2: Ale słuchaj, co dzisiaj było najfajniejszego w tym wieczorze? Po pierwsze, że prowadziłem razem Cypher, ale po drugie, że wyszedłem z domu i było widno. I jechałem po prostu jak w ciągu dnia, jakbym jechał na poranek.
1: No tak.
2: Zastanawiałem się.
1: Ja zawsze też mam taką przekminkę, również w kontekście mojej autorskiej audycji Backstage, która jest od godziny 18 do 20 we wtorki, że chyba w zeszłym tygodniu po raz pierwszy wychodziłam z Backstage'u i miałam takie, to jest niesamowite, że jeszcze jest widno. No, ale to są piękne rzeczy, które wrażliwe dusze zauważają. Zauważyliście też pewnie, że graliśmy przed chwilą Gorillaz razem ze Slow Time'em na ficie. Standardowo, tak jak zawsze prowadzimy Cypher, to wymieniamy się wzajemnie inspiracjami. Tak mi się wydaje, że gramy w takiego hip-hopowo-alternatywnego tenisa muzycznego troszeczkę.
2: W pingla.
1: Odbijamy sobie piłeczkę, pałeczkę.
2: Piłeczkę paletką.
1: Co ja dzisiaj przygotowałam? Po prostu przeskrolowałam jakieś swoje starsze albumy, wydania, wydawnictwa i stwierdziłam, że wybiorę z nich takie tytuły, których może nie tyle co nie znasz, ale być może właśnie na co dzień ich nie słuchasz i trochę o nich poopowiadam i być może poinspiruję.
2: No widziałem, bo mi wczoraj podesłałaś playlistę. Ja ci też w ogóle tego maila wysłałem tak z marszu, że do Norberta mówię, jak ty mi wysłałaś, to ja nie będę ci dłużny, też ci wyślę. Widziałaś czy nie?
1: Nie. Chyba nie mogę odpowiedzieć na to pytanie tutaj na antenie.
2: Jak to nie możesz? Dobrze.
1: Oczywiście,
2: to...
1: że widziałam. Ta, oczywiście,
2: no dobrze,
1: że
2: dobrze.
1: Widziałam.
2: No i nawet jakbyś nie widziała, to nic się nie stanie, bo ja lubię zaskakiwać. A dzisiaj myślę, że tych kawałków trochę naszykowałem, że oprócz tego, że ciebie zaskoczę, to jeszcze naszych słuchaczy. Mam też dwa Cyphery dzisiaj.
1: Dwa Cyphery,
2: tak,
1: okej.
2: Dwa Cyphery, takie kobiece Cyphery.
1: O, wow.
2: No bo ja tak zawsze myślę, jak jesteśmy razem tutaj w radiu, że po prostu przyjemnie będzie posłuchać więcej rapujących kobiet niż mężczyzn.
1: Wspaniale, to ja jeszcze dodam, że oczywiście audycja Cypher to jest audycja, w której prowadzący są na wiecznej rotacji cotygodniowej i w drugiej godzinie będziemy z podekscytowaniem losować osoby, które poprowadzą tę audycję za tydzień. Być może będzie to nasz duet, zobaczymy.
2: Możliwe.
1: A na ten moment pierwszy artysta, którego gram, czyli Slow Tie, zagramy jeszcze utwór Gorgeous, a ja chciałabym przede wszystkim się zapytać, gdzie jest Slow Tie? Bo śledząc jego dyskografię na streamingach sprawdziłam, że to jest artysta, który ostatnio album wydał w 2023 roku.
2: Slow.
1: Tak. Myślisz, że jakby był fast tie,
2: nie wiadomo,
1: to by wydawał częściej
2: Twista
1: numery.
2: Był szybki, wydawał częściej, a widocznie
1: chociaż
2: tutaj
1: kim
2: taki...
1: ja jestem, żeby oceniać i kim ty jesteś, żeby oceniać w kontekście długich przerw pomiędzy albumami.
2: Nie, no to dokładnie, ja tutaj nie
1: dla mnie to jest taka przekminka, że ja numer wydałam pierwszą epkę w 2023 i od tego zdążyłam jeszcze wydać, wiesz, album, no. Drugą epkę i teraz...
2: Ale bo jesteś młoda, dopiero zaczynasz, wchodzisz,
1: ale
2: chcesz,
1: Slow Tie też
2: pragniesz.
1: Jest młody.
2: Ale może

0: zadać pytanie, ile lat ma Slowtaj? To też warto
1: Sprawdzimy go zaraz. Sprawdzimy tak. naszych
0: Dobra, to my prześwietlamy Slowtaja w takim razie, a wy posłuchajcie jeszcze Gorgeous, a później kilka wyborów od numera, tak ale jest. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Także.
1: Jak najbardziej.
0: Zostańcie razem z nami. Cypher. Your face again, you're gorgeous. Gorgeous. Your face.

0: A bibliotekarza, czy dzień biblioteki? Tak mi się wydaje, bo rano o tym mówiłem dzisiaj. To, że było właśnie, widzisz, bo to jest ta alternatywa dla ludzi, którzy nie chcą chodzić do klubów, a nie wiem, czy, bo jest taka noc jak noc muzeów, czy to jest ta sama noc, gdzie są otwarte też biblioteki, gdzie można
1: oczywiście
0: spać nawet
1: Czwórka
0: w tej
1: też
0: bibliotece.
1: Bierze w tym udział, to od razu widzisz. Warto powiedzieć. 16 maja, sobota, będzie otwarte Polskie Radio, będziecie mogli wpaść do nas i będą specjalne audycje, ale to wam mówię tak w sekrecie, bo
0: tajemnicy.
1: To jeszcze w tajemnicy.
0: No
1: między, wszystko między nami. Między nami raperami.
0: Tak. Co zostaje, co jest w czwórce, zostaje w czwórce.
1: Dokładnie. Co w takim razie przygotowałeś ty? Albo może zanim to, a jak spędziłeś numer majówkę? Jakie ty masz majówkowe? Jesteś majówkowiczem, czy jednak weekend jak każdy inny? No bo co to, tylko piątek w zasadzie więcej mieliśmy tego wolnego.
0: No mało tych dni było, ale ja nigdy się, znaczy nigdy, to też zbyt grubo powiedziane, że nigdy, bo były lata, gdzie organizowałem jakieś wyjazdy, jechałem, jeździłem nad morze, bardziej nad morze albo na Mazurę. Natomiast w tym roku nigdzie nie wyjechałem, było za krótko i jakoś coś jeszcze miałem do roboty, więc nie mogłem za bardzo. Prowadziłem audycję w niedzielę w majówkę.
1: Ja właśnie miałam wrażenie, że ty jednak byłeś w robocie.
0: Tak, byłem w robocie i bardzo się z tego powodu cieszę, bo weekend był bardzo fajny, bardzo ciepły. Trochę wyszedłem pospacerować, trochę pograłem na boisku w kosza.
1: No przepiękna to była majówka.
0: W piłeczkę, tak.
1: A w ogóle granie w kosza tak pod blokiem, to a masz taką stałą ekipę swoją jakąś pod swoim blokiem? Taką, wiesz, jakbyś sąsiadów, którzy się zgrywają? Czy ktokolwiek wbija ten gra, jak to wygląda, bo mnie to zawsze fascynowało i niestety mam w sobie za dużo takiego hamulca, że jestem dziewczynką i nie powinnam tam przychodzić, a ogólnie bardzo lubiłam zawsze koszykówkę, grałam w jakiejś takiej drużynie, wiesz, mojej lokalnej, dopóki mi kolega nie wybił palca na meczu i tamten, byłam kontuzjowana, ale lubiłam zawsze w kosza grać i mam ochotę tak sobie popykać.
0: Słuchaj, jak masz ochotę kiedyś popykać w kosza, możemy się ustawić, pyknąć w 21 na rozgrzewkę.
1: Chociaż ja z tobą przy twoich... rozmiarach, to mógłbyś tak trzymać po prostu rękę w górze.
0: Wzrost to nie wszystko, słuchaj.
1: I ja bym mogła skakać, bym ci chyba nie doskoczyła, żeby odebrać tę piłkę. Ale no rozumiem, że dawałbyś mi fory po prostu.
0: Słuchaj, nie ma już też takich miejscówek, jak były kiedyś. To nie są takie lokalne miejsca, gdzie spotykasz się z ziomkami z osiedla. No, te lata już minęły bezpowrotnie. Co prawda można się skrzyknąć i pójść na zazwyczaj salę gimnastyczną albo jakieś boisko, które na przykład jest też czynne dłużej, bo szukam takich boisk w Warszawie, na Ursynowie, na Mokotowie, które mają oświetlenie. No i wtedy po 21 można jeszcze popykać do tej 22 i wtedy jest najcudowniej. Myślę, że jest najfajniejszy klimat i w ogóle tak się robi wtedy przytulnie i tak osiedlowo, jak za starych dobrych czasów. Ale za tydzień w piątek kręcę teledysk, również będzie na boisku do kosza, bardzo oryginalnie, hip-hopowo, prawie jak przy murze.
1: Ale to chyba wracają te czasy właśnie, nie? Że to jest cool, że jest tak. No chociażby Kaiser z takich młodziaków undergroundowych i utwór Drost, który tutaj też często wybrzmiewa na antenie Polskiego Radia, tam też jest po prostu klip, na którym cała ekipka gra w kosza i to jest super.
0: No właśnie, myślę, że jak hip-hop to trochę kosz albo skateboarding, więc w tych ramach gdzieś tam ten pan reżyser od teledysku będzie starał się to wszystko ugryźć i ująć. A że jak się gra w kosza, potrzebna jest fajna muzyka, no to ta muzyka, którą zaprezentuję za chwilę, myślę, że nadaje się bardzo dobrze, chociaż drugi kawałek może nie do końca, ale pierwszy...
1: A czemu, bo dziewczyny?
0: Czekaj, bo zniknął mi teraz. A jest tutaj,
1: no
0: dobra. Na żółto, bo się zmieniła ta szata graficzna, ja już po prostu oczopląsu dostałem. Przepraszam. To moja wina. Ja nie rozpoznałem żółtego.
1: Dobra, Trouble Żółty on My czwórka. Mind. Mamy Pusha T na ficie Tylera, The Creatora. Rozumiem, że to piosenka pod kosza. A teraz proszę uargumentuj mi, dlaczego...
0: Może nie do kosza, ale jakby leciała, nic by się nie stało. W każdym razie nie wiem, czy znasz ten kawałek. On jest sprzed 16 lat, moja droga, ten
1: kawałek. Nie znam. No. To Tyler The Creator żył jeszcze wtedy?
0: Zdziwiłem się, że on już wtedy żył.
1: Chyba miał 16 lat.
0: Bardzo młody, taki chudziutki, jedzie na jakimś takim pojeździe dziwnym. No ale kawałek fajny, no bo zarówno Pusha T, jak i Tyler, genialni MC, a potem będzie cudowny kawałek z takiej składanki Violator, nie wiem, czy znasz.
1: Nie znam, ale podoba mi się już, że jest A Tribe Called Quest i Erykah Badu.
0: Dokładnie,
1: więc wydaje
0: tak.
1: mi się, że to będzie pode mnie. Ja do Pusha T też ostatnio w ogóle wróciłam, Number on the Board, do takiego numeru starego, którego też słuchałam, jak miałam, chyba ja, jak miałam 16 lat, to go słuchałam. Także z chęcią posłucham, a o swojej majówce opowiem.
0: O, bardzo dobrze, bo ja się nie zapytałem, ale
1: wejściu, no bardzo ci dziękuję.
0: Brzydko się zachowałem.
1: Bardzo mi miło.
0: Następnym razem.
1: Dobra.
0: I See You, ten kawałek się nazywa. Jedziemy.

0: Ja bym pograła do tego w koszykówkę. No, właśnie, o. Wyobraź sobie ten utwór i jednocześnie grupę dziewczyn grających w koszykówkę do tego utworu. Same laski.
1: Myślałem, że o dżinglu mówisz.
0: A nie.
1: Bo tak zaczęłaś tutaj podskakiwać, że już
0: poczułem. No bo dżingiel się przepięknie wkleił w ten numer i to dzięki naszemu realizatorowi Kacprowi. No, także tutaj, tak. Który dzielnie z nami walczy w ten piątkowy przepiękny
1: wieczór. Bardzo, naprawdę.
0: 27 minut po godzinie 20. Wy cały czas słuchacie Cyphera.
1: No dobrze, Cypher, to co ty na tej majówce robiłaś? Mów,
0: co
1: opowiadaj.
0: Ja robiłam na majówce? No u mnie majówka przybrała taki dynamiczny zwrot akcji. A to wszystko dlatego, że na początku umowa była taka między mną a moim bratem, z którym miałam tę majówkę spędzić, że gramy koncert w Gdańsku właśnie również na Elektryków we czwartek. Idziemy tam, zazwyczaj jak kończymy koncert, to rzeczywiście wolimy tego samego dnia, tej samej nocy wrócić do domu, żeby potem rano wstać u siebie, mieć cały dzień. Aczkolwiek stwierdziliśmy, dobra, damy sobie. I tym bardziej, że to był ostatni przystanek takiej trasy, którą grałam, że warto jeszcze się zintegrować i tak dalej, i tak dalej. I że pójdziemy spać jeszcze w tym Trójmieście, a następnego dnia ruszymy w drogę samochodem do naszej rodzinnej podkrakowskiej Skawiny. No i jak sobie wyobrażasz, z Gdańska do Krakowa chwilkę się jednak rzeczywiście jedzie. No to by było jakieś porządne 6 godzin z hakiem jeszcze. Okay. Plus majówka korki, to nawet nie chcieliśmy o tym myśleć. I w którymś momencie chyba w drodze właśnie do Gdańska stwierdziliśmy, że no troszeczkę nam się to nie opłaca, no bo cały piątek jechać do tej Skawiny, zmęczeni w piątek wieczorem pewnie po prostu paść tam, od razu pójść spać. I później zostaje nam sama sobota tak naprawdę i w niedzielę musimy z powrotem jechać do Warszawy i że to tak naprawdę nie da nam tak za bardzo dużo przestrzeni. Jeszcze miało moich rodziców podczas tej majówki w domu nie być, więc mieliśmy takie wolna chata, wiesz, no znowu, tak, trochę tak jak za dzieciaka, że rodziców nie ma, bo wychodzą gdzieś ze znajomymi, a my mamy cały dom dla siebie i dużo słodyczy w szafkach i tego typu rzeczy. Okazało się, że rodzice się tak za nami stęsknili, że jednak wracali ze swojej majówki znowu w sobotę, więc stwierdziliśmy, kurczę, no to my będziemy mieli tak naprawdę pół dnia, wiesz, we dwójkę ze sobą, a chcieliśmy robić też muzykę, w sensie chcieliśmy z tego zrobić taki obozik muzyczny, mój brat jest producentem też w większości mojej twórczości. No i stwierdziliśmy w takim razie, no dobra, no to nic, no to zostajemy w tej Warszawie, no więc przeprosiliśmy rodziców, że jednak nie przyjeżdżamy, że nie mamy siły, że bez sensu te 6 godzin, że w ogóle spędzimy połowę majówki w samochodzie i nam się to, jesteśmy bardzo zmęczeni, dużo pracy i nam się to nie opłaca. No i słuchaj, jednym takim ciekawym elementem, bo finalnie majówkę spędziłam w Warszawie i też pojeździłam na rowerze i potworzyłam muzykę, właśnie byliśmy w studiu, przepiękna pogoda i tak dalej, poszliśmy na lody. Aczkolwiek w drodze z Gdańska do Warszawy jechaliśmy we trójkę jeszcze z artystą, który również grał podczas trasy Hidden Gems właśnie, czyli z Kinim. Pozdrawiamy. My tutaj też mieliśmy rozmowę z nim w czwórce. Jedziemy we trójkę i nagle Kini mówi, o, popatrzcie, tabliczka na Grunwald. Wiesz, w drodze z Gdańska.
1: Od razu. Miecze.
0: No i tak, mój brater jest raczej właśnie mało spontaniczną osobą, a z drugiej strony Kacper bardzo

0: bardzo spontaniczną, mówi, a może do tego Grunwaldu na chwilę. No i ja się tak patrzę na Dawida, już sobie myślę, no akurat skręcimy. Ja myślę, że tu jest rura i plan na to, żeby od razu wylądować w Warszawie. No i nagle sprawdzamy, słuchaj, na mapie i okazuje się, że ten Grunwald jest 12 minut od głównej trasy.
1: Głównej trasy, dokładnie.
0: Czyli, że się opłaca w miarę. Piękna pogoda, trochę żartów o tym Grunwaldzie i

0: wszystkie te pamiątki, które tam są, wiesz, bo tam jest jeden, nie byliśmy na zamku, ale byliśmy pod tym takim wielkim posągiem. W ogóle przepiękne miejsce, jeszcze właśnie w majówkę, wszystko takie, wiesz, w pełnym rozkwicie. No trochę nas śmieszyła rzeczywiście ilość komercji, zbroi, kubków, baby t-shirtów, takich obcisłych z napisem Grunwald.
1: O, to też fajne, to nie wiedziałem, że aż takie cuda.
0: Porobiliśmy trochę fotek, trochę żartów przy tym rzeczywiście było, niektóre bardziej cenzuralne, niektóre mniej, więc może ci opowiem je poza anteną, aczkolwiek ten najbardziej taki właśnie spontaniczny moment grunwaldzki chyba najlepiej wspominam z całej majówki, że warto czasami troszeczkę tak jak Zygzak McQueen w bajce Auta, oglądałeś?
1: Oglądałem, pewnie, że tak.
0: Zboczył z drogi do chłodnicy górskiej, no to dla nas ten Grunwald był taką chłodnicą górską po prostu, że nieważny jest ten cel, ważna jest droga w życiu i warto czasami troszeczkę skręcić i zmienić plan naszej podróży. Także cała majówka wywróciła się do góry nogami. Spędziliśmy ją w świetnym towarzystwie i w super humorkach.
1: Ale myślę, że w ogóle takie właśnie wypady spontaniczne są najfajniejsze. Ja kiedyś pamiętam, że zjechaliśmy na Wilczyszaniec. Właśnie też jechaliśmy gdzieś na Mazury i stwierdziliśmy, czy następnego dnia wróciliśmy z koncertu. No i to była najcudowniejsza wycieczka. Padało w ogóle, było tak mrocznie, ale było świetnie. A z drugiej strony mój znajomy też rekonstruował między innymi bitwę pod Grunwaldem i co roku zbierał te
0: wszystkie zbroje.
1: Oni
0: tam na miejscu to robią?
1: Tak, oni tam jadą, biją się. Tak, ale on tam jeździł zaangażowany totalnie, bo tam i jeżdżą ludzie, którzy te miecze wykuwają. Wiesz, to tam jest cała historia w pigułce.
0: No dobra, to teraz słuchaj, na 3-4...
1: 1410.
0: Numer! Chciałaś w tym momencie powiedzieć na 3-4 rok
1: wyczułem,
0: bitwy
1: ale nie do końca,
0: pod
1: no.
0: Grunwaldem. Chciałam cię sprawdzić. Dobra, byłeś szybszy.
1: A data dokładna, pamiętasz?
0: Nie.
1: Też nie wiem, w czerwcu jakoś.
0: Ja
1: stawiam na 10 czerwca.
0: Dobra, ale to chyba nie ma się co chwalić w takim razie.
1: Nie, ja po
0: czerwca?
1: Prostu, tak, ale tak po prostu rzuciłem teraz.
0: To sprawdzaj. A myślisz, że on rzeczywiście, ten Grunwald był aż tak ważny?
1: Wtedy.
0: Czy to jest takie po prostu najbardziej gdzieś tam przez te podręczniki przepychane? 15 lipca, kochany.
1: 15
0: to jest moja rocznica związku z moim partnerem.
1: A widzisz, a 15 lipca to jest w ogóle, a nie, dobrze, 15 sierpnia jest.
0: To teraz będę sobie kojarzyć bardzo dobrze.
1: No widzisz, jak się klocki poskładały i dalej.
0: To jest jakieś symboliczne.
1: Na pewno.
0: No
1: na
0: właśnie.
1: Pewno.
0: A co do wyborów muzycznych, to będzie może mniej rycersko, albo może, no okładka albumu jest taka srebrno-szara, więc może tutaj jedyne takie połączenie, które widzę. Duet NX Worries, czy ty kojarzysz ten?
1: Oczywiście, że kojarzę.
0: Knowledge i Anderson Paak. Uwielbiam ich album Why Lot. To jest album, który po prostu od deski do deski tyle razy, ile przesłuchałam. To jest niesamowite i w ogóle bardzo się cieszę, bo ostatnio właśnie obchodziłam swoje urodziny w zeszłym tygodniu i dostałam w prezencie ten album na winylu. Bardzo, bardzo, bardzo go chciałam, więc na nowo, po raz kolejny go odkrywam, wiesz, już na placku po prostu.
1: Ale
0: takim pięknym, czarnym.
1: Słuchałaś już na winylu?
0: Tak, słuchałam już u siebie, oczywiście, że tak. Wczoraj wieczorem poleciał po raz pierwszy. Wzięłam dwa utwory, które są troszeczkę bardziej hip-hopowe niż soulowo-funkowe, powiedziałabym, no bo między innymi Snoop Dogg na ficie w drugim numerze.
1: No i październikowy Londyn jeszcze.
0: No i, no, oczywiście. I musicie teraz musicie troszeczkę wychillować. To jest, tutaj bym już chyba nie grała w koszykówkę przy
1: Nie,
0: NX
1: nie, nie,
0: Worries.
1: Stanowczo. Teraz możemy usiąść wygodnie po koszykówce, odpocząć, napić się zimnej wody, pysznej.
0: Out the way i From Here, NX Worries. Posłuchajcie.
1: Tak.

0: man. That's life. What do you go to? What do you run to? Who do you go to?
1: NX Worry e Numer From Here. Where do I go to?
2: Może zrobimy,
1: co ty na to, żeby pośpiewać tutaj? Nie, no dobra, nie będziemy...
2: No. A to może na koniec. Ale dobra, byśmy musieli jakiś repertuar popracować.
1: My w ogóle możemy opowiedzieć jeszcze o naszej historii dzisiaj z tabletkami na gardło, tylko nie możemy powiedzieć nazwy, żeby
2: nie możemy,
1: nic
2: bo potem będą nas ścigać.
1: Ale słuchajcie, są takie... O właśnie, jak tak o
2: no,
1: i to jest ciekawy
2: czekaj, ale możemy
1: wątek.
2: Zrobić tak.
1: A, no właśnie, to jest dźwięk tych tabletek na gardło, które znają wszyscy wokaliści, raperzy i inne osoby udzielające się głosem, również dziennikarze, tak. Radiowi na przykład. No najlepsze, słuchajcie, możecie do nas w DM-ach napisać z pytaniem, co to za tabletki. Nie dość, że smakują jak cukierki pudrowe, a lubisz konsystencję tych cukierków?
2: Wiesz co, ten taki, bo tam tworzysz taki glut specyficzny, który to gardło
1: no właśnie,
2: tam
1: albo
2: nawilża.
1: Się go kocha, albo nienawidzi.
2: I trochę tego nie lubię, ale myślę, że jakby, bo ja dzisiaj dopiero dostałem od mojego przyjaciela lektora, który mi tak powiedział,
1: mówi...
2: To jest
1: twój pierwszy dzień z tym.
2: Tak, ja w ogóle jeszcze... Tak, oczywiście, że tak, więc jeszcze nie zdążyłem tak naprawdę posiąść dokładnej wiedzy a propos tego, jak to działa, ale myślę, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie naprawdę tracimy głos. Ja miałem raz w życiu taką akcję, po jakimś serii koncertów, że po prostu ostatniego dnia no mówiłem tak i to było przerażające. Wtedy pamiętam taki poros islandzki. O, i myślę, że to wtedy bardzo dobrze działało na moje gardło.
1: No
2: się naprawiłem.
1: Ja tych tabletek używam w zasadzie od samego początku, od kiedy pamiętam, od 2020 roku, kiedy grałam swoje pierwsze koncerty. Mówimy o tym dlatego, że po prostu dzisiaj numer przyszedł do studia z tymi tabletkami, chciał je pochwalić, a ja w tym momencie ze swojej torby wyciągnęłam te same, jeszcze ten sam smak wiśniowy, najlepszy. Polecam bardzo.
2: A co smaki w ogóle jeszcze?
1: Są różne smaki i wtedy są różne nutki, bo w ogóle
2: ja
1: rzeczą charakterystyczną na kojarzoną z tymi tabletkami jest to, że właśnie na opakowanie mają takie nutki, więc to już jest od razu łatwe do skojarzenia, że to dla osób, które swojego brzmienia używają, brzmienia swojego głosu. No dobrze, to może w takim razie majówki przegadane. Co nam zagrasz teraz numer?
2: Słuchaj, chciałem być taki miły, a czy w ogóle to dziwna w ogóle akcja, bo
1: czy tutaj
2: bo tak.
1: jest Adela?
2: Tak. Znalazłem ten numer wczoraj.
1: Otworzyłeś puszkę Pandory w
2: naprawdę?
1: Tym momencie, naprawdę.
2: KGB, niesamowity kawałek w ogóle. Wczoraj go usłyszałem, to mówię wow. A z drugiej strony wyobraź sobie, że zrobiłem sobie taką akcję, że wpisałem sobie do czata GPT, żeby mi według wywiadów przeprowadzonych z tobą wskazał mi utwory, którymi możesz się inspirować albo ewentualnie jarać. I proszę ciebie.
1: To jest patent pode mnie.
2: Tak, bo na przykład ta Big Pig w ogóle, nie wiem, czy kojarzysz to. No ja
1: tak.
2: w ogóle jej nie kojarzę, pierwszy raz ją widziałem, usłyszałem Sany, więc taki kawałek, myślę, że dobry jak na tą pogodę. No chciałem tak trochę, wiesz, szykując...
1: Podlizać się chciałeś po prostu.
2: Tak, chciałem się podlizać, bo szykując swoje audycje, czy do poranka, czy do moje wieczorne, wiadomo, że jakimś tam kluczem się kieruję, ale tutaj mogę się wykazać przed młodą, zdolną artystką i może... Kiedyś coś z tego będzie muzycznie.
1: Ja jak najbardziej to bardzo, bardzo, bardzo szanuję. Jeżeli chodzi o Adele, to jest ciekawe, bo to jest wokalistka ze Słowenii, to mogę ci powiedzieć.
2: Z tobą jadasz?
1: Tak, i to jest dziewczyna, która brała udział w takim programie, w takim show, w którym składana była nowa międzynarodowa grupa K-popowa. Kojarzysz K-pop i te grupy
2: oczywiście,
1: dziewczyn, które tańczą, śpiewają? No właśnie, więc Adele była jedną z osób, która brała udział w castingach, brała udział później w odcinkach eliminacyjnych. Finalnie nie dostała się do tej kluczowej grupy, która w ogóle dzisiaj podbija. Grupa nazywa się Kacaj, grupa, która wygrała. Okay. I teraz podbija, wiesz, cały świat, gra na Coachelli, w ogóle ogromne sukcesy. Aczkolwiek Adela, nie mylić.
2: Tak.
1: Adela, a w ogóle Adel ma w ten sam dzień urodziny, co ja. To taka ciekawostka.
2: Adela czy Adel?
1: Adel.
2: Adel.
1: Never mind,
2: no, ja wiem,
1: I'll find
2: wiem,
1: this
2: one.
1: A

0: Adela ze Słowenii, ta co nie ma urodzin wtedy, kiedy ja, stwierdziła, że w takim razie idzie solo, ale wykorzysta wszystkie te rzeczy, których nauczyła się podczas tych obozów, treningów i tak dalej, podczas tego programu.
1: No, tak,
0: no i słuchaj, idzie jej solo świetnie. Nie ma ciężkiej umowy z wytwórnią, nie musi grać piosenek, które każe producent czy jakiś menedżer, tak jak to jest w kontekście tych grup K-popowych. Idzie totalnie swoją drogą. No i właśnie tutaj numer KGB to jest świetny przykład na to, że potrafi to robić solo i że ludzie rzeczywiście są nią coraz bardziej zainteresowani. Co do Big Pig, kojarzę, znam jakieś utwory, ale nie jestem taką ogromną fanką, ale jest to brzmienie, które jak najbardziej przypada mi też do gustu.
1: Algorytm właśnie tak podpowiedział, więc stwierdziłem, wygrzebałem, poszukałem, mówię, dobrze, nadaje się. No więc wy też posłuchajcie i możecie ocenić, czy się nadaje, czy Dominice się spodoba, możecie obserwować, jak Gab kiwa głową albo nie kiwa, albo na przykład wyjdzie obrażona za chwilę, to wtedy jej się nie podobało.
0: Pewnie to drugie, posłuchajcie.
1: Jedziemy.

0: Za 8 minut godzina 21 to była Big Pig. Wcześniej graliśmy jeszcze Adele.
1: Ale pięknie to powiedziałaś, ja tak nie powiedziałem ładnie.
0: Nie, a jak
1: Big Pig, ja powiedziałem tak Big Pig po prostu. Tak,
0: tak bardziej
1: konkretnie.
0: British może powiedziałam rzeczywiście.
1: Yeah.
0: Zbliża się 21, ale zanim to dla was mamy jeszcze jedną muzyczną, dla ciebie numer przede wszystkim.
1: Oj, dziękuję bardzo.
0: Słuchacie Cyphera. Ja jeszcze powiem, że w kolejnej godzinie, po godzinie 21 losowanie kolejnych cypherowych prowadzących.
1: To takie stresujące zawsze wydarzenie.
0: To jest stresujące rzeczywiście, bo się boimy, że nie wypadnie na nas
1: no
0: po
1: właśnie,
0: prostu, że będziemy musieli siedzieć przed telewizorem w piątkowy wieczór.
1: I odpoczywać.
0: Ale zanim to mam dla was utwory z albumu, najnowszego albumu od IDK. Utwory, które grałam już podczas poranków czwórki, ale tak je lubię, że stwierdziłam, że jeszcze tobie numer je zagram. Czy ty słuchałeś
1: chętnie
0: najnowszego albumu od tego wykonawcy?
1: Słuchałem.
0: No to w takim razie będziesz miał powtórkę. Najpierw Stigma, czyli utwór stricte instrumentalny, a później jeszcze Clover. Posłuchajcie.
2: Even after 500 plays, our high fidelity tape still delivers high fidelity.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu Truant. Już dziś zapraszam.

0: zapraszam na mój set w audycji 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: like a baby I be carrying.
1: Zbliża się godzina 21.
2: Pogoda.
1: W Warszawie 11 stopni i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. No i cała Polska niestety bardzo podobnie wygląda. Jedynie Koszalin, Szczecin, Gorzów, no Zielona Góra, czyli taki północny zachód, tam w miarę pogodnie, bez opadów. Natomiast reszta Polski może być pogrążona w chmurach i w deszczu. No i taki weekend również nam się szykuje, czyli nie będzie za ciepło, nie będzie za ładnie, ale jak będzie nawet deszczowo, to cieszmy się z tego, bo deszcz jest potrzebny i wiosna i lato będą piękniejsze. Jeżeli chodzi o dzisiejszy barometr, czyli ciśnienie, to dzisiaj jest ciśnienie 1021 hektopaskali.

0: to promocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
0: Po reklamie.
2: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Czwórka, Polskie Radio.
3: Several to the world and back.

0: Na audycję Cypher zapraszają Dominika Płonka i numer raz.
1: Tak jest.
2: Łapy w górę.
1: 6 minut po godzinie 21. Jak tam się trzymacie? Marzniecie gdzieś na juwenaliach albo na jakiejś innej zewnętrznej imprezce? Jeżeli tak, to pakować się do domku pod kocyk, herbatka. Myślę, że to jest idealny moment. Jeszcze gorące wieczory przyjdą, a my tutaj razem z numerem raz prowadzimy dla was specjalnie Cypher, karmiąc was muzyką taką, którą...
2: Sami nawzajem siebie też
1: karmiąc tą muzyką. Co będzie się działo w tej godzinie? No przede wszystkim losujemy kolejnych prowadzących
2: Jeszcze nie teraz.
1: Tak pod koniec audycji robimy, także jeszcze trzymamy. To może mi opowiesz w takim razie numerze.
2: A słucham, co mam ci opowiedzieć, moja droga Dominiko.
1: Ale dzisiaj robię przepytywania. A lubisz rysować?
2: Tak, ale brzydko rysuję. W sensie lubię sobie rysować jakieś różne postaci, na przykład często rysuję. A właśnie mogę narysować. Jak mi dasz kredkę, to ja będę rysował i na koniec audycji ci pokażę, co narysowałem.
1: Bo ja, słuchajcie, znowu urodzinowo powiem. Rysuję. Ja w ogóle dostałam bardzo dużo prezentów na urodziny. Bardzo jest mi miło z tego powodu. I między innymi dostałam pisaczki takie brokatowe. Takie jak, nie wiem, czy ty za dzieciaka też
2: nigdy
1: miałeś...
2: Nigdy w życiu nie widziałem brokatowych flamastrów.
1: No to widzisz, to moje dzieciństwo mi się kojarzy właśnie z brokatowymi pisaczkami. Jak ktoś nas ogląda na streamie, to ja tutaj je mam w lewej ręce, a w prawej ręce trzymam karteczkę, na której już sobie rysuję tutaj jakieś kwiatuszki. Jakoś tak lubię czymś zająć rękę.
2: Myślę, bo są palmy albo rozgwiazdy.
1: Nie, to jest bukiecik, tylko nie mam zielonego, nie mam pisaka. Powinien być tutaj zielony.
2: No popatrz, może żaba była i ci zawiniała.
1: Być może. To jest pierwsza w takim razie do śledztwa. No to w takim razie przekazuję ci. Ty masz swoją karteczkę, to narysuj mi w takim razie coś i się potem wymienimy tymi karteczkami.
2: Dobra.
1: Ja bardzo lubię rysować, bo rysowanie mnie uspokaja, ale też powiem ci szczerze, że miałam taki moment, w ogóle jako dzieciak więcej rysowałam niż śpiewałam, to na pewno, i chodziłam na jakieś konkursy plastyczne i tego typu rzeczy i myślałam, że w ogóle swoją przyszłość to będę bardziej z manualnymi takimi malarskimi jakimiś zawodami gdzieś tam łączyć, ale w pewnym momencie to tak mi weszło na głowę, że w ogóle jakoś się tak zblokowałam, bo miałam takie podejście, że jak nie zrobię czegoś pięknego, wiesz, że jak to nie będzie płótno i w ogóle farby olejne, nie wiadomo co, to nie ma to sensu. I nie tak dawno odkryłam chyba w sobie z powrotem taką chęć do bazgrania. Wiesz, że to nie musi być ładne. Co malowałam?
2: Ale co na przykład? Czy to były rośliny, natura? Czy...
1: Bardzo różnie. Do dzisiaj, słuchaj, w mojej podstawówce wisi taki wielki obraz A1 takiego konia wielkiego. Mimo, że nie byłam koniarą i generalnie koni się bałam, to chyba nie wiem, czym byłam wtedy zainspirowana, bo to była może druga, trzecia klasa podstawówki, ale tego konia narysowałam. Bardzo inspirowały mnie również pastelami rysowane obrazy Stanisława Wyspiańskiego, bo to był patron mojej podstawówki. I mieliśmy bardzo wpajaną jego twórczość. Moja podstawówka znajdowała się obok takiego dworku Wyspiańskiego, gdzie on podobno w lecie tam, wiesz, jakieś dziewczyny podrywał i hasał i w chaszczach sobie rysował. I rzeczywiście my w ogóle za zadanie często mieliśmy odwzorowywanie jego obrazów, więc drugi obraz, który mi się pojawił w głowie, to właśnie obraz Krakowa narysowany przez Stanisława Wyspiańskiego w wersji Dominika Płonka lat 8, więc sobie to wyobraź, jak to wyglądało. Aczkolwiek właśnie teraz z powrotem jakoś wracam do tych takich zajawek manualnych. Być może
2: chciałem się dopytać a propos tego konia.
1: Przepracowania ekranem,
2: Czy to był koń taki faktycznie realistyczny, czy to był wymysł?
1: Nie kucypony, nie, realistycznie bardzo
2: Bardzo realistycznie
1: tak,
2: narysowałaś.
1: Tak.
2: Dobrze,
1: nawet być może go znajdę gdzieś, to ci pokażę.
2: Bo czasami dzieci małe malują takie zwierzęta, że potem...
1: Kucykipony.
2: Takie kucykipony, ale takie, że chude nóżki, wiesz,
1: nie,
2: tutaj jeden,
1: no co ty, to ja
2: jeden
1: w ogóle...
2: taki balasek, drugi
1: no
2: balasek, główka.
1: Ja ci mówię, że ja na konkursie jeździłam, więc to mocna kmina. To teraz wydaje mi się czasami, że gorzej maluję niż wtedy jako dziecko, że bardziej się...
2: Bo teraz malujesz słowami.
1: Starałam. Teraz maluję słowami. Tak. Pięknie to zakończyłeś. No a u ciebie jak z bazgraniem? A jako raper,
2: u ciebie jak tam?
1: Jak

0: byłeś jeszcze wcześniej? Nie, nie umiałem właśnie. Troszeczkę z pryjami i tego typu rzeczy, coś nie?
1: Wiesz co, próbowałem, ale naprawdę ja nigdy nie miałem zdolności żadnych manualnych, już nie mówiąc o rysowaniu, naprawdę brzydko rysowałem. Zdawałem sobie z tego sprawę. Może te prace, które znalazłem, może na przykład teraz by okazały się jakimś totalnym sztosem, jakaś kreska niesamowita, ale wydaje mi się, że nie, że to raczej były gnioty.
0: Okej, okay, czyli graffiti nie robiłeś.
1: Więc robiłem, słuchaj, robiłem tagi, stawiałem, miałem taki gruby flamaster, dużo ich miałem i to był etap, gdzie rysowałem wszędzie, gdzie się da. Te tagi stawiałem. No i
0: na blokach, na ławkach.
1: Największym wyczynem było wejście na dźwig, który był przy budowaniu budynku nowego u mnie na osiedlu, na Skarpie. I ja na ten dźwig wszedłem, obtagowałem całą kabinę, caluteńką. W środku, na zewnątrz, wszystko obtagowałem. No ale mój kolega na dole, nie, też wtedy nie było nawet czym tego teledysku by nakręcić zapewne.
0: Okay.
1: Ale kolega, który był na dole, zaczął mnie po nazwisku wołać, żebym stamtąd złaził. Witak, złaź stamtąd. No to już wszyscy z bloku wiedzieli, że Witak wlazł na dźwig.
0: I co, jakieś konsekwencje?
1: Nie, chyba nie, jakoś szedłem, chyba nic się nie stało, to był jakiś wolny dzień, więc nie było panów, którzy
0: pracowali przy obsłudze. Ale rozumiem, że troszeczkę cię to spaszyło i stwierdziłeś, że jednak może nie jesteś.
1: Nie będę,
0: że będziesz
1: na
0: malował słowami.
1: Tak, że będę malował słowami.
0: Kto teraz będzie malował słowami?
1: Słuchaj, teraz będzie malowała solidna ekipa, utwór Freedom. No i tutaj same divy amerykańskiego rapu. Queen Latifah, Yo-Yo, TLC, MC Light. I teraz niedowidzę stąd.
0: Ależ tu jest ekipa.
1: To jest duża ekipa właśnie.
0: Michelle tutaj widzę, panią.
1: Tak.
0: Salt-N-Pepa.
1: Więc
0: mocna ekipa.
1: Plejada naprawdę niesamowita. Tych artystek w jednym kawałku wolność.
0: No to posłuchajmy.
1: Posłuchajmy.
2: We want full-fledged membership in the Black Panther Party. And none of that okay sugar, as long as you play the background, getting my beer and rubbing my feet bullshit either. You dig?

0: 17 minut po godzinie 21. Jeżeli oglądacie nas na streamingu, to wiecie, że numer właśnie przekazał mi część pisaczków brokatowych, które tutaj na dzisiejszy wieczór przygotowałam.
1: Został mi jeden, tylko brązowy.
0: Został jeden brązowy, a dlaczego? Bo numer raz właśnie rysuje dla mnie konia.
1: Kasztankę.
0: Kasztankę? To jest jakiś
1: kasztanka
0: rodzaj?
1: Jest chyba brązowa, nie wiem, tak mi się wydaje.
0: To jest jakiś rodzaj konia.
1: Rodzaj konia chyba, okay. Kasztanka.
0: Cały czas słuchacie audycji Cypher. Dzisiaj dużo opowieści o majówce, dużo manualnych tutaj też rzeczy robimy jednocześnie. Ja w zasadzie praktycznie za każdym razem prowadząc audycję rysuję jakieś takie kwiatuszki,
1: nigdy w życiu nie rysowałem nic podczas audycji.
0: No to mi na przykład to się pozwala skupiać. Oczywiście nie w momencie, jak jestem z gościem i wiesz, żeby to jakieś olewczo tam nie wyglądało oczywiście, ale jak na przykład sama wchodzę i chcę się na czymś skupić, to rzeczywiście jak ta ręka jest czymś zajęta, to moja głowa troszeczkę się bardziej uspokaja. Jakie ty masz ty metody takie, żeby... Co się uśmiechasz? Żeby się uspokoić.
1: Czekam na koniec pytania. Nie mam metod, myślę, że to jest moje życie. To czasami jeden wielki freestyle w takim sensie, że oczywiście jak mam plany, muszę je wykonać i wiem zazwyczaj co mam robić, ale zdarzają się sytuacje, że faktycznie gdzieś tam ta koncentracja ucieka, no i wtedy jest to taka sytuacja, że szukam po prostu, ja nie rysuję, tylko szukam po studiu tych myśli, które gdzieś tam uciekły i one za chwilę wpadają znowu i jadę.
0: W ten sposób, rozumiem. Tak, ale często jest tak, że rzeczywiście ja zauważyłam, że na początku oczywiście w trakcie prowadzenia audycji miałam dużo więcej rzeczy takich bardzo, wiesz, musiałam mieć koło ratunkowe, bo rzeczywiście nie ufałam sobie, że jestem w stanie sama ciekawie poopowiadać i wydaje mi się, że u mnie to była taka gra psychologiczna sama ze sobą. I tutaj z tej strony też pozdrawiam serdecznie naszą panią dyrektor naszej anteny.
1: Justynę
0: Dżbik-Kluge, która właśnie doradziła mi i uwierzyła we mnie na zasadzie, że powiedziała: Dominika, ty sama potrafisz świetnie opowiadać. I wydaje mi się, że to takie... I tak samo miałam w kontekście śpiewania, co też jest ciekawe, że dopiero moja nauczycielka wokalu, również pozdrawiam Maja Wojnarowicz, powiedziała mi: Dominika, ty potrafisz śpiewać. I ja w tym momencie, wiesz, w płacz i w ogóle takie, że jednak często my, grzeczne dziewczynki, że tak powiem, bo byłam zawsze taką osobą, wiesz, właśnie, że piórnik jest, linijka, ołówek, wszystko wiesz, jakby że wszystko w największym porządku. Mimo wszystko mamy jakieś takie poczucie, że nie potrafimy, że nie damy rady, że coś tam, a finalnie okazuje się, że naprawdę jest okej. Więc tutaj apel do wszystkich grzecznych dziewczynek i grzecznych chłopców, żeby czasami po prostu bardziej uwierzyli w siebie, bo się okazuje, że z tego jest dużo więcej benefitów i to ta głowa nas przestawia.
1: I nie trzeba być niegrzecznym dodatkowo.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze.
0: I że to ta głowa nas przestawia na to, że potrafimy w siebie uwierzyć i robić ciekawe rzeczy, na przykład rysować w piątkowy wieczór tutaj z tobą kwiatuszki. To będą dla ciebie kwiatuszki.
1: Dla mnie kwiatuszki, numer. Dobrze. No to ja muszę tego konia po prostu dokończyć.
0: Zero presji,
1: kasztankę.
0: Ale generalnie bardzo chętnie konia bym przygarnęła. Tak. Takiego po

0: posturodzinowego, a ja ci preurodzinowe kwiatuszki rysuję w takim razie.
1: Bardzo, bardzo się cieszę. Twoje utwory teraz następują.
0: Moje utwory teraz będziemy grali.
1: Dwóch J-Colów.
0: A będziemy grali dwóch J-Colów i w ogóle zorientowałam się, że ja praktycznie... za każdym razem, jak mamy razem audycję, to ten J-Call gdzieś pada. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego on się tak przewija. No tym razem mamy album The Fall Off, czyli album z lutego tego roku, długo wyczekiwany album J-Calla, który mam wrażenie, że okej, kilka ciekawych utworów zawiera, między innymi te, które teraz zagramy, czyli Safety i Bounce Road Blues, aczkolwiek, gdzie na ficie Future i Thames w ogóle, co to jest za duet też, że ich razem w ogóle ze sobą jakoś... zgrali, a z drugiej strony mam wrażenie, że w ogóle ten album bardzo szybko ucichł. Nie wiem, czy jesteś, czy to teraz jest jakby czas, znak naszych czasów, że szybko pojawia się coś innego i ludzie się przesycają, ale ja osobiście, tak jak na przykład do albumu NX Worries, który grałam w poprzedniej godzinie, wracam non-stop. To jest album, który mi się kompletnie nie nudzi, naprawdę.
1: No,
0: uważam, że jest ponadczasowy. Tak ten album znudził mi się bardzo szybko, żeby nie powiedzieć po pierwszym odsłuchu.
1: Bo myślę, że to są płyty też tak. Tak, J-Call ostatnio często atakował różnymi kawałkami. Ja miałem cały czas wrażenie, że co chwilę jakiś nowy J-Call wychodzi.
0: Bo on bardzo gęsto był na fitach, mi się wydaje. Bo on chyba nawet miał, zdobył chyba w zeszłym roku, co dalej było jeszcze długo po wydaniu ostatniego albumu i niby była u niego przerwa wydawnicza, ale zdobył przez jakiś magazyn ranking, jakby został nazwany raperem roku, czy coś takiego.
1: Było coś takiego.
0: Tylko i wyłącznie przez jego kolaby. No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, czy czasami za dużo tych kolabów to nie jest też źle i czy to nie zjada samego artystę i jego solowy projekt.
1: A może beef z Kendrickiem troszkę podszarpał jego talent, w którym on się odnajduje. I
0: kiedy
1: może
0: ten beef miał miejsce? Bo to Kendrick to przecież z Kendrickiem, Kendrick Lamar z Drake'iem miał jakiś taki...
1: Na... J-Call też tam się wmieszał w to wszystko, wyszedł, tam była jakaś sytuacja, no i tam się szybko przeprosili w ogóle i tak naprawdę sytuacja była szybko zgaszona w zarodku, ale była taka sytuacja. Więc...
0: Widzisz, ja cię uczę, Michale, o Kacaj, a ty mnie uczysz o bifach.
1: O bifach, dokładnie, J-Calla. O bójkach takich po prostu chłopięcych.
0: Z innymi raperami. No to w takim razie posłuchajmy J-Call, The Fall Off, ostatnia płyta, dwa numery, które myślę, że warto mimo wszystko z tego krążka zapamiętać.

0: 21.30.
1: Ale ty jesteś szybka. Zawsze chciałem, żeby zdążę, no a to zawsze pierwsza.
0: Przepraszam, ja tak mam rzeczywiście.
1: Wzorowa uczennica.
0: Tak, ale też bardzo, bardzo szybko chodzę. Chodzisz szybko?
1: Nie, a czy chodzę szybko? Tak, mam szybki chód, bo robię duże kroki chyba.
0: No właśnie, bo to też jest kwestia wzrostu przy tym wszystkim. Ja też szybko chodzę i na przykład moja mama to musi przy mnie dosłownie truchtać, bo jest dużo niższa ode mnie, więc to wygląda dosyć śmiesznie. Staram się wtedy troszeczkę zwolnić. No o tym też jest zresztą moja piosenka Wolniej z Kosmą Królem. Mm-hmm. To odsyłam o tym, że chciałabym mieć to na teraz, zamawiać i odbierać i tak dalej, i tak dalej. A czasami warto zwolnić, warto zwolnić piątkowym wieczorem, na przykład podczas Cyphera, na przykład słuchając J. Cole'a Bounce Road Blues i tutaj na featuringu Future i Thames. Thames, świetna wokalistka, której na co dzień nie słucham jakby jej solowych rzeczy, ale ilekroć się pojawia gdzieś na ficie, to ja rzeczywiście sprawdzam i zawsze mam takie, o fajne, fajne, podoba mi się.
1: No nie 30-letnia
0: swoją drogą. Ostatnio mam taką przekminkę, że w ogóle najfajniejsze wokalistki, raperki, które znam, Karabu na przykład, czy Charlie XCX, to są laski koło 30 albo trochę po 30, że to może jest w ogóle w życiu kobiety taki moment, że ona po prostu już wie co chce robić i wiesz.
1: No,
0: i jakoś tak,
1: może tak być.
0: A jednocześnie jeszcze jest fresh, młodziutka, wiesz, i szaleje i tak dalej. No zresztą u Dua Lipa również 30, wiesz, jakby to jest 30 new cool. Może tak sobie mówię, bo ja dobijam do tej liczby tak powolutku.
1: No tak, ale no, z jednej strony nie wiem, dzisiejsi nastolatkowie wyglądają czasami jak naprawdę dorośli ludzie i zdarzają się osoby, które wyglądają 20 parę lat. Dzisiaj widziałem jakąś dziewczynę w telewizji, która się wypowiadała i tam było napisane, że ma nie wiem, 13 lat. No, a wyglądała ona 27, co najmniej.
0: Mocny
1: make-up,
0: to tyle.
1: I to jest niesamowite, że z jednej strony jest tak, a z drugiej strony, no też myślę, że artystycznie każdy może jeszcze to takie jest dojrzałość może artystyczna, ale nie jeszcze z dużą taką dozą przyszłości cudownej,
0: no tak,
1: muzycznej.
0: No tak.
1: I pewnie jest ten moment, w którym artysta czuje się najlepiej i wtedy mówi, to jest mój najlepszy album i a może będzie jeszcze lepszy na przykład, nie? To też nigdy nic nie wiadomo. A artystka, o której za chwilę, no już ma swoje lata na karku, ponieważ ma 73 lata.
0: O proszę.
1: Moja droga. Chaka Khan.
0: Chaka Khan. Ja znam chyba właśnie głównie z twoich opowiadań. A poza tym jeszcze chciałam wrócić.
1: Oj, z Chaką Khan, tyle mieliśmy historii, tyle ci jeszcze nie opowiedziałem, moja droga.
0: Ale ja chciałam wrócić jeszcze 10 naszych wejść wstecz i powiedzieć, że Slow Time ma 31 lat.
1: No właśnie, to ważna informacja.
0: No i proszę, i to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że to jest ta złota era około 30. To w takim razie czekam na album od Slow Time'a teraz, bo myślę, że to może być coś

0: mocnego. No a możesz mi pokazać, co narysowałeś numer w takim
1: właśnie,
0: razie,
1: tak,
0: bo my cały czas mam tutaj mamy
1: brakuje mi coś w tym koniu.
0: Manualne. A rzęsy dorysowałeś?
1: Nie, dorysowałem rzęsy.
0: A, to jeszcze rzęsy. No dobra, to w takim razie konia...
1: Małe poprawki. Już.
0: Nie chcę tego powiedzieć. Swój rysunek wszystkim pokażesz w następnym
1: tak,
0: wejściu.
1: Tak, zaraz pokażę. A, słuchaj, może teraz losowanie zrobimy.
0: Zróbmy losowanie, dobrze.
1: Żeby nam nie wyleciało z głowy, dobrze. No bo wiadomo, że koń jaki jest, każdy widzi, a jeszcze nie widzi, ale będzie widział.
0: To w takim razie dobrze. Losowanie robimy. Zaczynaj numer.
1: Ja zaczynam, dobra. Okay.
0: Pierwsza postać. Kto będzie prowadził Cypher w przyszłym tygodniu? Numer. Losuję tu z naszej
1: już
0: pięknej kuli.
1: Już wylosowałem, proszę, przekazuję.
0: Z piłkami. Kto to będzie?
1: Już mam mówić?
0: Możesz
1: teraz
0: mówić.
1: Mam mówić? Adrian Suma.
0: Proszę bardzo. Prosto po swoim urlopie gratulujemy Adrian. No to zobaczymy w takim razie, kto będzie
1: może ja,
0: Cypher.
1: Może ja.
0: Może ja właśnie. No. Dawno z Adrianem nie prowadziłam akurat, co by nie
1: tak,
0: było.
1: Wymieszaj, dobrze,
0: wiem, czy w ogóle, chyba na samym początku.
1: Tak?
0: A nasz Cypher już kilka dobrych miesięcy żyje.
1: Żyje.
0: I uwaga, Delem! Proszę bardzo, czyli jednak zamieniamy oba stołki. Jeżeli chodzi o Cypher, to za tydzień Delem oraz Adrian Suma. Wrzucamy piłeczki z powrotem, tak żeby chłopcy sami siebie mogli też za tydzień wylosować.
1: Oczywiście, że tak. Wylosowałaś kiedyś sama siebie?
0: Nie pamiętam.
1: Myślę, że powinniśmy
0: zapisywać takie ten, zapisywać, że to przynosi rzeczy, szczęście. Tak, no dobrze, to w takim razie rysunki pokazujemy za chwilę, a teraz Chaka Khan.
1: Chaka Khan to są dwie odsłony w ogóle Chaka Khan. Krótko powiem, nie będę się tutaj rozwodził. Jedna Chaka Khan jest oldschoolowym kawałkiem, myślę, że z jej początków. Natomiast druga Chaka Khan, czyli ta... jak to się nazywa ten kawałek? Kacilla? Chakcilla.
0: Jak Godzilla o to chodzi?
1: Jak Godzilla, no chyba o to chodzi. No bo myślę, że ona trochę jest jak Godzilla.
0: Gwerilla.
1: Od dawna panuje nad miastem ze swoją muzyką taneczną. No i myślę, że bardzo znaną. Niektórzy nawet nie wiedzą, że niektóre wersje utworów, na przykład Whitney Houston, pierwowzorem była Chaka Khan.
0: Proszę.
1: Wiele
0: czyli
1: tych
0: muza.
1: Najbardziej znanych utworów, tak, to były takie covery zrobione po prostu przez innego artystkę. Może lepiej, dlatego Whitney na przykład bardziej była poważana może jako artystka, chociaż potem, nie wiem.
0: A potem jeszcze utwór Feel For You, czyli Wczutka będzie, rozumiem.
1: Wczutka
0: taka.
1: Będzie,
0: no to,
1: tak.
0: To najpierw
1: Wczutka.
0: Godzilla, potem Wczutka od tak. Numera i Chaka Khan w Cypherze.
1: Tak jest.
2: The city has been reduced to rubble. Destruction in the wake of a monster that is no more. What's this? Chakzilla has just emerged on the outskirts of town. What could possibly happen next?

0: Za 14 minut godzina 22. To oznacza, że powoli nasz cyfer dobiega końca, ale zanim to... No to słuchajcie, muszę wam pokazać, jaki piękny rysunek powstał tutaj spod sprawnie machających brokatowymi pisokami rąk Michała, czyli numera Raza.
1: Tak.
0: Pokaż wszystkim numer, przede wszystkim osobom, które oglądają nas na streamingu, co przygotowałeś.
1: Słuchajcie, może to jest jakaś droga, może to jest jakieś przeznaczenie, może ten koń na przykład...
0: będzie okładką mojego drugiego albumu.
1: Będzie okładką twojego czy mojego?
0: Może być mojego. Brokat, także.
1: No dobra, nigdy nic nie wiadomo. Proszę bardzo.
0: Wspaniałe.
1: Taki koń.
0: Ja jestem zachwycona.
1: Która to kamera mnie zbiera?
0: Popatrzymy w stronę naszego realizatora Kacpra.
1: Tutaj. O, tak, Kacper nam się tutaj
0: się?
1: Bardzo pomaga. No koń jest, jaki jest, każdy widzi.
0: Czego
1: myślę,
0: możecie
1: że...
0: się dowiedzieć w trakcie tak. audycji Cypher? No między innymi tego, że numer Raz ma naprawdę świetne...
1: Nie potrafi rysować.
0: ...zdolności. Nie, totalnie tak. Złe. Właśnie mówiliśmy o tym sobie mówić, że potrafisz.
1: Dobre,
0: no świetnie,
1: ale
0: potrafisz.
1: Super praca, no.
0: Ja z drugiej strony mam dla ciebie laurkę, kwiatuszki takie piękne, kolorowe ci...
1: Wzrusz.
0: Myślałam, że ojejku, ty takie ładne.
1: Takie... No ty takie ładne,
0: ale
1: no
0: czy
1: właśnie,
0: podasz mi jednego pisaczka, żebym ci jeszcze podpisała? Może być brązowy właśnie.
1: Brąz, proszę.
0: Taki
1: bardzo.
0: Koński.
1: Tak, koński. Koński kolor.
0: Koński pisaczek na końcówkę naszej audycji. Powtarzamy, że w przyszłym tygodniu audycja robi totalną rotację, bo będzie ją prowadzić Delem oraz Adrian Suma, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy.
1: Oczywiście, bardzo serdecznie nawet.
0: Czekaj, to ja tutaj w takim razie podpisuję dla
1: Ja muszę
0: numera.
1: Jakimś innym podpisać.
0: I to nie jest płyta moja, tylko to jest rysunek.
1: No, to jest
0: dla numera, myślę, Raza? Ja... Tak się mu odmienia?
1: No właśnie, chyba tak nie ma.
0: Albo dla numera.
1: Numera. O, dla numera. No, to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
0: Dominiki.
1: Ojejku, a wiesz, że coś takiego kiedyś może mieć dużą wartość, więc ja to schowam.
0: A widzisz.
1: Jak będziesz już międzynarodową gwiazdą.
0: Może następny album mnie tak daleko wyniesie, tutaj manifestujemy.
1: Ojejku, ja
0: się
1: tego tak życzę z całego serduszka, żeby tak było.
0: Że będziemy...
1: No, będę trzymał kciuki.
0: Że będziemy na jakieś aukcje na przykład wystawiać te kwiatuszki,
1: tak,
0: albo ktoś sobie oprawi. Ale mam nadzieję, że ty sobie oprawisz w
1: ramkę. To nie całą kartkę będę wycinał, jeden kwiatuszek
0: po
1: i przekazywał.
0: Po kwiatuszku w takim razie, a to też
1: dziękuję,
0: bardzo...
1: Dziękuję.
0: To też...
1: Ja ci zaraz przekażę, tylko muszę jeszcze...
0: Podpisać też.
1: Dedykację,
0: dobra,
1: tak.
0: Dobra, to dedykacja w takim... To ty możesz innym, skoro ten koń jest...
1: Innym, na pewno
0: w ogóle
1: innym.
0: Mi się bardzo podobają te takie puszki, które zrobiłeś na tym. To jest, w ogóle musisz też widzieć w detalu rzeczy, jeżeli
1: no
0: potem
1: widzę.
0: W rysunkach takie rzeczy zauważasz. Wiesz, o co chodzi? To pokazuje, że człowiek zwraca jednak uwagę na ten detal.
1: Tak, coś mi się nie zgadza tylko z tą twarzą tego konia, nie?
0: Ale w sensie, to ci
1: coś
0: się
1: tutaj,
0: nie zgadza.
1: Nie wiem, ten oko
0: mi się wydaje,
1: jest
0: że jakby ten dziób konia jednak dziób. Jest taki płaski
1: taki
0: razem z
1: właśnie,
0: oczami, a
1: taki
0: twój
1: jest.
0: Tak wystaje, ale
1: no właśnie,
0: mi się podoba.
1: Nie mogłem sobie tego wyobrazić, jak
0: nie, właśnie wyobraziłeś sobie to swoją głową i swoją wyobraźnią.
1: Tak,
0: i to jest
1: tak,
0: w tym moim
1: dziękuję,
0: zdaniem.
1: Dziękuję.
0: On trochę wygląda jak wilk dla mnie.
1: Trochę jak wilk, no tak. Jest taki koń, wilkokoń. Wilkokoń,
0: wilkoń,
1: po prostu.
0: Wilkoń. Albo...
1: O, wilkoń, nie, no to jest dobre. Albo co?
0: Nie chciałam w drugą stronę, ale chyba
1: no
0: się
1: nie
0: da. Dobra, już
1: wilkoń,
0: nie będę kombinował.
1: No wilkoń to jest świetna hybryda.
0: Dobra, wilkoń
1: naprawdę,
0: w takim razie od
1: wilkoń.
0: Numera Raza. Zaraz powędruje w moje ręce, bardzo się cieszę, oprawię sobie w rameczce.
1: Ja również.
0: Albo do pudełeczka sentymentalnego wrzucę. A jeżeli chodzi o ostatnie wybory muzyczne w tej godzinie, bo już za chwilę 12 cali na godzinę, to mam dla was Doja Cat, ale nie Doja Cat z albumu V, bo ten album kompletnie nie... Mhm. Nie dotarł do mnie, niestety. Jakby Doja Cat w takim divowym, popowym wydaniu. O tym też wydaje mi się, że rozmawialiśmy kiedyś tutaj na antenie. Kompletnie do mnie nie dociera. Bardzo czekam z powrotem na Doja Cat, która właśnie rapuje, bo ma do tego taki wokal, że wśród obecnych artystek uważam, że drugiej takiej nie ma. I album Scarlet z tym takim wielkim, przerażającym
1: pająkiem. To była świetna płyta.
0: Na okładce. Jest w ogóle dla mnie jakimś uosobieniem. Ja pamiętam do dzisiaj, że jak po raz pierwszy usłyszałam utwór Attention, który był chyba pierwszym singlem, w nocy, w ogóle o 12 w nocy czekałam na premierę tego utworu, to byłam tak zainspirowana, że sama zaczęłam pisać muzę po prostu, bo umiałam takie, że to jest taka energia, którą też chcę gdzieś
1: działa
0: tam wnieść
1: bardzo, tak.
0: W swoich utworach. Ja dla was przygotowałam dwa numery z tej płyty. Na początku taki standardowy banger, czyli Paint the Town Red, a później jeszcze Can't Wait, który jest takim love songiem.

0: Gdzieś na końcu płyty się znajduje, Dojakat tam mówi, że nie może się doczekać, aż zobaczy swoją drugą połówkę. Ja się nie mogę doczekać, aż będziemy kolejny raz razem prowadzić Cypher. Być może za tydzień Delem oraz Adrian Suma wylosują nas. Bardzo ci dziękuję. Numer za te dwie godziny. Dziękujemy wam również, drodzy słuchacze, za to, że byliście z nami. Zostańcie razem z czwórką, bo tak jak mówiłam już po godzinie 22, 12 cali na godzinę. Na sam koniec Dojakat.
1: Tak jest. A my wracamy do domu. Znaczy ja wracam do domu. Ty gdzie wracasz?
0: Do domu.
1: Do domu.
0: Pod kocyk.
1: Czyli normalnie, klasycznie.
0: Nie wychodzimy
1: jak
0: dzisiaj.
1: W każdy, nie w każdy, ale jak w jakiś tam piątek można sobie tak pochillować w domeczku. Ja też wracam do domu.
0: Trzymajcie się.
1: Dziękujemy.
0: Dobrego
1: wieczoru. Pozdrowie. Hejo.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z

0: każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja.

0: Słuchasz Czwórki.
1: 12 cali na godzinę.
2: 12 cali na godzinę.
3: Dziś moim gościem w 12 calach na godzinę jest Truant, jeden z najlepszych polskich DJ-ów. Bez wątpienia jest to jeden z najlepszych polskich DJ-ów. Wiem, o czym mówię, bo miałem okazję go słyszeć, miałem okazję z nim grać i jest to naprawdę bardzo wszechstronny DJ, który potrafi zagrać i drum and bass, i potrafi zagrać house, a przede wszystkim w jego setach można usłyszeć muzykę techno. Od 2014 roku Truant gościł na największych wydarzeniach w kraju, takich jak Audio River, Open Air, Las czy Wisłoujście. Truant to nie tylko DJ, ale także producent, który tworzy bardzo dużo ciekawej muzyki. Już teraz za naszymi gramofonami staje Truant. Zapraszam na 12 cali na godzinę.
1: Słuchasz 12 cali na godzinę.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

Praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to w ruch wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że

razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czasem odwiedzą babcię, ale jest bardzo rzadko. Co tak myślę, bo nie wiem, nachodzić kogoś, chodzić.
2: Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

pakach i trzepakach. Zainteresował się tym nawet sąd rejonowy i ława. Wiedzą klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam

leci za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne wieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam. Mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, czy

drugiego zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk,

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Słuchasz Czwórki.

0: świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Promek zemsty, różne stropy, subfasady, flow na pętli, plus te złote zasady zapisane w geometrii. Promek zemsty, różne stropy, subfasady, flow na pętli, plus te złote zasady.

0: Zimsy, różne stropy są fasady, złomapętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Romek zimsy, różne stropy są fasady, złomapętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.
1: Słuchasz czwórki. Gramy!

0: końca.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Dope like that, germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams. Yeah.

coś na końcu liny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior. Ja będę to powtarzał jak guzior.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.